brain sick.

chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

nami siada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się tobą.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. MaxiGramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrzejczuk, Golden Swing Band, The Harpa Guns, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Baj. Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
4: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
5: To będzie ostatnia reklama.
3: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrzejczuk, Golden Swing Band, The Harpa Guns, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Baj. Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
4: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
6: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, Golden Swing Band, The Harpa Guns, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata Ibaj. Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
2: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Szukasz nowoczesnego mieszkania w wyjątkowej lokalizacji? Przyjdź 13 i 14 czerwca na dni otwarte inwestycji SIM Zagłębie w Ogrodzieńcu przy Prusa 1. Gotowe mieszkania pod klucz z nowoczesną łazienką, piekarnikiem, płytą indukcyjną i własnym miejscem postojowym. Najnowsze technologie grzewcze z dala od miejskiego zgiełku. A co najważniejsze, możesz wynająć długoterminowo. SIM Zagłębie. 13 i 14 czerwca. Ogrodzieniec. Prusa 1.
5: I po reklamie.
6: SK Śląsk News.
7: Natalia Czarnuch, zapraszam na godzinny magazyn reporterów Eski Śląsk. Dziś zajrzymy do Dąbrowy Górniczej. Tam ruszył pilotażowy program Złota Rączka skierowany do osób powyżej 60 roku życia. O szczegółach za moment. Przeniesiemy się też do Jaworzna. Odbył się w tym mieście Dzień Bezpieczeństwa, a była to doskonała okazja dla mieszkańców, by poznać, czym zajmują się służby mundurowe i ratownicze. Porozmawiamy też o wydarzeniu sportowym, które odbędzie się 5 września na superauto.pl Stadionie Śląskim w Chorzowie. Przed nami mecz legend Polska Anglia. To i wiele innych ciekawych tematów ze Śląska i Zagłębia przed nami. Zostańcie na 99,1 FM. Zaczynamy!
5: SK Śląsk.
7: Szkolenia z pierwszej pomocy, spotkania z ekspertami oraz pokazy specjalistycznego sprzętu. W Jaworznie odbył się Dzień Bezpieczeństwa. To doskonała okazja dla mieszkańców, by poznać, czym zajmują się służby mundurowe i ratownicze. Materiał przygotowała Kasia Ziółkowska.
8: Piotr Szwedziński, zastępca dyrektora do spraw ratownictwa medycznego, rejonowe pogotowie ratunkowe w Sosnowcu. Dzień Bezpieczeństwa jest takim dniem, kiedy raz w roku możemy, jako wszystkie służby i instytucje w mieście, które odpowiadają za bezpieczeństwo, pokazać się mieszkańcom, żeby poznali nas, żeby porozmawiali, żeby była inna styczność niż podczas tych interwencji kryzysowych, gdzie na co dzień czy straż pożarna, czy policja, czy inne służby, czy pogotowie ratunkowe mieszkańcy mają styczność, żeby po prostu mogli poznać, porozmawiać z pracownikami, poznać, jak praca w tej służbie wygląda, zobaczyć, jakim sprzętem dysponujemy, czym się zajmujemy, poza tym, co widzą nas mieszkańcy na co dzień, bo tych zajęć każda służba ma dużo, dużo więcej. No i też możliwość zachęcenia przede wszystkim dzieci, młodzieży do tego, żeby w przyszłości może do tej służby, instytucji wstąpić.
9: Jakie służby się tutaj dzisiaj pojawiły?
8: Mamy dzisiaj Państwową Straż Pożarną, mamy Ochotniczą Straż Pożarną, mamy policję do spraw cyberbezpieczeństwa, czyli taki specjalny oddział policji, mamy Straż Graniczną, Śląski Oddział Straży Granicznej, Służba Więzienna, Jurajska Grupa GOPR-u, Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie, Państwową Inspekcję Sanitarną, no i oczywiście pogotowie ratunkowe w Sosnowcu.
9: Oprócz pytań będzie można tu też pewnie dużo zobaczyć dzisiaj.
8: Jak najbardziej. Każda ze służb przyjechała swoimi pojazdami specjalistycznymi. Część będzie w środku, część pojazdów będzie na zewnątrz. Każda ze służb ma swoje stoisko i na tym stoisku prezentuje sprzęt, który na co dzień pracuje. Będzie można zobaczyć. Są różne gry, zabawy, edukacje dla dzieci, młodzieży, dla dorosłych również. No i też będzie można jakieś ciekawe gadżety tutaj wygrać i otrzymać.
10: Mateusz Lek z Grupa Jurajska GOP.
9: Z czym dzisiaj tutaj przyjechaliście?
10: Dzisiaj przyjechaliśmy reprezentować naszą organizację, czyli grupę regionalną, grupę jurajską. Pokazujemy sprzęt, którym na co dzień ratujemy zdrowie i życie na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Mamy ze sobą taki specjalny trójnóg, przy którym wykorzystujemy go do ratowania osób w jakichś studniach, jaskiniach. Mamy ze sobą nosze śmigłowcowe, w których pokazujemy, jak zabezpieczamy osoby ratowane i przygotowujemy transportu lotniczego. Mamy samochód terenowy, czyli taką karetkę górską, pokazujemy, jak ona jest wyposażona, jak niewiele tak naprawdę różni się od takiej karetki miejskiej tym wyposażeniem, także serdecznie zapraszamy. Chcemy młodzieży pokazać, jak odpowiednio przygotować się do wycieczki górskiej, czy jak odpowiednio się spakować, co do takiego plecaka ze sobą zabrać, w razie wypadku jak poinformować prawidłowo tą pomoc, pod jaki numer telefonu zadzwonić, gdzie ewentualnie sprawdzić aktualną pogodę, także wszystko to, co nam jest potrzebne przed taką jednodniową wycieczką w góry.
11: Maciej Skulich, młodszy brygadier Państwowej Straży Pożarnej, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie.

0: plecaka ze sobą zabrać. W razie wypadku, jak poinformować prawidłowo tą pomoc, pod jaki numer telefonu zadzwonić, gdzie ewentualnie sprawdzić aktualną pogodę. Także wszystko to, co nam jest potrzebne przed taką jednodniową wycieczką w góry.
1: Maciej Skulich, młodszy brygadier Państwowej Straży Pożarnej, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie.

0: Niebezpieczeństwo organizowanego przez Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu i Urząd Miejski w Jaworznie. Tutaj w hali MCKiS w Jaworznie stanowisko związane z ochroną ludności i obroną cywilną. Prezentujemy na nim zasady właściwego postępowania w przypadku różnego rodzaju zagrożeń, jak posługiwać się gaśnicą, jak we właściwy sposób zabezpieczyć nasze mieszkania, aby uchronić się przed pożarem, na przykład w postaci czujki dymu albo czujki tlenku węgla, czyli takich urządzeń, które są w stanie w dość szybkim czasie zaalarmować nas i ostrzec właśnie przed tym zagrożeniem, jakie związane jest właśnie z eksploatacją urządzeń, które mamy w swoich mieszkaniach, w swoich domach i przed pożarami.
1: Jak potrzebne są tego typu spotkania dzieciaków?

0: Jak najbardziej. To są zagrożenia życia codziennego, ale również biorąc pod uwagę sytuację geopolityczną, tak, musimy spodziewać się tego, że te zagrożenia także przyjdą z zewnątrz.
1: Łąka Paweł, przyjechaliśmy z kopalni Sobieskiej, kopalniana stacja ratownictwa.
2: Z jakim sprzętem przyjechaliście? O czym będziecie dzieciakom opowiadać?
1: Przyjechaliśmy ze swoimi aparatami, którymi na co dzień w akcji pracujemy, z aparatami ucieczkowymi, oczywiście z torbą medyczną. Będziemy dzieciom pokazywać, jak przeprowadzić pierwszą pomoc, jak działają aparaty i żeby zobaczyły, jaka to jest praca. Myślę, że dzieci to będzie interesowało. Jest to interesująca praca, także myślę, że tak.
3: To już tutaj koledzy podpinają te poduszki Holmatro i za chwilę będziemy się tym operować, jak to działa na dole normalnie w warunkach kopalnianych.
2: Co pan tu będzie pokazywał?
3: Poduszki Holmatro to mamy takie poduszki, którymi możemy dane elementy podnosić, one są pod ciśnieniem na powietrze, no i używamy je, jak trzeba coś rozszerzyć, gdzieś jest coś przygniecione, wtedy stosujemy takie coś.
2: Czyli taki trochę podnośnik, tak?
3: Tak, tak, tak, mniej więcej. Dodatkowo mamy nożyce do cięcia metalowych elementów, czyli jakbyśmy gdzieś musieli się przedostawać, napotykamy jakiś problem, używamy tych nożyc, żeby daną przeszkodę przeciąć i pokonać.
2: Czego się tu dowiecie?
4: No, jak postępować w różnych sytuacjach.
5: Według mnie jest to potrzebne, dlatego że dużo dzieci może zobaczyć, jak ważna jest pomoc dla innych.
2: Tutaj co się możecie dowiedzieć, na przykład czym się zajmują ratownicy górniczy?
5: Tak.
2: Ciekawy tu jest sprzęt, czy nie?
5: Według mnie tak. Dużo takich kabli, nie kabli i bardzo interesujące to jest.
6: Co najpierw robisz? Udrażniasz drugie oddechowe, odchylając głowę do tyłu. Przyłóż sobie rączkę tutaj, paluszki tutaj. Nachyl się, słuchasz uchem oddechu i patrzysz, czy poruszy się klatka piersiowa, no nie? No, założysz się nie porusza ta klatka piersiowa. Czyli co dalej?
5: Później.
6: Należałoby wezwać pomoc, bo samemu nie będziesz uciskać cały czas, prawda? No, czyli masz telefon? Czyli wyciągasz sobie telefon. Wykręcasz szybko 112, dajesz sobie głośnik. Jeśli się da, rozpinasz sobie ubranie. I na jednej trzeciej wysokości mostka podbiciem ręki, no spróbuj, spróbuj ręce tutaj, o, tutaj i ugniętasz 30 razy. W międzyczasie zgłasza się dyspozytor medyczny, ja będę tym dyspozytorem. Halo, co się stało?
5: To jest zemdlał.
6: To jest zemdlał, tak? A powiedz mi, gdzie się znajdujesz teraz?
5: W szkole.
6: Jest ktoś z tobą, czy nie?
5: Nie.
6: Sama prowadzisz jakieś czynności wobec tego pacjenta?
5: Reanimuję go.
6: Okej, czyli prowadzisz uciśnięcia, tak?
5: Tak.
6: To uciskaj dalej, już do ciebie jedziemy. I zobacz, widzisz, jak ciężko jest prowadzić dwie czynności naraz, żeby prowadzić uciskanie i odpowiadać dyspozytorowi na pytania, nie? Okej. Okay. Robisz 30 razy, jeśli możesz, to przerwij uciśnięcia. Teraz jeśli możesz, kogoś zadać o pomoc, żeby ci udrożnić drogi oddechowe. Jeśli macie apteczkę, możesz wyłożyć sobie taki specjalny materiał, w którym możesz zrobić dwa wdechy ratunkowe, bo robimy 30 uciśnień, dwa wdechy. Jeśli tego nie mamy, lub czujesz jakiś dyskomfort, pacjent jest, załóżmy, nie jest ramotowany to sterylny, no to możesz odstąpić od oddechu i prowadzić tylko uciśnięcia. Super.
2: Czego pan tutaj dzisiaj uczył?
6: Sytuacja taktyczna jest taka, że jest dzieciątko, które podchodzi do pacjenta. Pacjent pozycjonalnie nieprzytomny i uczymy podejście do pacjenta, sprawdzenia, czy pacjent oddycha, czy reaguje. Jeśli nie reaguje, no to podstawy czynności reanimacyjne według schematu.
2: Czyli coś, z czym może się na przykład każde dziecko spotkać, nawet w szkole.
6: Tak. Czy podchodzimy do pacjenta, sprawdzamy, czy reaguje na nasze polecenia, jeśli nie reaguje, sprawdzamy oddech, udrażniamy drogi oddechowe, wzywamy pomoc i prowadzimy KO.
2: Jak ta wiedza jest potrzebna dzieciom?
6: Wydaje mi się, że bardzo jest potrzebna i już na etapie kształcenia od najmłodszych lat, od pierwszej klasy powinno być to wdrażane na lekcjach przysposobienia obronnego. Jak prowadzić taką resuscytację, jak prowadzić uciśnięcia i jak wezwać pomoc. Bo sama pani widziała, że prowadzenie samych uciśnień i rozmowa ze współautorem i podanie samego adresu to już jest trudność dla takich dzieci.
7: Tutaj akurat prezentujemy naszego drona Amadeusz Dubiel, Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrowie Narodowej. Jest to dron Unik H520E, hexakopter, wyposażony w kamerę termowizyjną. Pokazujemy tutaj młodzieży, jak działa termowizja, jakie dron ma funkcje, pokazujemy, na co podgląd ma pilot, na jakie parametry, pokazujemy im cały zestaw, tutaj też to wyposażenie dodatkowe drona. Prezentujemy również oprogramowanie do prowadzenia działań poszukiwawczo-ratowniczych. No i takie luźne pytania, które gdzieś tam do nas.
2: O co oni pytają?
7: Głównie ile kosztuje dron, jak wysoko lata, jak długo lata, co do niego można podczepić.
2: Potrzebny jest im taki dzień bezpieczeństwa?
7: Myślę, że tak. To zwiększa świadomość, też daje im taką informację, że służby są, działają, że warto je wezwać. No i myślę, że mogą też zobaczyć, jak wygląda nasza praca i może sami też kiedyś się w tym odnajdą.
8: Byliśmy tam w namiocie, normalnie można było sobie podtrzymać shotguna, zobaczyć, jak ten wygląda. Nawet rozmawialiśmy tam z panem, jakie mają rozmiary te pociski. Trzymaliśmy taką broń Uzi.
5: Maszynówka 5 mm, do amunicji magazynek 15 wchodzi sztuk. Szybko strzelna, ma zmiany na naboje pojedyncze lub ciągłe.
2: Chodźcie mi potrzebne.

0: potrzebny jest taki dzień bezpieczeństwa? Czego wy się tutaj dowiecie?
1: Że na przykład będziemy też wiedzieli na przykład jakieś gesty na przykład pomocnicze, czy coś, co zrobić, na jakie numery zadzwonić.
0: Wiecie, z jakim sprzętem pracuje dana służba, prawda?
2: Albo bynajmniej jak na przykład będzie gdzieś taki dron leciał, to będę już wiedział, że to jest właśnie ten dron strażacki, nie? To też mi to da, że będę wiedział, co to jest.
0: Albo na przykład, nie wiem, odpukać, ale załóżmy, ktoś z twojej rodziny zaginie, tak? I dowiesz się, że straż pożarna będzie wykorzystywać drona do poszukiwania. Już będziesz wiedział, jak działa.
2: Tak, to nawet się pytałem, czy jest podczerwieni. Jest. Widziałem, że to ma bardzo dużo funkcji, specjalnie właśnie do takich poszukiwań. Jest nawet mapa tam taka na laptopie wyświetlona. Bardzo profesjonalny sprzęt widać właśnie, nie?
0: Jakie to służby dzisiaj są?
2: Policja, straż.
0: No i czego się możecie od tych służb dowiedzieć?
1: Jak na przykład dbać o swoje bezpieczeństwo, albo jak innym pomóc w razie potrzeby.
0: To też chyba fajne, że no tak na co dzień takiego sprzętu nie widzicie. A tutaj oni przyjechali.
2: Akurat dzisiaj to jest taki, widać, że wyjątkowy dzień, gdzie te służby faktycznie się postarały, że tu przyjechały, żeby nam to specjalnie pokazać, nie?
0: Na przykład też możecie podjąć decyzję, chcę pracować w jakichś służbach, bo mi się podoba, prawda?
1: Mi na przykład się spodobała służba obrony terytorialnej, może bym tam poszedł.
3: Ostatnio stały się modele AI popularne, które, mówiąc wprost, generują pornografię i teraz przy generowaniu takiej pornografii i podmienianiu twarzy po prostu narażacie się na odpowiedzialność karną, bo to już jest przestępstwo. Dlaczego? Podmieniając twarz na przykład koleżanki z klasy, tak, dając, że tak powiem, do wizerunku nagiej osoby, no tutaj już, bądź kolegi, no tutaj już wchodzimy w odpowiedzialność karną z przepisów z kodeksu karnego właśnie o pornografii dziecięcej. Wytwarzając, nawet przy użyciu AI, nawet wizerunek osoby, która nie istnieje, no ale jednak wytwarzając, to jest czyn, który kwalifikuje się jako przestępstwo właśnie z części o pornografii dziecięcej z kodeksu karnego.
4: Wojciech Cegielski. Jestem kierowcą motocyklowej jednostki ratunkowej.
0: O co dzieciaki pytają głównie?
4: Czy mogą usiąść przede wszystkim? Jak się obsługuje motocykl? Ile waży? Jakie posiadam wyposażenie?
0: No właśnie, jakie wyposażenie posiada? Bo pan jest na tej pierwszej, że tak powiem, linii frontu, prawda?
4: Tak, zgadza się. Generalnie wyposażenie jest tożsame z tymi jednostkami samochodowymi. Mamy jedynie w mniejszej ilości sprzęt, natomiast defibrylator, leki, cały sprzęt, którym możemy zabezpieczyć pacjenta, posiadamy.
0: Robi chyba to na dzieciakach wrażenie, prawda?
4: Jak najbardziej robi.
0: Co najbardziej robi wrażenie? To, że właśnie, że jest piękny motocykl, czy że piękny motocykl i piękne zadanie, czyli ratowanie życia ludzkiego?
4: Myślę, że na chwilę obecną dla dzieci jednak piękno tej maszyny.
5: W Dąbrowie Górniczej ruszył pilotażowy program Złota Rączka, skierowany do osób powyżej 60 roku życia. Będą one mogły skorzystać z 4 bezpłatnych usług fachowca rocznie. Materiał Kasi Ziółkowskiej.
6: Są takie osoby, że na przykład nie mają bliskich, bo tak jak u mnie, to moja mama jest właśnie w takim już wieku, że jadę teraz z nią na przykład do lekarza, pomagam. Mąż zawsze jej tam coś pomoże, ale są jednak ludzie tacy, że no nie mają tej pomocy.
0: I to się przyda.
6: Oczywiście.
7: Czasami ci seniorzy są sami, albo ich rodziny gdzieś są daleko, a jeśli miasto ma taką możliwość, żeby podesłać osobę, która taką naprawę czy usługę wykona jeszcze za darmo, świetna inicjatywa.
8: Wiktoria Dobobowa, Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej. Mamy propozycję drobnych napraw. Po wielkim sukcesie obiadu dla seniora udało nam się wprowadzić program pilotażowy Złota Rączka. To jest taka usługa dedykowana mieszkańcom 60+, którzy mieszkają samotnie bądź w dwójkę. Nie ma żadnego kryterium dochodowego. Chodzi tutaj oczywiście o drobne naprawy domowe, czy to jeżeli chodzi o meble, ślusarstwo, jakieś wodno-kanalizacyjne. 4 usługi w roku są nieodpłatne. Jeżeli zajdzie potrzeba oczywiście, żeby dodatkowo zadezwać fachowca, no to wtedy już można taką usługę na preferencyjnych warunkach zakupić. Nie są to wielkie pieniądze. Warto nadmienić, że po stronie zamawiającego, czyli naszego seniora, jest oczywiście kwestia materiałów. Co należy zrobić? Wystarczy zadzwonić do takiej Złotej Rączki. Wszystkie informacje są podane na naszej stronie internetowej, na stronie internetowej ngo.pl, ale też wiem, że dziewczęta z Centrum Aktywności Obywatelskiej są w trakcie rozwieszania plakatów i rozdawania ulotek, więc takie materiały fizyczne również będą pod ręką naszych najstarszych mieszkańców.
0: Jakie to będzie ułatwienie dla seniorów?
8: Myślę, że to będzie spore ułatwienie, no bo w pewnym wieku pojawiają się już pewne ograniczenia psychofizyczne, powiedzmy. Część osób po prostu boi się na własną rękę dokonywać takich drobnych napraw. To często są prezaiczne rzeczy, czy to wymiana kranu, czy wymiana oświetlenia. Po prostu wiemy, że seniorzy często, no, wstydzą się nawet za zapytać kogoś z rodziny, myślą, że to jest błahe. Szkoda może im pieniędzy, no bo też wiemy, że mierzą się z pewnymi wyzwaniami socjoekonomicznymi, dlatego myślimy, że taka złota rączka będzie odpowiedzią na te zapotrzebowanie. Program działa już od początku czerwca. Głównym fachowcem, główną złotą rączką został pan Tomasz Niekamowicz, który dąbrawianom zapewne jest świetnie znany, ponieważ od lat prowadzi swój sklep przy ulicy Paryskiej.
0: Tu nie możemy zapominać też o bezpieczeństwie seniorów, bo często właśnie te starsze osoby są narażone na no po prostu oszustów, tak?
8: Tak, to jest prawda. Należy zachować szczególną ostrożność, dlatego podaliśmy tylko i wyłącznie jeden numer. Tylko pod podanym numerem znajduje się nasza złota rączka. Zachęcamy do szczególnej ostrożności, no bo zdajemy sobie sprawę, że przy okazji nawet tak szczytnej inicjatywy no mogą pojawić się osoby, które będą chciały wykorzystać to wielkie zaufanie seniorów, więc tak, my też zachęcamy do ostrożności i do opierania się głównie na oficjalnych materiałach dostępnych fizycznie, jak i na stronach internetowych.
0: Starsze osoby też się boją zamawiać takie usługi, bo właśnie boją się naciągaczy tak zwanych.
8: Tak, w pełni rozumiemy, właśnie dlatego jest to program urzędowy, podobnie jak objazd dla seniora. Zdajemy sobie sprawę, że kwestia wpuszczenia kogoś do swojego domostwa to już jest taka poważna sprawa. Właśnie dlatego nasz operator bardzo dokładnie szukał tej złotej rączki, która odpowiednio sprawdzi się w takich warunkach. Oczywiście, jeżeli ktoś by zadzwonił do nas na ogólną infolinię, żeby dopytać, jeżeli czułby się bezpieczniej, to podamy bezpośredni namiar do pana Tomasza i myślę, że w taki sposób uda nam się zachować to bezpieczeństwo.
0: Czyli tu nie mówimy o remontach domowych, tylko o drobnych naprawach, tak? Których czasami no, po prostu nie ma kto zrobić.
8: Tak, drobne naprawy. Oczywiście nie będzie to generalka, jakieś gruntowanie, no ale zazwyczaj, tak jak wspominałam, właśnie kwestie wodno-kanalizacyjne, ślusarskie, drobne naprawy mebli, jakieś kwestie przyłącze, oświetleniowe, właśnie w takich zakresach, no bo też zdajemy sobie sprawę, że w obecnych czasach i to kwestia robocizny i kwestia samych materiałów, no raczej nie tylko starszą część społeczeństwa zmiata z nóg, jeżeli chodzi o takie kwestie cenowo-logistyczne, dlatego drobne naprawy będą no, takim remedium.
0: A czy jakiś limit jest tych napraw?
8: Dana osoba do 4 wizyt rocznie, mówimy tak. Właśnie to jest program pilotażowy. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. Na kanwie właśnie zainteresowania tych statystyk, które wejdą już post factum, zobaczymy, w jaką stronę to dalej pójdzie.
9: SK Śląsk.
5: A teraz zmieniamy temat i zaglądamy do Katowic. Porozmawiamy sobie za chwilę o katowickim szlaku neonów. Posłuchajcie o ciekawostkach.
9: SK Śląsk News.
10: Katowice kojarzą się wielu osobom z przemysłem, kopalniami, hutami, ale dzisiaj ten obraz przesłania coś zupełnie innego. Światło neonów.
11: Katowice od dawna świecą własnym blaskiem. Z jednej strony to energia przemysłowego miasta, z drugiej neony, które przez dziesięciolecia rozświetlały ulice, kina, domy towarowe i hotele. Dzisiaj wracają w wielkim stylu i stają się jednym z najciekawszych symboli miasta.
10: W tekstach o Katowicach często pojawia się określenie polskie Chicago. Skąd wzięło się to porównanie i co ma wspólnego z neonami?
11: To określenie pojawiło się już przed II wojną światową. Katowice rosły szybko, miały nowoczesną architekturę, drapacze chmur i ambicje metropolii. Neony idealnie wpasowały się w ten wizerunek. Stały się symbolem nowoczesności i tego, że miasto patrzy w przyszłość, a nie tylko w dymiące kominy.
10: Czyli wieczorne Katowice nie były tylko szarym, przemysłowym miastem.
11: Dokładnie. W drugiej połowie lat 50. uchodziły za najlepiej oświetlone miasto w Polsce. W polskiej kronice filmowej mówiono o rewolucji neonowej i zachęcano inne miasta, by brały przykład z Katowic. Te świetlne reklamy całkowicie zmieniały odbiór przestrzeni.
10: Jak wyglądały te neony, które tak zachwycały?
11: Były bardzo różnorodne. Część zajmowała całe elewacje, inne miały sekwencje zapalania tworzące wrażenie ruchu. To były małe animacje, dzięki którym ulice migały i pulsowały. Dla wielu dzieci wyjazd do centrum po zmroku był wyprawą do krainy świateł.
10: Czy są konkretne neony, które mieszkańcy wspominają do dzisiaj?
11: Tak, słynne małpki przy ulicy 3 Maja 13, neon herbaciarni Randia z animowaną parą nad imbrykiem i oczywiście Filipek przy ulicy Stawowej. Skacząca postać, jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli świetlnych Katowic.
10: Filipek to już prawie lokalna legenda. To musiało robić ogromne wrażenie, gdy w innych miastach po zmroku panowała ciemność.
11: Tak, kontrast był ogromny. Gdzie indziej były pojedyncze latarnie, a w Katowicach centrum tętniło światłem. Neony na kinach, domach towarowych, hotelach tworzyły świetlną scenografię i dawały poczucie powojennego optymizmu. że życie wraca na ulicę.
10: A potem wiele z tych neonów zniknęło. Co się stało?

0: z tym świetlnym dziedzictwem.
1: Zmieniły się mody, pojawiły się tańsze reklamy, a neony się zużywały i wymagały drogich napraw. Właściciele budynków często w to nie inwestowali, więc wiele neonów trafiło na złom. Przez moment wydawało się, że ten rozdział historii miasta po prostu się zamknie.
2: To jest magazyn lokalny Radia SK Śląsk.
0: I tu wchodzi na scenę coś, co dzisiaj nazywa się renesansem neonów. W Katowicach ten powrót światła jest bardzo widoczny, co go uruchomiło.
1: Zmieniło się podejście do estetyki miasta. Dobry design stał się ważny. Ludzie zaczęli zwracać uwagę na przestrzeń, w której żyją. Zamiast przypadkowych szyldów pojawiła się potrzeba czegoś przemyślanego, a neony wróciły jako połączenie rzemiosła, sztuki i miejskiej tożsamości. Do tego doszli pasjonaci, którzy zaczęli ratować stare neony, wyciągać je z wysypisk, negocjować z właścicielami budynków. Tak narodził się między innymi katowicki skład neonów, miejsce pełniące funkcję muzeum i galerii świetlnych reklam.
0: Katowicki skład neonów to brzmi jak skarbiec. Gdzie on się znajduje i jak powstał?
1: Działa w strefie centralnej, w przestrzeni Centrum Kultury Katowice przy placu Sejmu Śląskiego 2. Pomysł wyszedł od Dominika Tokarskiego ze stowarzyszenia Moje Miasto, który z zespołem gromadził neony przeznaczone do wyrzucenia, ratując je z wysypisk i po długich rozmowach z właścicielami obiektów.
0: I to wszystko udało się zebrać w jednym miejscu.
1: Tak, oficjalne otwarcie odbyło się 31 października 2013 roku. Od tego czasu neony można oglądać codziennie, a po południu są włączane, więc tworzą żywą, świecącą przestrzeń, a nie klasyczne muzeum z gablotami.
0: Co dokładnie można tam zobaczyć?
1: Między innymi napis Katowice ze starego dworca kolejowego, neon Aria z hotelu w Sosnowcu, napis Rejon Boże Dary oraz najstarszy eksponat z kina Millennium, mający prawie 40 lat. W sumie jest około 18 świetlnych reklam. Każda z własną historią.
0: Brzmi pięknie, ale też pewnie bardzo kosztownie.
1: Gromadzenie i odnawianie neonów trwało około 2 lat i wiązało się z dużymi wydatkami. Trzeba było odtworzyć instalacje, naprawić szkło, zadbać o bezpieczeństwo. Mimo to udało się uruchomić stałą ekspozycję i wypożyczać neony na różne wydarzenia.
0: Pojawiały się też w przestrzeni miasta, prawda?
1: Tak. W 2014 roku w ramach projektu towarzyszącego Ogólnopolskiemu Festiwalowi Sztuki Reżyserskiej Interpretacje neony zawisły w centrum Katowic i na konstrukcji na placu Szewczyka. A w drugiej odsłonie pokazano m.in. odtworzony czajnik z herbaciarni Randia oraz napis Katowice ze starego dworca.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Śląsk.
0: Skoro jesteśmy przy spacerach po mieście, to przejdźmy do czegoś, co łączy historię z teraźniejszością. Szlaku neonów. To już nie tylko pojedyncze instalacje, ale cały pomysł na zwiedzanie Katowic.
1: Szlak neonów pokazuje, jak wyglądały Katowice w czasach intensywnego rozwoju, szczególnie w latach 70. Wiele oryginalnych neonów zniknęło, więc miasto odtworzyło je w wersji miniaturowej. Dzięki temu można zobaczyć dawne świetlne ikony, nawet jeśli budynki się zmieniły.
0: I to jest trasa, którą najlepiej przejść po zmroku.
1: Zdecydowanie. W ciemności miniaturowe instalacje robią dużo większe wrażenie. Kolorowe światła tworzą klimat kojarzący się z filmami o wielkich miastach. Niektórzy porównują wieczorne Katowice do Las Vegas, oczywiście w lokalnej skali.
0: Jak ten szlak jest zorganizowany? Gdzie dokładnie można znaleźć te punkty z neonami?
1: Pierwsza część szlaku biegnie przez rynek oraz ulicę 3 Maja i Stawową. To 7 ekspozytorów z planszami, miniaturami neonów i archiwalnymi zdjęciami. Pierwszy punkt jest przy Skarbku, kolejne przy adresach 3 Maja 11 i 13 przed Galerią Katowicką, 2 przy Stawowej 9 i 10 oraz ostatni na rogu Stawowej i Mickiewicza.
0: Czyli w praktyce to jest spacer po samym sercu miasta.
1: Tak, bardzo kompaktowy. Można zobaczyć na przykład dawny neon nad Supersamem albo reklamę sklepu z butami. Kota w butach o wysokości ponad 5 metrów. W wersji miniaturowej nadal przyciąga uwagę, a pełnowymiarowy neon Filipek został zrekonstruowany i znów świeci przy ulicy Stawowej 9.
0: Wspominałaś, że szlak się rozrasta. Co doszło w kolejnych etapach?
1: Rozbudowano go m.in. w rejonie odnowionej ulicy Dworcowej. Szlak neonów liczy obecnie 14 lokalizacji w Śródmieściu, a druga część trasy rozwija pierwszy odcinek w kierunku ulic Dworcowej i Mariackiej.
0: Czyli mamy już nie tylko historię, ale też współczesne neony tworzone z myślą o dzisiejszych odbiorcach.
1: Tak, współczesne neony w Katowicach łączą tradycyjne rzemiosło z nowoczesnym designem. Często nawiązują do dawnych motywów w nowej formie, dzięki czemu nocne miasto znów ma swój rytm, a światło staje się elementem tożsamości.
2: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Śląsk.
0: Neony to jedno, ale Katowice przygotowały cały wakacyjny zestaw spacerów z przewodnikiem.

0: To wygląda jak gotowy plan na lato w mieście.
1: Rzeczywiście, oferta jest szeroka. Oprócz szlaku neonów są spacery po katowickich muralach, po szlaku modernistycznej architektury oraz po szlaku śląskiego bluesa. To propozycja dla osób, które spędzają wakacje na miejscu i chcą spojrzeć na znane ulice z zupełnie innej perspektywy.
0: Jak wygląda taki spacer neonowy z przewodnikiem?
1: Organizowany jest co drugi piątek po zmroku. Grupa wyrusza z centrum i przechodzi kolejne punkty szlaku neonów. Przewodnik opowiada o historii poszczególnych reklam, o tym, jak wyglądały oryginały, jakie miały znaczenie dla mieszkańców. To okazja, żeby zatrzymać się przy detalach, które na co dzień łatwo przeoczyć, kiedy ktoś biegnie do pracy albo na zakupy.
0: A w soboty zmiana klimatu i murale.
1: Tak, w sobotnie przedpołudnia przewodnik oprowadza po wybranych muralach w Śródmieściu i sąsiednich dzielnicach. Pierwszy spacer startuje z rynku i prowadzi w stronę Załęża. To dzielnica, która nie kojarzy się typowo turystycznie, ale ma bardzo ciekawe murale. Można tam zobaczyć między innymi malowidło upamiętniające Johna Baildona, mural poświęcony Joannie Wadowskiej Król, honorowej obywatelce Katowic, a także prace artystów takich jak Raspazjan czy Mona Tusz.
0: Czyli sztuka uliczna staje się pełnoprawnym elementem miejskiej opowieści, podobnie jak neony.
1: Dokładnie. Murale, neony, modernistyczne kamienice. To wszystko tworzy spójną narrację o mieście, które ma bogatą przeszłość i ciekawą teraźniejszość. W ramach wakacyjnych spacerów jest też trasa po modernistycznej architekturze. Katowice od lat słyną z takich budynków. Wybrano kilkanaście najciekawszych obiektów, między innymi słynny drapacz chmur, kamienice przy ulicy Skłodowskiej Curie i przy ulicy PCK oraz kościół garnizonowy.
0: A do tego jeszcze szlak śląskiego bluesa, który prowadzi przez miejsca związane z muzyką.
1: To bardzo specyficzna trasa. W większości wiedzie przez obecne lub dawne lokale, w których spotykali się i grali śląscy bluesmeni. Zwiedzanie z przewodnikiem pozwala usłyszeć mnóstwo anegdot i historii z życia muzyków. To trochę inny rodzaj spaceru, bardziej oparty na opowieściach niż na oglądaniu fasad, ale świetnie uzupełnia obraz miasta.
2: Zabytki miasta i regionu i ich historia w magazynie Eski Śląsk.
0: Wróćmy jeszcze na chwilę do samych neonów. Wspominałaś o współczesnych realizacjach i o tym, że za nimi stoją konkretne firmy i rzemieślnicy. W Katowicach jest też marka, która ma bardzo długą tradycję w tej dziedzinie.
1: Mowa o firmie Neon Irsa. Założył ją Zbigniew Łankiewicz, twórca wielu katowickich neonów z czasów Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Dzisiaj firmę prowadzą jego synowie. To przykład ciągłości rzemiosła. Od epoki klasycznych świetlnych reklam po współczesne projekty. Choć konkretne realizacje się zmieniają, doświadczenie i wiedza o tym, jak tworzyć trwałe, efektowne neony, pozostają w tych samych rękach.
0: Czyli za tymi kolorowymi napisami stoi nie tylko technologia, ale też pamięć o dawnych projektach.
1: Tak, współczesne neony często nawiązują do historii. Czasem odtwarzają dawne formy, czasem tylko cytują fragmenty, na przykład charakterystyczny krój pisma albo motyw graficzny. Dzięki temu miasto nie traci kontaktu z przeszłością, a jednocześnie nie zamienia się w skansen. To żywa tkanka, w której stare i nowe elementy współistnieją.
0: Zastanawia mnie, jak mieszkańcy reagują na ten powrót neonów. Czy to jest tylko ciekawostka, czy coś, co naprawdę zmienia sposób, w jaki patrzą na swoje miasto?
1: Opinie są bardzo pozytywne. W wypowiedziach osób, które spacerują po szlaku neonów, często pojawia się motyw klimatu i koloru.

0: i nowe elementy współistnieją.
1: Zastanawia mnie, jak mieszkańcy reagują na ten powrót neonów. Czy to jest tylko ciekawostka, czy coś, co naprawdę zmienia sposób, w jaki patrzą na swoje miasto?
0: Opinie są bardzo pozytywne. W wypowiedziach osób, które spacerują po szlaku neonów, często pojawia się motyw klimatu i koloru.

0: kamienic, przez murale, aż po świetlne reklamy.
1: To jest magazyn lokalny radia SK Śląsk.
2: Jeśli ktoś chciałby samodzielnie zaplanować taki spacer, od czego najlepiej zacząć?
0: Dobrym punktem wyjścia jest rynek i okolice ulicy 3 Maja. Tam znajduje się kilka pierwszych ekspozytorów szlaku neonów. Można przejść w stronę Stawowej, zatrzymać się przy miniaturach dawnych reklam, a potem zajrzeć na ulicę Dworcową i Mariacką, gdzie pojawiły się nowe punkty. Warto też zajrzeć do strefy centralnej, żeby zobaczyć katowicki skład neonów i porównać miniaturowe rekonstrukcje z pełnowymiarowymi instalacjami.
2: A przy okazji takiego spaceru łatwo zahaczyć o inne wątki – murale, moderne, bluesa.
0: Tak, te szlaki się przenikają. Idąc śladem neonów, można po drodze natknąć się na ciekawy mural albo modernistyczny budynek. To zachęca, żeby nie traktować miasta jak tła, ale jak przestrzeń pełną znaków, które coś znaczą. Neony są jednym z najbardziej efektownych takich znaków, bo łączą światło, kolor i historię.
2: W tej opowieści o Katowicach pojawia się jeszcze jeden ważny wątek – rola miejskich instytucji. Szlak neonów to nie jest spontaniczna inicjatywa kilku osób, tylko przemyślany projekt.
0: Tak, za stworzeniem szlaku stoi Wydział Promocji Urzędu Miasta Katowice. Celem było przypomnienie niebanalnej neonowej historii miasta i jednocześnie stworzenie nowej atrakcji dla osób, które je odwiedzają. To przykład, jak można wykorzystać lokalne dziedzictwo w nowoczesny sposób. Zamiast budować coś zupełnie nowego, miasto sięga po własną przeszłość i pokazuje ją w atrakcyjnej formie.
2: I to wszystko wpisuje się w szerszy kontekst, choćby w przygotowania do dużych wydarzeń, takich jak Światowe Forum Miejskie.
0: Dokładnie. Miniaturowe neony na pierwszej ścieżce szlaku były elementem promocji tego forum. Katowice chciały pokazać się jako miasto, które ma własny charakter, własne historie i potrafi je opowiadać. Neony stały się jednym z symboli tej opowieści. Obok modernistycznej architektury, kultury muzycznej czy sztuki ulicznej.
1: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego radia SK Śląsk.
2: Kiedy patrzy się na tę całą historię, od polskiego Chicago przez powojenną rewolucję neonową, aż po współczesny renesans, widać, że światło w Katowicach nigdy nie było tylko technicznym dodatkiem.
0: To prawda. Nawet wtedy, gdy część neonów gasła i znikała z ulic, w pamięci mieszkańców zostawały obrazy kolorowych reklam, rodzinnych spacerów do centrum, pierwszych wizyt w kinie czy domu towarowym. Dzisiaj, kiedy te motywy wracają w formie rekonstrukcji, miniatur i nowych projektów, odżywają też emocje. To nie jest tylko kwestia estetyki, ale też wspomnień i poczucia ciągłości.
2: A jednocześnie neony stają się czymś bardzo współczesnym, elementem miejskiego designu, który przyciąga uwagę osób z zewnątrz.
0: Tak, dla jednych to powrót do dzieciństwa, dla innych świeże odkrycie. Ktoś, kto przyjeżdża do Katowic po raz pierwszy, może być zaskoczony, jak dużo tu światła, koloru i świadomie zaprojektowanej przestrzeni. Szlak neonów, katowicki skład neonów, murale, modernistyczne budynki i szlak śląskiego bluesa tworzą razem obraz miasta, które nie boi się pokazywać swojej historii i jednocześnie szuka nowych form wyrazu.
2: I może właśnie dlatego Katowice wciąż zasługują na miano miasta, które świeci własnym światłem. Nie tylko tym z fabryk, ale przede wszystkim tym z neonów, które znów rozświetlają ulice i opowiadają o mieście w zupełnie wyjątkowy sposób.
1: SK Śląsk.
3: Orły Górskiego wracają do kotła czarownic. 5 września na superauto.pl Stadionie Śląskim wielki mecz legend Polska-Anglia. Jubileuszowy mecz będzie symbolicznym powrotem do największych piłkarskich momentów w historii superauto.pl Stadionu Śląskiego oraz hołdem dla emocji, które przez 70 lat tworzyły jego legendę. Czeka nas kapitalne widowisko w wyjątkowym miejscu, mówi Jan Tomaszewski, legendarny bramkarz. Tomasz Hajdo, były piłkarz i Artur Boruc, były bramkarz. Materiał Darka Brombosza.
4: To zwycięstwo doprowadziło do tego, że wywindowało nas jako trzecią drużynę świata. To się liczy. Fakt, że wtedy mieliśmy papieża polskiej piłki, pana Kazimierza Górskiego, który wiedział, co miał robić, jak miał robić. Bo proszę zauważyć, co zrobił pan Kazimierz. Pan Kazimierz zdobył mistrzostwo olimpijskie, prawda? Pan Kazimierz zmienił, bo wiedział, że jest inna gra wśród amatorów, a inna gra wśród zawodowców. I pan Kazimierz, no ja nie wiem, skąd on to brał. To był po prostu geniusz, który dopasowywał zawodników do swojej koncepcji, powtarzam, zawodników. A u nas ten gra na prawym skrzydle będzie grał na lewym, ten gra ta nie, po prostu to są przydzielone, jakby tu powiedzieć, pozycje, na których zawodnik może się rozwijać i pomóc drużynie narodowej. No bo proszę mi powiedzieć, dlaczego w tej chwili mamy najlepszych piłkarzy w historii polskiej piłki,

0: moim zdaniem, nie mamy wyniku. Tam grają, prawda? Tu nie grają. Nic nie osiągnę. Proszę się, teraz co innego jest na Stadionie Narodowym, bo jest tam naprawdę doping kapitalny. Tak jak tutaj. Ale tutaj był cały czas. Tam byli krawaciarze, mimo szacunku. Ale oni siedzieli, no i uważali, że piłka jest takim dodatkiem do wszystkiego. A okazuje się, że piłka potrafi rozsławić, tak jak Robert Lewandowski w tej chwili rozsławia, jest ambasadorem Polski. To zostało, to wtedy przez nas zostało docenione tutaj, bo tu czuliśmy się jak u siebie w domu. Jeszcze raz podkreślam, Stadion Śląski był takim polskim Wembley, bo tam się grało najważniejsze. Ja nie wiem, ile awansów zdobyliśmy do Mistrzostw Europy, do Mistrzostw Świata grając tutaj, na Stadionie Śląskim. Chyba wszystkie. Nie chcę w tej chwili wymieniać, prawda? Ale tu naprawdę chciało się grać. Ta atmosfera była fenomenalna, dlatego że oni do końca byli za nami. I ten 12 zawodnik naprawdę dużo pomaga każdej drużynie. No jeszcze raz to, co powiedziałem tutaj, Johan Cruyff, ja z nim rozmawiałem po meczu, mówi, ty, no ja grałem na tylu stadionach, ale w takim kotle jeszcze nie grałem. Czyli to ich deprywowało. Ja grałem 2 mecze z Anglikami, 2-0, 1-1. A do 3 razy sztuka, spokojnie, niech grają inni i niech oni w tej chwili, niech Artur, tak jak powiedział, życzę mu z całego serca, żeby był tym człowiekiem, który zatrzyma Anglików, a ruszy Polskę, bo o to chodzi. Oczywiście te Mistrzostwa Świata pokazują nowy styl, nowy coś tam, co można powiedzieć o reprezentacji polskiej, co oni pokażą tam. Przepraszam Jasia Urbana, jestem cały czas za Jasiem Urbanem, ale Jasiu przegrał najważniejszą rzecz, jaką mógł przegrać. Mecz ze Szwecją. Nie można było przegrać z tak słabym przeciwnikiem. Naprawdę bardzo słabym przeciwnikiem. Myśmy to przegrali. I w tej chwili, ja powiedziałem to, jakby to powiedzieć publicznie, jest przed Jasiem Urbanem i naszą drużyną awans do Dywizji A. W tej Lidze Narodów. Nie będzie awansu. Trzeba się zastanowić, co zrobić przed Mistrzostwami Europy, bo w Mistrzostwach Europy musimy być, bo będzie to moim zdaniem ostatnia szansa dla tych starszych zawodników, żeby się pokazać i coś zdobyć. A to, że my mamy naprawdę najlepszych piłkarzy w historii polskiej piłki, jeśli chodzi o indywidualne jakieś umiejętności, to mówią eksperci angielscy, no światowi eksperci. Ale dlaczego nie gramy? Nie, ale w ogóle nie gramy. Od 5 meczów naprawdę gramy bardzo słabo. I to jest żenujące. Ale straciliśmy przede wszystkim prestiż. Ja już nie wspomnę o tych 50 milionach złotych. No bo tyle mniej więcej jest za awans.
1: Adam Strzyżewski, dyrektor Superautostadionu Śląskiego. A już 5 września na naszej arenie legendy piłki angielskiej, legendy piłki polskiej, Orły Górskiego. Zapraszam wszystkich serdecznie z tego miejsca. Bilety naprawdę w przystępnej cenie. O 69 zł. Warto tutaj spędzić z nami ten dzień, bo to nie tylko rozrywka sportowa, ale również koncerty. Fantastyczny dzień na Superautostadionie Śląskim. Oj, nie jest to proste, to jest naprawdę karkołomne wyzwanie, żeby to wszystko poukładać logistycznie, ale większość piłkarzy, jak słyszało o Superautostadion Śląski, była naprawdę otwarta, z uśmiechem. Widzieliście dzisiaj, jak Emil, jak Sean Wright Phillips, jak reagowali. Połączył się z nami Peter Shilton, legenda angielskiej piłki, fantastyczny bramkarz. Zobaczyć na własne oczy Janka Tomaszewskiego, Petera Shiltona. Coś niewyobrażalnego. Wszystkich zapraszamy. Naprawdę, to będzie fantastyczne wydarzenie, na które trzeba po prostu być. Oj, absolutnie. Będą grali 2 razy 45 minut, jeżeli nie będzie rozstrzygnięcia w podstawowym czasie gry, będą rzuty karne. I szereg naprawdę atrakcji dla kibiców. Tak naprawdę wszystkich z tego miejsca jeszcze raz zapraszam. To jest coś niesamowitego. Naprawdę, czy Steve McManaman, czy Emil Heskey, tutaj naprawdę Robbie Fowler. To są piłkarze, na których się wychowaliśmy. To są prawdziwe legendy. No i z drugiej strony naprawdę tutaj nasi piłkarze. Nie zamykamy się tylko na jakąś jedną konkretną reprezentację. Tak dobraliśmy piłkarzy polskich, aby każdy był związany z Superautostadionem Śląskim lub miał z nim jakieś fajne wspomnienia. Grał tutaj, wywalczył awans. Będzie naprawdę mieszanka wybitnych postaci piłki. Ja myślę, że 70. rocznica urodzin Superautostadionu Śląskiego naprawdę predysponuje do tego, żeby zagrać mecz z Anglikami. Tutaj, jak ja zobaczyłem dzisiaj Petera Shiltona i Jana Tomaszewskiego, praktycznie w jednym czasie wspomnienia wróciły. Oglądałem na naszej telewizji dwie wybitne postacie piłkarskie, dwóch fantastycznych bramkarzy. Fajnie będzie ich nagrodzić na płycie naszego stadionu, wręczyć im pamiątkowe statuetki, gościć ich tutaj i wspólnie przeżywać tą rocznicę urodzin. Myślę, że tutaj Janek Tomaszewski tak zagrzeje naszych piłkarzy, że pokuszą się o zwycięstwo, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsza jest dobra zabawa, najważniejsze jest fajne uczczenie urodzin stadionu i to, aby ludzie fantastycznie się tutaj czuli i dobrze bawili.
2: Nie kryję, że jest mi miło, kiedy patrzę, że jestem w Alei Gwiazd, to takich piłkarzy jak Włodek Lubański czy pan Stanisław Oślizno, no to mówmy się, nawet 1000 dla Górnika nie zrobiłem tyle, co oni, a może bardziej dlatego, że poruszaliśmy się w dużym kryzysie i w strasznej biedzie i wielokrotnie skrzykiwaliśmy się z kibicami, żeby po prostu niejednokrotnie ratować ten klub. Wydaje mi się, że to było niesamowicie fajne, to nas też zjednoczyło. Zaś co chodzi o Stadion Śląski, no jak mam nie czuć emocji, no każdy wspomina swoją pierwszą bramkę gdzieś w reprezentacji. Pamiętam ten mecz z Januszem Wójcikiem, kiedy strzeliłem tutaj dwie bramki, miałem asystę. Pamiętam, że dostałem ten czek z Totolotka, który przekazałem na dzieci niewidome i niedowidzące z Krakowa. Gdzieś do dzisiaj przy każdym evencie, przy czym staram się ich gdzieś wspierać. No zostaje taka, kręci ci się łezka, mówię, jak przejeżdżam zawsze z córami, z żoną tutaj koło stadionu, to zawsze jej mówię, ale pamiętajcie o tym, że tata tu strzelił, a one wszystkie, tato, ale my już pamiętamy. I tak ostatnio, żeśmy jechali, byliśmy 5 km od stadionu, tato, my pamiętamy. Więc powtarzam im to i kręci się za wokół na tym stadionie. Awans po 16 latach do Mistrzostw Świata. No to było coś wielkiego, bo to my naprawdę, ta reprezentacja przeszła okres takiej biedy i posuchy i kryzysu. Mimo, że mieliśmy nazwiska, nie mieliśmy drużyny. Ale ja pamiętam, panowie, no nie było sprzętu. Ledwie wracali za koszty podróży. Każdy przylatywał sam. Były oddawane diety jakieś za podróż, gotówkowe. No, czy wy sobie w dzisiejszych czasach takie rzeczy wyobrażacie? Jednak każdy tu przyjeżdżał i dumnie reprezentował i walczył za swój kraj. W warunkach czasami ekstremalnych. Nie było tak jak dzisiaj. Nie wiem, czarny koń wydaje mi się, że może być Austria, a zaś wydaje mi się, że może być finał europejski, mimo to, że to się rzadko zdarzało, bo tylko Niemcy chyba w Ameryce Południowej czy za Europą zdobyły medal Mistrzostw Świata, czyli zostali mistrzami świata. A tutaj to ogromną rolę rozegra fizyka. Panowie, my gramy w trzech strefach czasowych. Niemcy grają 3 mecze w trzech różnych państwach. Czy to jest jakaś abstrakcja? Ja wam tylko przytoczę Uliego Hynesa, który powiedział, że nie jedzie na ten turniej, mimo że ma zaproszenie, bo stwierdził, że mundial jest dla kibiców. To jest mundial dla bogaczy, nie dla kibiców. O ile w Katarze mundial był drogi, to tutaj już jest ekstremalnie drogi. No ja nawet słyszę po kolegach, którzy pracują w gazetach, w radiu, czy nawet w telewizjach, oni zaczynają patrzeć na wydatki. Kiedyś to nie było problemem dla nawet małego radia wysłać jedną osobę, która będzie komentować coś z tego turnieju, a dzisiaj jest problemem dla tych dużych już, to jest przeogromny koszt, przeloty, hotele, w ogóle ta cała infrastruktura. Ja szczerze powiem, w ogóle te stadiony futbolowe, niepiłkarskie, komentowałem teraz po 2 mecze, no nie podoba mi się to kompletnie. Ja uważam, że piłka jest dla kibiców, bez kibiców nie ma piłki, więc nie wyobrażam sobie, żeby jakiś następny turniej znowu był gdzieś w jakimś kraju, który nie jest w stanie tego sam zabezpieczyć, tych stadionów, które są potrzebne. Nie no, infrastrukturę mamy fenomenalną, ale mamy tylko Stadion Śląski, Narodowy, Stadion Lechii Gdańsk, bo gabaryty stadionowe są potrzebne chyba od 45 tysięcy.

0: jednego albo dwa, przy tym co oni już w ogóle, ile zespołów jest na Mistrzostwie Świata, na nie wiem, czy 10 wystaw. No to o czym świadczy, jak łatwo jest z tamtych regionów awansować, jest łatwiej awansować jak nam tutaj z Europy. W Europie jednak ta piłka jest najsilniejsza na świecie, jest największa konkurencja. Tu nam Gruzja pokazała, że pojechała pierwszy raz na finały Mistrzostw Europy, jeszcze wyszła z grupy, gdzie niedawno, można powiedzieć, była to reprezentacja, jak się ją miało w grupie, to się doliczało 6 punktów. A dzisiaj jest Gruzja groźna, mimo to, że ma 3-4 dobrych piłkarzy, a reszta są naprawdę przeciętni. Więc ta piłka europejska urosła strasznie i trzeba czekać po prostu na sytuację taką. Ja wierzę, że Mistrzostwa Świata wrócą w końcu do Europy i zrobimy je maksymalnie w dwóch krajach, które są przygotowane, żeby chociaż można było autem jeździć na mecze swojej reprezentacji. Ale to jest tam nierealne. Nie ma czegoś takiego w piłce jak rutyna, no bo 50 tysięcy ludzi, jak przyjdzie na mecz, to jest tutaj coś niesamowitego. Tak jak powiedziałem, Śląsk to trochę mój drugi dom, mimo że jestem z gór. Tak. Tutaj w Zabrzu grałem najdłużej. Tutaj mam wielu przyjaciół, więc czuję się przede wszystkim na Śląsku dobrze i zawsze wracam do przede wszystkim Śląska, ale też Stadionu Śląskiego z ogromnym sentymentem. Zawsze jak jadę i zawsze to będę powtarzał z rodziną, zawsze im mówię, czy wiecie, że tata tu strzelił dwie bramki i miał asystę. Dzieci to już mówią 5 kilometrów wcześniej. Tak, wiemy tato, że tu grałeś, ale bo to żyje we mnie. Ja powiem jedną rzecz, że mimo upływającego wieku, jak przechodzę i gdzieś leży piłka, nawet jak nie jestem przebrany, nie mogę przejść i jej nie kopnąć sobie. No to pokazuje, że to była twoja miłość i pasja w życiu, ta praca, nie? Że to nie było nic wymuszone oprócz ciężkiej pracy, tylko jednak, że ta piłka cieszyła.
1: Jest mi bardzo miło, że mogę być w tym gronie, to przede wszystkim, tak? A jeśli chodzi, ja staram się sprostać sytuacji i wyzwaniom, i po to też tu przyjadę. No dużo emocji na pewno będzie. Myślę, że będą emocje to zarówno związane z piłką nożną, jak i poza sportową. Oczywiście będzie bardzo dużo atrakcji i zarówno dla kibiców, jak i dla piłkarzy, więc to myślę, że warto przyjść. Na to też liczymy.
2: SK Śląsk.
3: A teraz przenosimy się pod ziemię, a dokładniej zabieram Was na wycieczkę do kopalni Mysłowice Wesoła. Porozmawiamy sobie o historii tego miejsca. Posłuchajcie, zostańcie na 99.1.
2: SK Śląsk News.
4: Kopalnia Mysłowice Wesoła brzmi jak jedno miejsce, a w rzeczywistości to historia dwóch zakładów, które połączyły siły i świetny punkt wyjścia do opowieści o tym, jak dzieje jednej kopalni potrafią odbijać losy całego Śląska. Zacznijmy więc od tego, jak wygląda jej przeszłość i współczesność.
5: Dzisiejsza nazwa obowiązuje od 1 stycznia 2007 roku, kiedy formalnie połączono kopalnie Mysłowice i Wesoła. Zorganizowane górnictwa w rejonie Mysłowic sięga 1837 roku, a na terenie Wesołej 1914, więc to prawie 200 lat tradycji wydobycia węgla w tym fragmencie Górnego Śląska.
4: A kiedy te zakłady zaczęły działać pod nazwami, które kojarzymy z okresem powojennym?
5: Kopalnia węgla kamiennego Mysłowice funkcjonowała od 1951 roku, a Wesoła od 1952. W 1993 roku obie weszły w skład katowickiego holdingu węglowego, a od 1 kwietnia 2017 roku połączona kopalnia Mysłowice Wesoła należy do Polskiej Grupy Górniczej i jest jednym z jej kluczowych zakładów.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Śląsk.
4: Kopalnia ma opinię trudnej i wymagającej. Co to znaczy, gdy mówi się o mnogości zagrożeń naturalnych?
5: Występują tu praktycznie wszystkie klasyczne zagrożenia górnicze. Metanowe, pożarowe, tąpaniami, wybuchem pyłu węglowego oraz wodne. Dlatego stosuje się rozbudowane systemy monitoringu, które na bieżąco mierzą stężenia gazów, temperaturę, przepływ powietrza i parametry sejsmiczne, by jak najlepiej zabezpieczyć załogę.
4: W takim otoczeniu sam proces wydobycia musi być mocno zmechanizowany. Jak wygląda ten moment, kiedy skała zamienia się w urobek?
5: Stosuje się systemy ścianowe z zawałem stropu. Węgiel wybiera się w długich ścianach, a skała nad nimi kontrolowanie się obniża. Zrobiska doszczelnia się mieszaniną popiołowo-wodną. Wydobycie prowadzi się m.in. w pokładach 416, 501 i 510, a węgiel energetyczny o bardzo dobrych parametrach trafia głównie do energetyki i przemysłu. Pracują tam zmechanizowane kompleksy ścianowe z kombajnem, przenośnikami, obudową, kruszarkami, pompami oraz systemami zasilania, wentylacji, klimatyzacji i gazometrii.
4: Pod ziemią mamy więc coś w rodzaju wielopoziomowego miasta. Jak jest zbudowany ten podziemny organizm?
5: Kopalnia eksploatuje 5 szybów. Bronisław, Piotr i Karol to szyby wdechowe do zjazdu ludzi, transportu materiałów i doprowadzania świeżego powietrza, a Wacław i wentylacyjny drugi to szyby wydechowe, którymi powietrze wraca na powierzchnię. Złoże udostępniono na poziomach 230, 465, 665 i 860.

0: 65 metrów, przy czym głównym poziomem transportowym jest poziom 665 metrów.
1: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Śląsk.
2: Jak węgiel z tych ścian trafia ostatecznie na powierzchnię, a potem do odbiorców?
0: Pod ziemią kluczowe są przenośniki taśmowe. Trzy główne nitki transportowe prowadzą urobek do szybu wydobywczego Karol na poziomach 465 i 665 metrów, obsługując partie A wschód, A zachód, B i D. Transport pionowy odbywa się głównie szybami Wacław, Piotr i Bronisław. Ludzi i materiały przewozi kolej podziemna oraz kolejki spalinowe podwieszane. Dwie trasy przenośników taśmowych służą też do dwukierunkowego transportu załogi, co skraca czas dojścia do ścian.
2: A kiedy węgiel wyjedzie już na powierzchnię, co się z nim dzieje?
0: Trafia do zakładu przeróbki mechanicznej węgla. Najpierw jest przesiewany i rozdrabniany, potem wzbogacany w cieczy ciężkiej zawiesinowej, która pozwala oddzielić węgiel od skały płonnej. Zawiesinę zagęszcza się w zagęszczaczu promieniowym typu Dorra, a koncentrat odwadnia. Cały transport odbywa

0: Węgiel jedzie do nich głównie koleją. Część trafia także do odbiorców indywidualnych, koleją i transportem samochodowym. Stabilne, dobre parametry surowca wzmacniają pozycję kopalni w polskiej grupie górniczej.
1: Za tym wszystkim stoją jednak konkretni ludzie. Jak ta skala i złożoność przekłada się na codzienność załogi?
0: To praca w bardzo wymagającym środowisku, z pełną świadomością licznych zagrożeń. Kluczowe są procedury, szkolenia, współpraca służb i wzajemne zaufanie. Systemy monitoringu wspierają ludzką czujność, ale jej nie zastąpią. Każdy zjazd pod ziemię to wejście w przestrzeń, gdzie liczy się doświadczenie i komunikacja. Kopalnia jest też ważnym pracodawcą w regionie, dając zatrudnienie tysiącom osób i współtworząc górniczą tożsamość Katowic, Mysłowic i okolic.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Śląsk.
3: Skoro znamy już burzliwe losy kopalni Mysłowice Wesoła, warto przyjrzeć się, jak ta historia odbija się w codziennym życiu ludzi związanych z tym miejscem. Dziś spróbujemy to uporządkować.
0: Kopalnia leży na pograniczu Mysłowic Wesołej i Katowic Murcek. W 1911 roku rozpoczęto budowę kopalni głębinowej, a w 1914 roku ruszyła pod nazwą Fürstengrube jako duża strategiczna inwestycja księcia pszczyńskiego Jana Henryka XV Hochberga.
3: Czyli od razu poważna inwestycja, a nie mała lokalna gruba, która dopiero z czasem się rozrasta.
0: Po I wojnie światowej i powstaniach śląskich w 1922 roku nazwę spolszczono na książę. Od 1 sierpnia 1925 roku do 1 stycznia 1929 roku książę był połączony z kopalnią Emanuel, dzisiejszą Murcki, a w 1931 roku, w czasie kryzysu, kopalnię unieruchomiono.
3: I wtedy pojawia się zaskakująca nazwa – Harcerska.
0: W 1937 roku nieczynnej kopalni nadano nazwę Harcerska jako symboliczny gest związany z polską tożsamością i ruchem harcerskim. Sama kopalnia nadal nie pracowała.
3: A potem przychodzi wojna i wszystko znowu się odwraca.
0: W 1940 roku kopalnię ponownie uruchomiono i wróciła nazwa Fürstengrube. 1 stycznia 1941 roku przejęła ją spółka Fürstengrube GmbH. I wtedy pojawia się najtrudniejszy fragment tej historii.
3: Chodzi o obóz koncentracyjny i pracę więźniów w kopalni.
0: Tak, w czasie okupacji siłą roboczą byli więźniowie pod obozu w sąsiednich ławkach, pracujący pod ziemią w skrajnie ciężkich warunkach. Wielu nie przeżyło, a dziś na terenie kopalni stoi pomnik ku czci ofiar obozu Fürstengrube. Ważne miejsce pamięci.
3: Ten pomnik przypomina, że za każdą toną węgla kryją się konkretne ludzkie historie.
0: Po wyzwoleniu wrócił książę, a od 1 stycznia 1946 roku znów harcerska. 1 stycznia 1947 roku harcerska została połączona z nowo wybudowaną kopalnią Wesoła i odtąd całość funkcjonowała już pod nazwą Wesoła.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Śląsk.
3: I tu pojawia się ciekawy wątek. Wesoła 1 i Wesoła 2. Brzmi trochę jak nazwy dwóch części filmu.
0: W latach 1949 do 1953 kopalnia w budowie była odrębnym przedsiębiorstwem Wesoła 2. 21 lipca 1952 roku Wesoła 2 oddano do eksploatacji, a dawna kopalnia harcerska dostała nazwę Wesoła 1. Mieliśmy więc dwa powiązane ze sobą zakłady.
3: I znów długo to nie potrwało, bo po kilku latach wszystko połączono.
0: 1 stycznia 1954 roku Wesoła 1 i Wesoła 2 stały się jednym przedsiębiorstwem. Kopalnią węgla kamiennego Wesoła, dużą i nowoczesną jak na tamte czasy.
3: A potem przychodzi kolejna epoka polityczna i kolejna, mocno ideologiczna zmiana nazwy.
0: W 1967 roku kopalnię przemianowano na Lenin, na cześć przywódcy rewolucji październikowej. To był typowy gest tamtego systemu. Zakłady pracy miały podkreślać sojusz klasy robotniczej z władzą.
3: I ten symbol doczekał się nawet wysokiego odznaczenia.
0: 2 grudnia 1971 roku podczas wizyty pierwszego sekretarza Edwarda Gierka kopalnię Lenin udekorowano orderem sztandaru pracy pierwszej klasy, jednym z najwyższych odznaczeń dla zakładów pracy.
3: A potem przychodzi przełom polityczny i Lenin znika z nazwy, a nawet z pomnika.
0: W 1990 roku przywrócono nazwę Wesoła i usunięto pomnik Lenina z terenu kopalni. To był symboliczny koniec epoki i powrót do nazwy związanej z dzielnicą.
3: I w nowym systemie gospodarczym Wesoła radziła sobie całkiem dobrze. W pewnym momencie była nawet liderem.
0: W 1993 roku kopalnia weszła w skład katowickiego holdingu węglowego Spółka Akcyjna, a w 2006 roku była największą kopalnią w tym holdingu, z najwyższą wydajnością przeróbki, największym zatrudnieniem i operatywnymi zasobami, około 220 milionów ton węgla.
3: 220

0: 20 milionów ton. To liczba, którą trudno sobie wyobrazić. A to jeszcze nie koniec, bo za chwilę do gry wchodzi kopalnia Mysłowice.
1: 1 stycznia 2007 roku Wesołą połączono z kopalnią Mysłowice, tworząc kopalnię węgla kamiennego Mysłowice Wesoła. Jeden z największych zakładów w Polsce połączenie miało obniżyć koszty i poprawić efektywność dzięki wspólnej infrastrukturze i zarządzaniu.
2: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Śląsk.
0: Czyli to nie była tylko zmiana nazwy na papierze. Te kopalnie były ze sobą fizycznie połączone?
1: Tak, jeszcze przed konsolidacją łączyły je wyrobiska wentylacyjne. Po utworzeniu kopalni Mysłowice Wesoła, urobek z ruchu Mysłowice zaczął trafiać do ruchu Wesoła, gdzie skoncentrowano infrastrukturę przeróbczą, a Mysłowice pełniły głównie funkcję wydobywczą.
0: Wspomniałaś o ruchu. Co to znaczy w języku górniczym?
1: Ruch to część kopalni z własnymi szybami, infrastrukturą i załogą, ale w ramach jednego przedsiębiorstwa. W Mysłowice Wesoła były ruch Wesoła i ruch Mysłowice, każdy ze swoimi szybami wdechowymi i wydechowymi.
0: Czyli można powiedzieć, że jeden ruch oddychał przez drugi. Wszystko połączone.
1: Dokładnie. W 2016 roku wydobycie wyniosło około 2 miliony 923 tysiące ton węgla, a zasoby operatywne szacowano na około 232 miliony ton o niskiej zawartości siarki.
0: A potem doszły jeszcze zmiany właścicielskie.
1: 1 kwietnia 2017 roku kopalnię przejęła od katowickiego holdingu węglowego Polska Grupa Górnicza, która stała się największym producentem węgla kamiennego w kraju.
0: W tej historii są jednak nie tylko liczby i nazwy, ale też dramatyczne wydarzenia.
1: Tak, 6 października 2014 roku doszło do wybuchu metanu. Zginęło 5 górników, a 26 zostało rannych. Metan naturalnie występuje w pokładach węgla i gdy się nagromadzi oraz zapali, skutki są tragiczne.
0: Każdy taki wybuch to ogromny wstrząs dla załogi, rodzin, całego miasta. A to nie był jedyny dramat w tej kopalni.
2: Zabytki miasta i regionu i ich historia w magazynie SK Śląsk.
1: W lipcu 2015 roku doszło do silnego wstrząsu w kopalni Mysłowice Wesoła. W rejonie epicentrum pracowało 5 pracowników firmy zewnętrznej Uran. 2 zostało poszkodowanych, jednego nie udało się uratować. To pokazuje, że pod ziemią pracują nie tylko górnicy z kopalni, ale też pracownicy firm usługowych.
0: Kilka tygodni wcześniej, 1 czerwca 2015 roku, teren dawnej kopalni Mysłowice wraz z szybem Łokietek przekazano do spółki restrukturyzacji kopalń. Ruch Mysłowice unieruchomiono, a głównym miejscem wydobycia stał się ruch Wesoła. Wstrząsy w tym rejonie pojawiały się jednak wielokrotnie w kolejnych latach.
1: W listopadzie 2017 roku wstrząs na głębokości 665 metrów ranił 9 górników. Tąpnięcie było odczuwalne nie tylko w Mysłowicach, ale też w okolicznych miastach, a w rejonie pracowało około 30 osób.
0: To są momenty, kiedy ziemia dosłownie się porusza, a pod ziemią trwa walka o bezpieczeństwo ludzi.
1: 10 listopada 2018 roku, również na głębokości 665 metrów, doszło do kolejnego wstrząsu. W rejonie było około 20 górników. Prawie wszyscy szybko wyjechali na powierzchnię. Jeden został przysypany skałami. Po długiej akcji ratowniczej wydobyto go na powierzchnię, ale nie żył. Miał 35 lat.
0: W statystykach to jeden górnik, ale za każdą taką liczbą stoi rodzina, przyjaciele, cała brygada.
1: I niestety te tragedie się powtarzają. 17 kwietnia 2024 roku na głębokości 865 metrów znów doszło do wstrząsu. W strefie zagrożenia było 14 górników. Jeden zginął, 8 zostało rannych. To bardzo świeże wydarzenie, które pokazuje, że mimo postępu technologicznego, górnictwo nadal wiąże się z dużym ryzykiem.
2: Historia miasta w Radiu SK Śląsk.
0: W takich momentach często pojawia się pytanie, dlaczego wciąż wydobywa się węgiel? Czy to ma sens, skoro jest tak niebezpiecznie?
1: To jest złożone pytanie. Z jednej strony mamy transformację energetyczną i kwestie klimatyczne. Z drugiej, węgiel nadal odgrywa ważną rolę w polskim systemie energetycznym. Kopalnie takie jak Mysłowice Wesoła dostarczają węgiel o niskiej zawartości siarki i wysokiej kaloryczności, a do tego dochodzi aspekt społeczny. Tysiące miejsc pracy i całe miasta zbudowane wokół górnictwa.
0: I właśnie dlatego tak ważne jest, aby o tych kopalniach mówić nie tylko w kontekście liczb, ale też pamięci. O więźniach obozu Fürstengrube i górnikach, którzy zginęli pod ziemią.
1: Na terenie kopalni stoi pomnik ku czci ofiar obozu Fürstengrube. Są tablice pamiątkowe, rocznice, msze górnicze. To wszystko tworzy lokalną pamięć o tych, którzy zginęli w pracy.
0: A jeśli spojrzy się na samą listę nazw, Fürstengrube, Książę, Harcerska, Wesoła, Lenin, znowu Wesoła, to można prześledzić całą historię polityczną regionu.
1: Dokładnie. Fürstengrube to czasy, gdy Śląsk był częścią państwa niemieckiego. Książę i Harcerska, okres międzywojenny i pierwsze lata

0: oglądać na naszym portalu eska.pl. Zaglądajcie śmiało.
1: Eska Śląsk News.
0: Natalia Czarnuch, zapraszam na godzinny magazyn reporterów Eski Śląsk. Dziś porozmawiamy z Michałem Tomaszowskim ze Śląska, który we Włoszech wygrał Mistrzostwa Świata w pływaniu lodowym. O szczegółach za moment. Przeniesiemy się też do Katowic, a dokładniej zajrzymy do Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Tam dzięki technologii VR stworzony został medyczny escape room. Medyczne zagadki rozwiązywała nasza reporterka. Porozmawiamy też o tym, że dzieciaki na Śląsku chcą trenować zapasy. To bardzo fajna forma na spędzenie wolnego czasu i oderwanie się od komputera. Dowiecie się też więcej na temat akademii, która powstała w w województwie śląskim i ma za zadanie uchronić branżę motoryzacyjną przed brakiem mechaników. To i wiele innych ciekawych tematów ze Śląska i Zagłębia przed nami. Zostańcie na 99.1. Zaczynamy.
1: SK Śląsk.
0: Został mistrzem świata w najzimniejszych zawodach świata. Michał Tomaszowski ze Śląska we Włoszech wygrał Mistrzostwa Świata w pływaniu lodowym na dystansie 100 metrów stylem motylkowym. Rozmawiał z nim po przyjeździe z zawodów w studiu Radia SK Śląsk nasz reporter Darek Brombosz.
2: Dzień dobry, nazywam się Michał Tomaszowski.
3: Jest pan mistrzem w pływaniu lodowym. To proszę powiedzieć może na początek, jak rozpoczęła się pana przygoda z pływaniem lodowym? I proszę powiedzieć, co to jest to pływanie lodowe?
2: O samym pływaniu lodowym dowiedziałem się parę lat temu, jak przyjechał do nas taki nasz zaprzyjaźniony pływak, który właśnie brał udział w Mistrzostwach Świata w pływaniu lodowym i troszeczkę nam przybliżył tą dyscyplinę. Aczkolwiek do samego lodowego pływania wróciłem dosłownie 3 lata temu, kiedy mój kolega, z którym normalnie rywalizowałem na basenie i w zawodach open water, właśnie wrócił z takich mistrzostw z kilkoma medalami. I to tak jakby zachęciło mnie do samego spróbowania. A jeżeli chodzi o pływanie lodowe, to jest to dyscyplina, w której ścigamy się w wodzie, która z wymogu musi mieć poniżej 5 stopni Celsjusza. I to jest taka jedna główna, powiedzmy, reguła, bo same zasady pływania są bardzo podobne jak w zwykłym pływaniu klasycznym na basenie.
3: To proszę powiedzieć, bo pan ostatnio był na mistrzostwach we Włoszech.
2: Tak.
3: I uzyskał pan mistrzostwo świata w dystansie na 100 metrów stylem motylkowym, tak?
2: Wszystko się zgadza.
3: To proszę powiedzieć, jak zdobywa się mistrzostwo świata w stylu motylkowym na tak, no można powiedzieć, chyba błyskawicznym dystansie?
2: Tak, cały dystans to jest zaledwie jedna minutka. No jest to niezapomniane uczucie i niesamowite takie uczucie. Jeżeli chodzi o sam dystans, to jest to troszeczkę inne niż zwykłym pływanie. Ja powiedziałem, że niewiele się różni pod względem zasad, ale pod względem takiego rozłożenia sił całkiem sporo, ponieważ czas troszeczkę wolniej zacząć, żeby zostawić siły na sam koniec, ze względu na to, że w zimowym pływaniu, jak chodzi o temperaturę wody, dużo szybciej organizm sam sobie się męczy i traci swoją energię, dlatego trzeba ją zachować na koniec. I to pozwoliło mi zdobyć tytuł Mistrza Świata.
3: Proszę powiedzieć, na jakim to się obiekcie odbywają takie zawody? Czy to jest taki basen z tak zimną wodą, czy to jest jakiś zbiornik wodny?
2: Jeżeli chodzi o te mistrzostwa, to zawody rozgrywały się na zwykłym basenie 50-metrowym, oczywiście na zewnątrz. Aczkolwiek zawody również rozgrywają się na budowanych kładkach basenowych, które są budowane, nie wiem, na przykład na morzu, albo na rzece, albo na jeziorze, czyli na otwartych akwenach. Po prostu, żeby było naturalny zbiornik, który jest na zewnątrz.
3: Proszę powiedzieć, silna była konkurencja teraz we Włoszech?
2: Zdecydowanie. Z roku na rok cały czas przybywa konkurencji i ten poziom staje się naprawdę wysoki. W tym roku na przykład gościliśmy dwóch olimpijczyków. Był to Markus Rogan z Austrii oraz Keaton John, który w zeszłym roku w Paryżu był finalistą olimpijskim.
3: To co się czuje, kiedy jest się lepszym od olimpijczyków?
2: Ciężko powiedzieć, ponieważ to są emocje, to jest adrenalinka, która nam wtedy towarzyszy. Aczkolwiek jest to naprawdę niesamowite uczucie móc rywalizować z takimi osobami, które jeżdżą na Igrzyska Olimpijskie.
3: Prawda jest taka, że to nie jest pierwsze pana osiągnięcie, jeżeli chodzi o pływanie lodowe.
2: Tak, zgadza się.
3: Proszę powiedzieć, pochwalić się, jakie ma pan już sukcesy na koncie, oprócz Włoch, tych ostatnich.
2: W zeszłym roku brałem udział w Mistrzostwach Europy, na których walczyłem tytuł Mistrza Europy na dystansie 100 metrów w stylu grzbietowym, oczywiście też w pływaniu lodowym, oraz brałem udział w Mistrzostwach Świata drugiej federacji IFSA, w której zdobyłem tytuł Mistrza Świata na dystansie 200 metrów stylem dowolnym i 450 metrów stylem dowolnym, a dodatkowo na 450 metrów stylem dowolnym ustanowiłem nowy rekord świata.
3: I ten rekord świata ile wynosi?
2: Teraz aktualnie

0: Nie, rekord świata wynosi 5 minut 9 sekund 52.
1: Rozumiem, że to jest tak jak zawsze z każdym sportowcem, że będzie pan chciał w przyszłości pobić swój własny rekord.
0: Tak, tutaj tak powiedzmy nieoficjalnie powiem, że już za tydzień będę podejmował taką próbę.
1: Gdzie dokładnie?
0: W Gdyni.
1: Proszę powiedzieć, jak przygotowuje się uczestnik do pływania lodowego? Co trzeba zrobić? Czy pan ma też jakąś specjalną dietę? Pan gdzieś ćwiczy cały czas, no żeby organizm pana nie zaskoczył?
0: Specjalnej diety nie mam. Przygotowania do takich zawodów głównie odbywają się na basenie. Trenuję 6 do 8 razy w tygodniu na basenie. Do tego dochodzą 2 treningi na siłowni oraz 2 do 3 razy w tygodniu w okresie, powiedzmy, na przełomie września i października zaczynam. Zaczynam się aklimatyzować do temperatury wody. Chodzę nad jezioro, morsuję, jeżeli tafla lodu, której nie może być, pozwala na to, to także pływam tym. To są krótkie sesje, takie powiedzmy do 5-10 minut w takiej wodzie, żeby po prostu złapać aklimatyzację.
1: A proszę powiedzieć, co jest najtrudniejsze w tej dyscyplinie? To znaczy, z jakimi największymi wyzwaniami pływacy lodowi się mierzą?
0: Dużym wyzwaniem jest sama mentalność, ponieważ same przygotowanie fizyczne nie pozwoli osiągnąć samego wyniku akurat w tej dyscyplinie sportowej, ze względu na to, że tu powstają różnego rodzaju blokady, które nasz organizm samoistnie sobie stawia. Czasami zdarzało się tak, że na treningu stawałem na brzegu jeziora, głowa mi mówi, dzisiaj nie wejdziesz. I takiego treningu poprzez taką blokadę nie mogłem wykonać. Także tutaj przygotowanie mentalne robi ogromną rzecz.
1: No właśnie, to proszę powiedzieć, to pan ma jakieś określone ćwiczenia umysłu, gdzie próbuje pan przygotować umysł do tego, że jak przychodzą takie momenty, to żeby nie było, że się pan wycofuje, tylko pan wskakuje. Czy wy macie, nie wiem, jakichś swoich prywatnych psychologów, którzy was przygotowują na to?
0: Nie, prywatnych psychologów nie mamy. Tutaj takie pozytywne myślenie i doświadczenie, które zyskało się przez lata swego trenowania.
1: Czy pan marzy o tym, żeby ta dyscyplina była dyscypliną olimpijską? Czy jest w ogóle na to szansa?
0: Tak, z tego co wiem, od 2 lat prowadzą rozmowy na temat wprowadzenia tego na igrzyska olimpijskie. Niestety sprawa wygląda tak, że proces wprowadzenia jakiejś dyscypliny na igrzyska olimpijskie to jest przynajmniej 20 lat, więc myślę, że za mojej kariery już to się nie stanie, aczkolwiek bardzo bym tego chciał.
1: A proszę powiedzieć, czy jest jakieś miejsce na świecie mocno lodowatą wodą, gdzie chciałby pan popływać?
0: Takim miejscem myślę, że byłaby Antarktyda. Chciałbym tam kiedyś wskoczyć do wody i przepłynąć parę, dziesiąt, kilkaset metrów.
1: Czy pan znajomych, przyjaciół, rodzinę zachęca do tego, żeby panu towarzyszyli, czy raczej oni wolą oglądać z perspektywy ciepłego miejsca?
0: Raczej wolą oglądać z perspektywy ciepłego miejsca, aczkolwiek zawsze, jeżeli chodzi o treningi, o zawody, ktoś ze mną jedzie, żeby w pewnym sensie mnie przypilnować, żeby nic się nie stało, ponieważ dobrze jest, w zasadzie trzeba mieć zawsze przy wejściu do takiej zimnej wody kogoś, kto cię obserwuje.
1: A proszę powiedzieć, co tobie osobiście daje to pływanie lodowe?
0: Wchodzenie do zimnej wody teoretycznie powoduje szybszą regenerację. Jeżeli chodzi o trenowanie tego, to nie ma aż takiego przełożenia, ponieważ tutaj eksploatujemy swoje ciało troszeczkę więcej niż tylko do regeneracji. Te benefity, które zauważyłem też z mojego morsowania, to na pewno to, że nie jestem chory. Od 4 sezonów, czyli mniej więcej tak jak zacząłem trenować i wchodzić do takiej zimnej wody, ja praktycznie w ogóle nie byłem chory. Także coś w tym jest, choć słyszałem, że są różne sprzeczne informacje z tymi benefitami, które płyną wchodzenia do zimnej wody.
1: Chociaż rozumiem, że regularnie jak ktoś chciałby rozpocząć przygodę z lodowym pływaniem, wcześniej chyba musiałby wykonać jakieś takie specjalistyczne badania, żeby go organizm nie zaskoczył.
0: Oczywiście. Tutaj jeżeli chodzi o w ogóle morsowanie i wchodzenie do tak zimnej wody, w ogóle się nie zaleca wchodzić do takiej wody osobom, które mają problemy na przykład sercowe lub nadciśnienie, takimi sprawami, ja bym powiedział,
1: krążeniowymi,
0: dokładnie. To jest duże przeciwwskazanie.
1: A jeżeli ktoś jest zdrowy, ma dobre wyniki, to co byś mu poradził, gdyby na przykład zamarzył, żeby pobijać takie rekordy albo brać udział w takich zawodach, jeżeli chodzi o pływanie lodowe?
0: Zachęcam do skontaktowania się ze mną lub z innymi pływakami zimowymi. Jest ich naprawdę dużo w Polsce, bo jesteśmy drugą najliczniejszą reprezentacją teraz byliśmy na mistrzostwach i zapytanie się o takie wskazówki, jak zacząć, co zrobić, czy warto. My jesteśmy otwarci i myślę, że wszyscy bardzo chętnie udzielą kilku ważnych informacji.
1: Czyli rozumiem, że ta dyscyplina w Polsce mocno się rozwija i ma coraz więcej fanów.
0: Mocno się rozwija i z każdym rokiem, tak jak mówiłem, przybywa w Polsce, jak i na całym świecie zawodników, a od 3 albo nawet 4 lat jesteśmy w pierwszej trójce najliczniejszych zawsze reprezentacji na takich zawodach, także jesteśmy, powiedzmy, taką potęgą w tym sporcie.
1: Też chciałem zapytać, ty masz jakiegoś osobistego trenera, czy ty dla siebie jesteś trenerem, menadżerem i tak dalej?
0: Tak, ja trenuję w Siemianowicach Śląskich od 6 lat z trenerem Leszkiem Małyszkiem i to jest mój klub, w którym przeszedłem w okresie liceum, gdzie trenowałem jeszcze do zwykłego, klasycznego pływania na basenie, potem open water i zimowego pływania.
1: Czyli najlepiej rozpocząć swoją przygodę od zapisania się do klubu?
0: Myślę, że tak, ponieważ tam panuje też atmosfera, wzajemne wspieranie się i jest to zdecydowanie lepsza opcja niż trenowanie samemu.
1: Czy w tej dyscyplinie jest dużo kobiet?
0: Tak, myślę, że jest to bardzo zrównoważone pod względem kobiet i mężczyzn, że nie ma tu żadnej dysproporcji, kogo więcej, kogo mniej.
1: Życzę dalszych sukcesów i powodzenia przy kolejnych projektach.
0: Bardzo dziękuję.
2: SK Śląsk.
3: To coś dla fanów seriali medycznych i horrorów. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach dzięki technologii VR stworzył medyczny escape room. Po włożeniu okularów przenosimy się do opuszczonego w latach 60. szpitala. Medyczne zagadki rozwiązywała nasza reporterka Agnieszka Kucjas.
4: Przemysław Jędrusik, Centrum Kształcenia Zdalnego i Analiz Efektów Edukacyjnych SUM. Technologiczny projekt składa się przede wszystkim z wykreowanego środowiska w postaci modeli 3D, które są ułożone na scenie w odpowiedniej kolejności i które mają wprowadzone interakcje, ruch, kinematykę, grawitację, wszystko to, żeby można było odzwierciedlić faktyczne reakcje przedmiotów z użytkownikiem. Czyli większość przedmiotów możemy dotknąć, możemy je wziąć do ręki, możemy nimi rzucić, możemy nawet wziąć butelkę do ręki i ją roztrzaskać, więc są takie fajne elementy, które możemy wykorzystać, choćby bawiąc się w tym pomieszczeniu. Jeżeli okaże się, że rzucanie butelkami i robienie bałaganu w takim pomieszczeniu jest jeszcze fajniejszą zabawą, to być może następną edycją albo następnym produktem będzie tak zwany pokój, gdzie można będzie pozbyć się wszystkich negatywnych emocji, czyli kijem baseballowym wszystko zniszczyć. Zobaczymy. Zakładając okulary, system dokładnie wie, gdzie się znajdujemy, pozycjonuje naszą postać i jesteśmy w stanie fizycznie, jeżeli mielibyśmy pomieszczenie, które fizycznie odpowiadałoby pomieszczeniom wykreowanym w tym opuszczonym szpitalu, to możemy je przejść w lewo, w prawo, dokładnie od ściany do ściany, fizycznie, po prostu chodząc. I cały czas system będzie wiedział, w którym miejscu tego pomieszczenia jesteśmy, lokalizując naszą pozycję. I właśnie tak to działa, nie? Że ruch głowy, spojrzenie w górę, w dół, to wszystko jest odwzorowane, jakbyśmy czuli, że jesteśmy tam w środku, a ruchy w okularach są ruchom naszej głowy w tym właśnie środowisku.
5: Skąd w ogóle wziął się pomysł, żeby taką grę stworzyć?
4: No trochę z marzeń, trochę z tego, że każdy chyba z nas gdzieś tam myśli o tym, żeby zrobić jakąś taką fajną grę, która będzie przede wszystkim troszkę realizowała swoiste marzenia, jakieś tam rzeczy związane z horrorami, z takim klimatem grozy, nieokreślonego do końca miejsca. One, myślę, każdego z nas gdzieś tam fascynują w środku. Staraliśmy się połączyć właśnie coś takiego. Opuszczony szpital i w ogóle medycyna idealnie nadaje się do tego typu filmów grozy, filmów z dreszczykiem i tak dalej. Więc pomysł na taki szpital w takim dokładnie dniu lądowania człowieka na Księżycu też wydaje się bardzo fajnym pomysłem, dlatego że do tej pory już jeszcze nikomu się to nie udało powtórzyć takiego wyczynu mimo wieloletnich starań, więc też gdzieś tam jest to naszym takim wyznacznikiem właśnie postępu technologii, ale przede wszystkim dobra zabawa i pokazanie tego, że wirtualna rzeczywistość jest w stanie wykreować dowolne, nawet klimatyczne pomieszczenie, w którym niejako możemy poczuć zapach tego miejsca tylko i wyłącznie poprzez przeniesienie się tam w okularach VR-owych.
5: A gdzie możemy się przenieść do tego opuszczonego szpitala? Gdzie możemy w to zagrać?
4: No przede wszystkim narzędzie dedykowaliśmy wszystkim eventom, które organizuje nasza uczelnia w województwie śląskim, no i też poza nim. Uczestniczymy w wielu konferencjach, będziemy na Śląskim Festiwalu Nauki, będziemy w Tygodniu Gier tutaj w Katowicach, będziemy przede wszystkim realizować kolejną edycję projektu Road to SUM, czyli organizacji zajęć w szkołach średnich dla uczniów. No i w ramach tego projektu na pewno będziemy prezentować właśnie coś, czego nam do tej pory brakowało, żeby ten uczeń po pierwsze troszkę poznał medycyny, ale w sposób taki maksymalnie dla niego zaciekawiający. Mamy 5 pokoi zaprojektowanych. Pierwszy to jest taki opuszczony pokój zabiegowy, gdzie musimy ułożyć w odpowiedniej kolejności obrazy RTG. Drugi to jest opuszczona sala pacjentów. Trzeci prosektorium, gdzie mamy

0: sekcyjny z elementami kości, które musimy dopasować. W czwartym pomieszczeniu to jest dyżurka lekarska, tam mamy zagadkę związaną z literaturą. I w ostatnim, piątym pomieszczeniu mamy opuszczoną łazienkę, gdzie musimy znaleźć klucz na dnie wanny, a żeby to zrobić, to musimy ją opróżnić. Jeżeli założymy okulary, to jest taka sama sytuacja, jakbyśmy obudzili się w drugiej części na przykład filmu Piła w opuszczonym pomieszczeniu, z którego musimy wyjść. I dokładnie takie jest założenie. Zakładając okulary, automatycznie przenosimy się do tego wykreowanego pomieszczenia i już tam jesteśmy. Nie musimy tam wchodzić, mamy stamtąd wyjść.
1: Czy jak już przeniesiemy się do tego opuszczonego szpitala i chcemy uciec, to czy musimy mieć jakąś wiedzę medyczną, czy wystarczy, że oglądaliśmy Chirurgów albo House'a i uda nam się uciec z tego pokoju?
0: No pamiętajmy, że narzędzie dedykowane jest nie tylko studentom, ale również uczniom szkół ponadpodstawowych właśnie na te wszystkie wydarzenia, które będziemy jeździć, na które już jeździmy, więc zagadki nie są trudne, czyli dobre uporządkowanie rentgenów według pewnego klucza to raz. Znalezienie części anatomicznych człowieka po łacinie, czterech, to też nie jest trudna rzecz. I ułożenie kości, które pasują tylko w jedno miejsce tak naprawdę, to też nie są trudne elementy. Staraliśmy się, żeby one w większości zawierały jakieś elementy medycyny albo nauk medycznych. Nie są trudne, natomiast na pewno trzeba dobrze kojarzyć fakty, łączyć elementy, które się widziało już wcześniej. Średnio od kilku do kilkunastu minut trzeba spędzić w jednym pokoju, zaczynając zupełnie i nie wiedząc, co nas czeka, żeby rozwiązać daną zagadkę. Więc logika, ale przede wszystkim świetna zabawa, żeby propagować narzędzia realizowane z użyciem nowoczesnych technologii, w tym wirtualnej rzeczywistości, wśród studentów, uczniów, tak żeby oni mogli zaprząc ją do pracy. To jest ten jakby start menu i tu możemy sobie wybrać właśnie, jaką tą ucieczkę z tego szpitala chcemy sobie zrealizować, albo pełną, albo kolejne pokoje, no i włącza nam się kolejny element tej naszej rozgrywki. Ale to jest taki właśnie element startowy, czyli takie podstawowe menu gry. Jak dobrze Państwo słuchacie się w dźwięki tej gry i będziecie oglądać te pomieszczenia, to mamy nadzieję, że następnym zmysłem to będzie węch. Nie zaimplementowaliśmy oczywiście żadnych zapachów, ale jeżeli uda się którejś z Pań poczuć, że ściany pachną dziwnym jakimś stęchlizną albo czymś takim, to będziemy bardzo zadowoleni.
1: Czyli żeby przenieść się do tego opuszczonego szpitala, muszę najpierw włożyć okulary.
0: Dokładnie tak. Proszę je założyć. I teraz powinna Pani widzieć ten świat wykreowany właśnie w środku tego naszego narzędzia.
1: Dokładnie. Widzę jakąś salę, widzę fotel, widzę rentgen. No, robi się trochę strasznie.
0: I to już świadczy o tym, że dobrze została wycięta rzeczywistość, bo widzi Pani tylko ten szpital, a nie mnie. Bardzo dobrze.
1: Proszę mi powiedzieć, co ja tutaj mam zrobić.
0: W pierwszym tym pokoju musimy znaleźć odpowiedni kod cyfrowy do zamka wyjściowego i musimy je odnaleźć na rentgenach, które gdzieś są porozrzucane po tym pierwszym pomieszczeniu.
1: Trzeba poszukać rentgenu. Coś chyba jest na stole.
0: Tak, na stole są rentgeny, mamy latarkę, możemy tam świecić sobie po tym pokoju, jeżeli byśmy czegoś nie mogli dostrzec. Mhm.
1: Dobrze, udało mi się już ułożyć te rentgeny i co dalej? Jak mogę stąd wyjść?
0: Jeżeli mamy ułożone rentgeny i znamy kod wyjściowy, to podchodzimy do drzwi z zamkiem cyfrowym i musimy ten kod cyfrowy po prostu wpisać w ten cyfrowy zamek. Jest to bardzo podobne jak wybieranie numeru w domofonie.
1: I drugi pokój przenosi mnie gdzie?
0: Drugi pokój, który zaprojektowaliśmy, to jest taki opuszczony pokój pacjenta. Tam mamy trochę łóżek, tam mamy trochę takich elementów właśnie wyposażenia takiego pokoju. I tam zaszyta jest zagadka, proszę zobaczyć, to jest dokładnie ten pokój, który Pani teraz widzi. I tutaj na tym posterze, który widzimy na ścianie, są pewne elementy anatomiczne. W tym pokoju musimy odnaleźć kartki z napisami po łacinie, w języku łacińskim i dopasować do odpowiednich elementów na tym posterze. Jesteśmy w stanie wtedy odnaleźć klucz do rozwiązania wyjścia do kolejnych drzwi.
1: Ale widzę tutaj też rozlana krew, no też jest delikatnie strasznie.
0: Staraliśmy się, żeby krwi było bardzo mało, natomiast no, nie mogliśmy sobie odmówić tego takiego smaczku, żeby jednak ten szpital miał taką nutkę grozy. Nie strachu, nie horroru, ale nutkę grozy i mam nadzieję, że nam się to udało.
1: Co w szpitalu w sali pacjenta robią takie wielkie beczki?
0: Tego nie wiemy, no. Oni opuścili ten szpital w 69. Jak uciekali, co się tam wydarzyło, tego nie wiemy.
1: Przenosimy się do kolejnego pokoju.
0: Okej, już przenosimy się do kolejnego pokoju, który jest prosektorium. Dokładnie, jesteśmy w prosektorium. Jeżeli się dobrze rozejrzymy, to widzimy tutaj po prawej stronie stół sekcyjny, na którym znajduje się szkielet pozbawiony kilku elementów i te elementy musimy znaleźć w chłodniach i dopasować w odpowiednie miejsca, no zgodnie oczywiście z budową człowieka.
1: Tutaj już przenosimy się powoli w klimat Piły albo jakiegoś takiego straszniejszego horroru.
0: Staraliśmy się, żeby Piły tam nie było. Tak jak mówię, są pewne smaczki, które powodują to, że jest taka nutka grozy, ale jeżeli publiczność okaże się na tyle wymagająca, to jesteśmy obiema rękami za tym, żeby zrobić coś w rodzaju soczystego, swoistego horroru.

0: części drugiej.
1: Okej, zaglądam w takim razie do chłodni. Udało mi się znaleźć brakujące kości i ułożyć je w prawidłowej kolejności, więc możemy przejść do kolejnego pokoju. Co tym razem?
0: Przechodzimy do korytarza i korytarzem przechodzimy przez te różne takie właśnie elementy. Mamy plakat z zaproszeniem na koncert Jimiego Hendrixa, który ktoś sobie przykleił plastrami, które same te plastry są stylizowane też na takie dość wysłużone. A jak panie wróci lekko w lewo, to tam jest kalendarz na ścianie z Fordem Mustangiem, który miał premierę, akurat ten model, w 1967 czy tam 8. Ale też te czasy właśnie, ten klimat tego końca lat 60. Przechodzimy do dyżurki lekarskiej. W dyżurce lekarskiej musimy odpowiednio ułożyć książki, na których w grzbietach są litery, które tworzą pewne hasło wyjściowe do kolejnego pomieszczenia. Hasło możemy zgadnąć, obserwując dokładnie otoczenie i wyposażenie pomieszczenia, w którym się będziemy znajdować. I ostatnie pomieszczenie to jest taka opuszczona łazienka. W tej łazience mamy możliwość zdobycia klucza poprzez wypuszczenie pewnej cieczy, która jest w wannie. Możemy to uczynić rozwiązując zagadkę, która polega na odpowiednim ustawieniu butelek z różnymi substancjami, które widzi pani po obu stronach wanny. Są trzy takie elementy, trzeba je w takim stopniu ustawić. Mówi o tym troszkę to zdjęcie, które widzi pani na ścianie po lewej. O, tutaj, prawda? Czyli jak dobrze ustawimy butelki i poświecimy latarką, to znajdziemy miejsce, gdzie możemy zdobyć klucz do wyjścia do ostatnich drzwi.
1: Ten ostatni pokój to trochę taki upside down z Stranger Things.
0: O, to też jest dobry tytuł, też czekamy na tego typu seriale. Natomiast tutaj motywem przewodnim w tym ostatnim pokoju zagadki był Steven Spielberg, Indiana Jones, pierwsza część Poszukiwaczy zaginionej Arki, gdzie żeby znaleźć miejsce położenia studni dusz, wbijał główny bohater laskę, przez której promień światła pokazywał nam to miejsce docelowe. No i to jest taki motyw zaczerpnięty właśnie tutaj. Właśnie to jest piękne w tych narzędziach, które robimy, że my możemy tam przemycić cząstkę siebie w każdym z nich, nie? Czyli jeżeli chcielibyśmy zaznaczyć swoją obecność we wszechświecie, to no oczywiście jest tysiące innych sposobów, ale tak jest też naprawdę fajnie.
2: SK Śląsk.
3: Dzieciaki na Śląsku chcą trenować zapasy. Siła Mysłowice przeżywa prawdziwe oblężenie. To jeden z najpotężniejszych klubów sportowych, jeżeli chodzi o sztuki walki na świecie. Materiał Kasi Ziółkowskiej.
4: Andrzej Filak, jestem prezesem klubu Siła Mysłowice. Jest to klub zapaśniczy od 97 lat, natomiast od paru lat już jest to klub wielosekcyjny. Mamy też kickboxing i mamy też samoobronę dla kobiet.
5: Osoby w jakim wieku tu przychodzą?
4: No tak naprawdę dzieciaczki od 6 lat do dorosłych, do powiedzmy 30 paru lat. Główne grupy wiekowe, no to są w zapasach, są dzieci 6-8 lat, potem 8-12 lat, no i oczywiście starsi. W kickboxingu mamy dzieciaczki od 10 lat do 15, to jest grupa początkująca, no i od 15 wzwyż to jest grupa już zaawansowana. No i samoobrona dla kobiet to są kobiety, dziewczyny od 16 lat wzwyż.
5: Jakieś osiągnięcia już macie?
4: No tak, no jakby nie patrzeć, Siła Mysłowice jest

0: początkująca, no i od 15 wzwyż to jest grupa już zaawansowana. No i samoobrona dla kobiet to są kobiety, dziewczyny od 16 lat wzwyż.
1: Jakieś osiągnięcia już macie?
0: No tak, no jakby nie patrzeć, siła mysłowicy jest

0: Europy i Mistrzostw Polski. Jakby co rok ci medaliści są i robimy wyniki na arenie międzynarodowej również.
1: W jaki sposób zachęcacie te maluchy do tego, żeby tu przyszły?
0: No przede wszystkim dobrą zabawą, dobrą atmosferą, fajnymi treningami, zróżnicowanymi, żeby dzieci mogły się wyżyć, wyszaleć, wybiegać, no i żeby były przede wszystkim szczęśliwe. A jeżeli już później są starsze, to wtedy już zaczynamy stricte zapasy, bądź kickboxing, no i wtedy uczą się już technik związanych właśnie z dyscypliną.
1: Co im dają zapasy?
0: No zapasy dają im przede wszystkim pewność siebie. Prawdziwy zapaśnik jest osobą, która no, wierzy w siebie, spełnia swoje jakby tam no, marzenia, dąży do celu przede wszystkim, jest bardzo sprawna, no po prostu daje sobie później radę w życiu.
2: Pałka Marcin. Zapasy jest to sport walki, w którym w zasadzie głównym celem jest położenie przeciwnika na łopatkach lub zdobycie większej ilości punktów.
1: Czy trzeba mieć jakoś bardzo dużo siły, żeby uczestniczyć w takich ćwiczeniach, w takich zajęciach?
2: Żeby uczestniczyć w zajęciach nie trzeba mieć siły. Tutaj przychodzą do nas dzieci w różnych kondycjach, że tak powiem. Często jest tak, że rodzice przyprowadzają dzieci i żartobliwie mówią: panie, zrób mi pan coś z nim. No i my te dzieci staramy się wyprowadzać. Jeśli jest potencjał w dziecku, no to staramy się jakby bardziej na nim przysiąść, w cudzysłowie. A jeśli widzimy, że dziecko jest jakby mniej atrakcyjne pod kątem kultury fizycznej i pod kątem fizykalności, to pomagamy mu jak najbardziej tylko w tym, żeby polepszał się, żeby z dnia na dzień jego sprawność dźwigała.
1: Czyli jakichś tam szczególnych predyspozycji nie trzeba mieć. Można przyprowadzić dzieciaczka w każdej kondycji. Tak jak pan powiedział, wy już dokonacie odpowiedniej pracy z nim.
2: Przyjmujemy wszystkie dzieci jak leci. Też nie mamy jakiegoś takiego parcia, żeby robić jakieś mega wyniki i tak dalej. Jak przyjdzie wynik, no to super. Jak nie, to pracujemy dalej i generalnie chcemy, żeby na zajęcia przychodziło jak najwięcej dzieciaków.
1: Jak często trzeba ćwiczyć, żeby osiągać jakieś wyniki?
2: My treningi mamy 5 razy w tygodniu, więc w zasadzie 5 razy w tygodniu chłopcy już w tych starszych grupach wiekowych przychodzą i trenują.
1: Co jest najtrudniejsze w tym sporcie?
2: Rywalizacja 1 na 1, tak mi się wydaje. Zmierzenie się z porażką, pokonywanie własnych słabości.
1: Wy zauważacie, że te dzieciaki się zmieniają pod wpływem tych treningów, pod wpływem tych ćwiczeń?
2: Oczywiście. Oczywiście jest tak, że dzieciaki przychodzą na parę miesięcy, później się gdzieś tam tracą, odchodzą, znikają, ale są chłopcy, którzy uporczywie gdzieś tam przychodzą i są coraz lepsi i dorastają w klubie i nagle stają się przystojnymi facetami, nagle zauważają, że gdzieś tam im rosną bicepsy i mięśnie brzucha i tak dalej, i tak dalej, nie? Także, a oprócz tego jeszcze potrafią na przykład zrobić salto, czy potrafią wygrać zawody, przynieść gdzieś medal do szkoły, pochwalić się.
1: Tak jak pan powiedział na początku, rodzice przyprowadzają na przykład chłopca, tak, z którym nie potrafią sobie poradzić, bo ma nadmiar energii. To dziecko tutaj uczy się czego? Dyscypliny, tak? Panowania nad sobą?
2: Uczy się panowania nad sobą, uczy się tych wszystkich takich motorycznych jakby kwestii rzutkości, szybkości, akrobatyki. No i na samym początku i na samym końcu jest dyscyplina.
1: A dorośli do was też trafiają?
2: Trafiają, tak. Na te grupy kickboxingowe trafiają dorośli.
1: A dorosłemu w jaki sposób pomagają takie treningi?
2: Dorośli, wydaje mi się, że przychodzą się zrealizować, spocić, dać zadziałać endorfinom, uwolnić się dla poprawy swojego samopoczucia.
0: My trenujemy w Mysłowicach na Janowie Miejskim na ulicy Jasińskiego 2. Tutaj jest sekcja zapasów, natomiast sekcja kickboxingu i samoobrony dla kobiet jest na ulicy Mończyka, na drugiej hali Miejskiego Ośrodka Sportu.
1: Jakie tu macie warunki do ćwiczeń?
0: Na dzień dzisiejszy wydaje mi się, że chyba jedne z najlepszych w Polsce. Mamy dopiero co wyremontowane tutaj budynki, jeśli chodzi o szatnie, o biura. Mamy salę, mamy wszystko ogrzewanie, mamy ciepłą wodę, mamy saunę, mamy siłownię. No, nie jeden klub by chciał mieć takie warunki, jakie my na dzień dzisiejszy mamy, ale dzięki temu, że miasto nam pomaga i Miejski Ośrodek Sportu, także takie warunki mamy. Także bardzo dziękujemy za tą pomoc.
1: A z czego się utrzymujecie?
0: No, w głównej mierze utrzymujemy się z grantów, które otrzymujemy z miasta, natomiast mamy też swoich sponsorów, którzy dotują nas tutaj systematycznie i te pieniądze możemy przeznaczyć na sprzęt sportowy, na koszulki, na bluzy, na wszelkiego rodzaju tego typu rzeczy. Mamy też w cudzysłowie starych zapaśników, którzy kiedyś trenowali, też tu przyjeżdżają, pomagają, zawsze przywiozą coś też od siebie, jakieś napoje, jakieś wody i różnego typu takie rzeczy. Także no, na dzień dzisiejszy jest naprawdę fajnie w klubie i zapraszamy wszystkich.

0: Przyjść do nas do klubu do siły Mysłowice.
1: Ale tych pieniędzy nigdy za dużo nie jest, prawda?
0: No nigdy za dużo nie jest. Mamy parę osób, które jest zaangażowane w to, że chodzą po firmach, szukają firm, szukają sponsorów. My jakby od siebie dajemy im reklamę, czy na kostiumach zapaśniczych, czy na dresach, czy na koszulkach, czy w mediach społecznościowych, no bo one są teraz bardzo popularne. Tym możemy się tutaj jakby odwdzięczyć. Jest tak, że powiedzmy raz na kwartał jakaś firma nowa wejdzie tutaj do nas, do klubu i tak naprawdę już zostaje, bo widzi, że dając pieniądze nam, jednak no, przekłada to się na to, że bardziej znana jest tutaj w naszym rynku śląskim.
1: W najbliższym czasie na jakieś zawody się wybieracie?
0: Tak, teraz w sobotę jedziemy na Puchar Polski Juniorów do Wałbrzycha, a najważniejsze zawody mamy za 2 tygodnie, to są Mistrzostwa Polski Młodzików w Janowie Lubelskim.
1: Jak, swoje szanse oceniacie?
0: No, po cichu liczę, że w przyszłym tygodniu na co najmniej jeden medal, natomiast na Mistrzostwach Polski Młodzików liczę na 2 medale.
1: Trenują sami mężczyźni, tak?
0: No właśnie nie. W zapasach tak, mamy głównie samych chłopaków, natomiast w grupie Młode Wilczki, która te dzieciaki 6-8 lat są też dziewczynki, no ale mamy grupę samoobrony dla kobiet, gdzie są kobiety, gdzie są mamy też zawodników. W dużej części. Grupa liczy co najmniej 20 osób i tam są same panie. Ja myślę, że panie tutaj przychodzą się wyżyć też. Jakby tą całą energię, którą gdzieś tam w sobie trzymają po całym dniu ciężkiej pracy, domu, to mają taki czas dla siebie, gdzie przyjdą, po prostu wyżyją się, mają swoją grupę, one są tam bardzo zżyte i myślę, że to je tutaj tak prze do tego, żeby być w tym klubie i też pomagają bardzo mocno. Też muszę przyznać, że bardzo dużo pomagają. Robimy różnego rodzaju wycieczki w góry, robimy akcje charytatywne, robimy jakieś morsowanie wspólne, robimy ogniska wspólne. No dzieje się w klubie naprawdę dużo, naprawdę często i to dzięki też naprawdę nim. Tak.
2: Jest tutaj jakby osoba, która bardzo jest zaangażowana właśnie z tą starszą grupę, jest to Sebastian Stachoń, który jakby doszedł do nas w pewnym momencie i odgrywa bardzo dużą rolę tutaj dla popularyzacji w ogóle klubu naszego. Jest fachowcem od kickboxingu i od samoobrony, super sportowcem, bardzo fajnym człowiekiem, więc też warto o nim wspomnieć.
1: Jak to jest z naborem? Jest zainteresowanie? Dzieciaki chcą tu przychodzić?
2: No, w tym momencie mamy cały kajet zapisany dzieciaków, więc jest lepiej niż na przykład było w tamtym roku o tej porze.
1: Czyli co? No, to pokazuje, że dzieciaki chcą ćwiczyć, chcą uprawiać sport jakiś, tak? Chcą być aktywne?
2: Tak, to pokazuje, że dzieciaki jednak chcą, rodzice też chcą, ale to też pokazuje, że praca tutaj klubu pod kątem reklamy, pod kątem no, takiej aktywności medialnej jest, robi robotę.
1: Lubisz uczestniczyć w tych zajęciach?
3: Lubię.
1: A co one ci dają?
3: Lubię tu przebywać z przyjaciółmi i uczyć się nowych rzeczy.
1: A czego się uczycie?
3: Przeskoków i czołgania się.
4: Lubię spędzać z kolegami czas. Mama jest ze mnie szczęśliwa, że ładnie ćwiczę, czołganie, skakanie, przewroty robię.
1: A sam chciałeś tutaj przyjść, do tego klubu?
4: Tak.
1: Skąd taki pomysł, żeby tu przyjść?
4: No bo mój kuzyn tu chodził.
1: I co, zadowolony był, tak?
4: Tak. Lubię trenować. Przewroty do przodu. Ja uprawiam właśnie takie, że fikołki do przodu, też w tył.
1: Nie wolelibyście sobie na przykład poleżeć i na komputerze pograć na przykład?
4: Nie. Zapasy są lepsze.
1: Co one wam dają?
4: Przyjemność.
1: Czujesz się lepiej fizycznie?
4: Lepiej się czuję i rodzice mówią, żebym tutaj chodził. Fajnie się ćwiczy.
1: Ile razy w tygodniu przychodzicie?
4: 2 razy.
1: Dużo dziewczynek tutaj przychodzi?
4: Tylko 2. Dziewczynki też mogą.
1: A czy na przykład jest osoba, której moglibyście powiedzieć, nie, ty się nie nadajesz na takie ćwiczenia?
4: Nie.
1: Nie ma, nie ma takiej osoby, prawda? Wszyscy się nadają.
4: Wszyscy. Ja bym chciał osiągnąć takie coś, żebym zdawał i medale, no i coś osiągnąć z tego.
1: Czyli co, będziesz musiał dużo ćwiczyć, co?
5: Mhm. Paweł Szczyniawa, jestem trenerem sekcji Młodych Wilczków w Sile Mysłowice, gdzie prowadzę zajęcia dla najmłodszych.
1: Jak takie zajęcia wyglądają?
5: No przeważnie postępujemy no to zgodnie z tym, jak powinny takie zajęcia wyglądać, czyli dominują tu takie elementy zabawy, gier z elementami rywalizacji, no i duża ilość ćwiczeń ogólnorozwojowych.
1: No i jak tam dzieciaki się sprawdzają na takich ćwiczeniach, jak one chcą je wykonywać, jak to wygląda?
5: Oczywiście dzieci są bardzo chętne, zaangażowane, zawsze przychodzą uśmiechnięte i z pewnym zapasem energii.
1: To muszą być dzieci jakieś mające specjalne predyspozycje, czy każde dziecko może przyjść na takie zajęcia?
5: Nie, no takie zajęcia może przyjść każde dziecko, które lubi ruch, które lubi się ruszać, lubi elementy jakichś gier i zabaw, jest takie dość aktywne, no i po prostu lubi sport, czy chce poszedłować w towarzystwie takich rówieśników.
1: Widzi pan, że te dzieciaki się zmieniają w czasie tym, jak zaczynają ćwiczyć, że faktycznie to im pomaga?
5: Tak, oczywiście, no całe takie treningi mają szereg pozytywnych efektów, między innymi jakby umiejętności współdziałania w zespole, nauka jakichś tam elementów dyscypliny sportowej, ogólny poziom sprawności jest mocno podwyższony i są po prostu dzieci bardziej sprawne.
1: Czyli co, zachęcałby pan, żeby jednak dzieciaki przychodziły na takie ćwiczenia, bo

0: Nawet jak nie wiążą jakiejś przyszłości na przykład z tym, żeby zawodowo uprawiać jakąś dyscyplinę sportową, to po prostu się rozwiną fizycznie.
1: Oczywiście, sport nie musi się kończyć zawsze jakimś tam zawodowstwem, ale zawsze niesie ze sobą jakiś szereg pozytywnych efektów i zachęcam po prostu do uczestnictwa w zajęciach sportowych czy rekreacyjnych każde dziecko.
2: SK Śląsk.
3: W województwie śląskim powstała akademia, która ma uchronić branżę motoryzacyjną przed brakiem mechaników. Eksperci alarmują, że chociaż w naszym kraju samochody są coraz starsze, to już w najbliższych latach może zabraknąć fachowców do ich naprawy. Materiał Kasi Ziółkowskiej.
4: Tomasz Wybranie, przekazać i Umysłowice. Akademia, która powstała, jest nowym wyzwaniem, które nas tutaj czeka jako nauczycieli, kadrę zarządzającą, kadrę pedagogiczną. W związku z tym, żeby odczarować zawód technika mechanika, mechanika pojazdów samochodowych. Wiemy dobrze, że świat się zmienia i samochody spalinowe przechodzą do lamusa i musimy zmienić sposób dydaktyki, sposób podejścia do nowego człowieka, do nowej technologii. Musimy zmienić sposób uczenia w kierunku samochodów hybrydowych, samochodów elektrycznych, a to wszystko powoduje fakt współpracy z nowymi firmami, z nowymi po prostu technologiami, z magazynami, z przedstawicielami strefy biznesu motoryzacyjnego, którzy mogą nam, jako nauczycielom, pokazać najnowocześniejsze trendy na rynku.
0: Czyli ten widok tego mechanika ubrudzonego smarami wszelkiego rodzaju coraz bardziej odchodzi gdzieś tam, bo teraz ten mechanik to głównie kojarzy się ze sprzętem komputerowym, prawda?
4: Tak, ma pani rację. Mechanik pojazdu samochodowego do tej pory kojarzył się bardziej z warsztatem samochodowym, gdzie uczeń, pracownik jest ubrudzony, pracuje przy częściach mechanicznych. Oczywiście od tego nie odejdziemy, ponieważ samochody dalej będą miały tą część mechaniczną, ale coraz to bardziej idziemy w kierunku elektroniki, elektrotechniki, mechatroniki, informatyki. To wszystko spowoduje, że w przyszłości mechanik pojazdów samochodowych to będzie pracownik, który w wielu przypadkach będzie miał białą koszulę, komputer, laptop, tablet, który będzie obsługiwał, diagnozował usterki, które powstają przy nowych samochodach.
0: A jakie jest zainteresowanie młodych ludzi? Oni są zainteresowani tym, żeby zostać mechanikiem?
4: Myślę, że Centrum Kształcenia Zawodowego w swojej historii jest szkołą, która słynie z zawodu mechanik pojazdów samochodowych oraz technikum pojazdów samochodowych, które tutaj u nas istnieje. To wszystko powoduje, że zainteresowanie ciągle jest i powolutku wzrasta. Widać tendencję wzrostową, że młodzież chce się kształcić w tych zawodach, bo widzi w tym przyszłość. Oczywiście osoby, które młode tutaj patrzą, to z perspektywy czasu, że ten rozwój w kierunku nowych technologii się rozwija i widzą te nowe samochody, w których jeżdżą rodzice, nauczyciele, jak również w telewizji widać nowoczesność w kierunku samochodów hybrydowych, elektrycznych i też żądają, żeby w szkole było wyposażenie odpowiednie, przygotowana kadra, a myślę, że akademia właśnie jest do tego stworzona, żeby nas tutaj wszystkich przygotować do tych zmian, które nas czekają.
0: Czyli dla was to jest duża szansa, tak? Bo będziecie mogli kształcić uczniów na nowym sprzęcie, tak? Dostosowanym do tego, co akurat w danej chwili obowiązuje, na przykład na rynku motoryzacyjnym.
4: Tak, dla nas to jest po pierwsze duże wyzwanie, bo musimy się też przygotować na tą transformację, na te zmiany. Staramy się nadążyć za postępem technologicznym. Myślę, że tutaj dla nauczycieli też to jest duże wyzwanie. Muszą uczestniczyć w szkoleniach, muszą uczestniczyć w dodatkowych warsztatach, muszą uczestniczyć w poznaniu tych nowych technologii i przekwalifikować się troszkę rzeczywistego mechanika w kierunku elektromechanika, obsługi tych systemów diagnostycznych. A ta akademia pozwala nam na korzystanie właśnie z tych nowych technologii, jak było przykładem konkurs młodych mechaników, gdzie była technologia VR, która pozwalała na wykorzystywanie zadań w przestrzeni trójwymiarowej rzeczywistości internetowej i cyfrowej.
0: Jedną ze stron tej umowy jest Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. To też duża szansa pewnie dla uczniów, bo będą mogli na przykład mieć praktyki w fabrykach tych, które będą produkowały nowoczesne samochody.
4: Tak, tutaj podpisaliśmy w październiku porozumienie. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna objęła naszą szkołę patronatem szkoły. Liczymy na dobrą współpracę, gdzie nasi młodzi, przyszli mechanicy będą uczestniczyli w tych praktykach zawodowych w trzecich i czwartych klasach, ale liczymy także, że te firmy motoryzacyjne też będą mogły przedstawiać na zajęciach, na warsztatach te nowoczesne technologie, ten nowoczesny sprzęt jako element reklamowy, pokazowy, dydaktyczny.
0: Ta akademia to też promocja zawodu mechanik samochodowy.
4: Tak, ale to jest duża promocja i to jest taki jest cel, żeby wypromować, żeby spotkać tych doświadczonych specjalistów na Śląsku, który pozwala po prostu na wymianę doświadczeń, na wymianę pomysłów, na wykorzystanie tego potencjału poszczególnych szkół, poszczególnych firm, poszczególnych instytucji.
0: Jakie są dla Was zalety podpisania tej umowy, a później w jaki sposób z tego skorzystają na przykład przyszli pracodawcy?
4: Dla nas to głównie wykształcony młody człowiek, ale najpierw musimy wykształcić nauczyciela, więc dla szkoły to jest właśnie ten proces dydaktyczny. A dla przyszłego pracodawcy to jest wykwalifikowany, nowoczesny pracownik, który nie boi się wyzwań, nie boi się elektromobilności, nie boi się po prostu samochodów hybrydowych, a zarazem potrafi obsługiwać standardowe samochody spalinowe. Przygotowany pracownik to jest główny cel wykształcenia młodego człowieka, ale też możliwość z pracodawcą kontaktów, jakie oni mają oczekiwania od nas, od szkoły, w jakim kierunku mamy kształcić.
0: Wy będziecie też reagować na zapotrzebowanie rynku pracy, tak?
4: Tak, będziemy reagować na zapotrzebowanie rynku pracy. Jeżeli będzie potrzeba, będziemy zwiększać nabory dla klas samochodowych, a myślę, że w przyszłości gdzieś powstanie nowy zawód w kierunku elektromechanik samochodowy, mechanik hybrydowy, mechanik elektryczny, gdzie będzie wydzielony osobny zawód do nowoczesnych samochodów.
5: Michał Łyczak, Akademia WSB. W naszym województwie powstała akademia, która ma uchronić branżę motoryzacyjną przed brakiem mechaników, ponieważ branżowi eksperci informują, że chociaż samochody w Polsce są coraz starsze, to już w najbliższych latach może zabraknąć wykwalifikowanych mechaników do ich naprawy. Aby temu zapobiec, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna wraz z partnerami biznesowymi, w tym firmą Motoprofil oraz we współpracy z uczelniami wyższymi, m.in. właśnie z nami, z Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej oraz 8 szkołami kształcącymi mechaników pojazdów samochodowych, powołały Automotive Stref Akademii KSS

specjalna strefa ekonomiczna wraz z partnerami biznesowymi, w tym firmą Motoprofil oraz we współpracy z uczelniami wyższymi, między innymi właśnie z nami, z Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej oraz 8 szkołami kształcącymi mechaników pojazdów samochodowych, powołały Automotive Stref Akademii KSS

odbyło się w Akademii WSB podczas drugiego dnia konferencji New Trends in Management and Production Engineering na temat kompetencji przyszłości w nowoczesnej motoryzacji, w której uczestniczyli przedstawiciele biznesu, jednostek samorządu terytorialnego, dyrektorzy i nauczyciele szkół technicznych, ale także studenci i uczniowie. Celem tej konferencji była przede wszystkim dyskusja na temat kierunków i perspektyw rozwoju motoryzacji, a tym samym organizacji nowoczesnego kształcenia dla młodych mechaników. Temu wydarzeniu towarzyszył odbywający się już po raz trzeci Wojewódzki Turniej Młodych Mechaników VR z udziałem 21 drużyn ze szkół mechanicznych województwa śląskiego. Biorący w nim udział młodzi adepci mechaniki rywalizowali z udziałem nowoczesnych metod nauczania, w tym wirtualnej rzeczywistości. Dla uczniów zorganizowane były także warsztaty branżowe, które były prowadzone przez ekspertów największych firm produkujących części zamienne. Jak już wspominałem, ta powołana podczas odbywającej się u nas w Akademii WSB konferencji Automotive Strep Akademii KSSE będzie miała za zadanie popularyzowanie mechaniki wśród uczniów szkół technicznych, wśród studentów uczelni technicznych i ma ona zrzeszać z jednej strony szkoły i uczelnie zainteresowane dostarczaniem uczniom i studentom nowoczesnego know-how z obszaru mechaniki, a z drugiej strony będzie zrzeszać producentów i dostawców usług, którzy chcą dzielić się swoją wiedzą i innowacjami z młodymi adeptami mechaniki. Działania tej akademii będą skupiać się przede wszystkim na umożliwianiu młodym ludziom zdobywania praktycznego doświadczenia, ale też rozwijaniu ich umiejętności w dziedzinie mechaniki poprzez takie działania jak na przykład organizowanie warsztatów z zakresu mechaniki, organizowanie konkursów i zawodów, czy też wspieranie projektów inżynierskich związanych z mechaniką lub organizowanie wykładów i prelekcji ekspertów w dziedzinie mechaniki. Jeśli chodzi o sam turniej, który towarzyszył konferencji i podpisaniu tej umowy inicjującej działania Akademii KSSE, ten trzeci wojewódzki turniej mechaników odbywał się w ramach konferencji Nowe Trendy w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji i celem tego wydarzenia była dyskusja na temat potrzeb i przyszłości nowoczesnego kształcenia zawodowego realizowanego wraz z partnerami biznesowymi dla uczniów szkół zawodowych województwa śląskiego. Wśród gości, którzy pojawili się w Akademii WSB na tym wydarzeniu, byli przedstawiciele władz województwa śląskiego, jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu, czy też dyrektorzy i nauczyciele szkół kształcących w zawodach branżowych. Nie przez przypadek to wydarzenie odbywało się w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, ponieważ korzystanie z wirtualnej rzeczywistości i sztucznej inteligencji to w naszej uczelni nie tylko eksperymenty, ale też realna wartość dodana dla studentów, bo dzięki temu doskonalą oni swoje umiejętności, uczą się jak funkcjonować w środowisku, które za niedługo będzie dla nich rzeczywistością po zakończeniu studiów. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że świat bardzo dynamicznie się zmienia, no a my jako uczelnia wyższa musimy do tych zmian się dostosować, no i wprowadzać je także w ramach chociażby programów kształcenia, które oferujemy. Dlatego z jednej strony właśnie organizujemy takie wydarzenia jak turniej młodych mechaników VR, ale też w ramach tego, co oferujemy w Akademii WSB, mamy na przykład symulator starości, czyli takie urządzenie, czy też rozwiązanie technologiczne, które umożliwia studentom wcielenie się w osoby starsze z zaburzeniami wzroku, czy z zaburzeniami słuchu. To wszystko po to, aby nauczyć ich tak zwanego projektowania uniwersalnego. Chodzi o to, aby przygotowywać przestrzeń ogólnodostępną w taki sposób, aby nie wymagała ona jakiegoś specjalnego dopasowywania, czy też tłumaczenia komuś, gdzie coś znaleźć, jak z czegoś skorzystać i tym podobnych rzeczy, ponieważ bardzo łatwo mówić o tym, że ktoś na przykład ma zaćmę, jaskrę, czy też inne schorzenie wzroku, ale trudno to pokazać, a wirtualna rzeczywistość nam to umożliwia i właśnie to też prezentujemy w Akademii WSB w ramach zajęć, które są dostępne dla studentów. Ale to nie jedyne wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości, jakim dysponujemy w uczelni, bo mamy też do dyspozycji na kierunkach medycznych wirtualną symulację medyczną. To z kolei jest takie oprogramowanie, które właśnie dzięki wirtualnej rzeczywistości umożliwia nam symulowanie różnych, w zasadzie nieskończonych scenariuszy, w ramach których studenci podczas zajęć muszą wykonać pewne zadania, na przykład przygotować poszkodowanych w wypadku, zaopiekować się nimi,

0: podać odpowiednie leki i co ważne, wykorzystanie takiego symulatora wirtualnej rzeczywistości pozwala na pewną powtarzalność, ale też wyuczenie się pewnych rzeczy, które, mówiąc kolokwialnie, ktoś trenuje na słuchu, a później będzie mógł wykonać takie rzeczy w rzeczywistości. Nie trzeba dzięki tej wirtualnej rzeczywistości, takiemu symulatorowi, organizować dużych inscenizacji z wykorzystaniem pozorantów. Można to zrobić w sposób kontrolowany i bezpieczny w ramach sali, w której prowadzone są zajęcia i to jest bardzo korzystne dla studentów. Oczywiście kiedyś trzeba z rzeczywistości wirtualnej przejść do świata realnego, ale lepiej mieć przygotowanie właśnie w wirtualnej rzeczywistości i ewentualne błędy popełnić tam, aby później tych błędów w świecie realnym już nie było.
1: SK Śląsk.
2: Zwiększa się liczba dzieci z tak zwaną znaczną otyłością. Jedynym ratunkiem dla takich osób jest operacja zmniejszenia żołądka. To konieczność, bo taka otyłość zagraża zdrowiu, a nawet życiu młodych ludzi. Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach będzie zwiększać liczbę takich zabiegów. Do lecznicy wybrał się nasz reporter Darek Brombosz.
3: Dominika Krakowczyk, chirurg Kliniki Chirurgii i Urologii Dziecięcej w GCZD.
4: Tomasz Koszucki, chirurg Kliniki Chirurgii Dziecięcej GCZD.
5: Operacja jest wykonywana laparoskopowo. W tej chwili praktycznie nie ma chyba operacji na otwarto. Czy ona jest okaleczająca? Oczywiście, że tak, bo zmniejszamy i to znacznie zmniejszamy objętość żołądka. Natomiast to i wiąże się z pewnymi powikłaniami. Takim podstawowym to jest odpływ żołądkowo-przełykowy. Te powikłania i tak są dużo mniejsze i dużo mniej zagrażające niż sama choroba. Traktujemy tą jako chorobę, tą nadwagę, tą otyłość olbrzymią, więc tutaj musimy rozważyć, położyć na szali, które z tych powikłań i które z tych zagrożeń są większe. Natomiast z tych pacjentów, to już ty musisz powiedzieć, z tych pacjentów, których prowadzimy, no to na razie jakichś takich większych powikłań.
3: Aczkolwiek pacjenci wiedzą o tym, że będą musieli przyjmować suplementy witaminowe długo, jeżeli nie do końca życia, bo raz, że ograniczenie dietetyczne przed, ściśle po, a zresztą pacjenci z otyłością olbrzymią są pacjentami, którzy mają niedobory już przedtem ze względu na zaburzenia żywieniowe już, także muszą te witaminy mieć suplementowane. Mikro-makroelementy i to jest, i nastąpi też zmiana, pacjent ściśle po operacji nie będzie w stanie zjeść normalnego posiłku na talerzu dużym, będzie musiał, jeżeli już dostanie pozwolenie na to, że je stałe pokarmy, to będzie go musiał przeżuwać wolno i dążyć do tego, żeby sumarycznie, finalnie tak jadł cały czas. Tak, też jak gdyby jeżeli zje za dużo węglowodanów, to jest tak zwany dumping syndrom, czyli jak gdyby jest kilka rzeczy, które po operacji może się zmienić, ale idąc z naszymi zaleceniami możemy tego uniknąć. Czyli nie ma takiej sytuacji, że jeżeli zoperujemy go, to dziecko nie będzie się rozwijać, nie wiem, będzie miało gorsze wyniki w szkole, będą mu wypadały włosy i to będzie w ogóle jakiś problem. Takich rzeczy nie dopuszczamy. Dlatego stąd to przygotowania też przed. Jeżeli chodzi o tym, co ma jeść, to jak gdyby ono wie, w sensie nie zostawiamy go samego. Dorośli często mówią, że do tego i do tego czasu nie możesz jeść stałych pokarmów, potem możemy włączyć stałe jedzenie. My to mamy ściśle rozpisane, czyli pacjent dokładnie wie, że tyle, ile płynów ma wypić po operacji, że te płyny mają być fortyfikowane, wzmacniane preparatem białkowym, który jest najważniejszy w chudnięciu po operacji. Ta dieta wygląda inaczej niż u pacjenta bez otyłości, który chce schudnąć. A jeżeli chodzi o porcje, to ma to na początku, jeżeli już włączamy stałe pokarmy, mieścić w szklance, w objętości szklanki, czyli tam 100-120 ml. Natomiast ci płyny 4-6 tygodni, po 6 tygodniach włączamy stałe pokarmy. Natomiast jakbyście Państwo porozmawiali z tymi pacjentami, to oni ewidentnie nie są głodni. Każdemu zadaję takie pytanie, czy czuje głód i czy... To w większości mówią mi, że nie są w stanie wypić, czy potem zjeść tyle, ile im rozpisaliśmy. Natomiast mówimy, przepraszam, tylko o jedzeniu wartościowym, prawda? Też. To dietetyk właśnie zawsze powie, że jeżeli chodzi o zbilansowanie kaloryczności, to jeżeli chodzi o zdrowe jedzenie, to dużo tego jedzenia się w kaloryczności, które zarządzimy, zmieści. Natomiast mamy kalkulatory, które liczą i wiemy o tym, że na przypadku otyłości olbrzymiej, jeżeli pacjent nasz jeden ważył 186, to my od razu mówiąc, gdyby prowadząc go, wiemy o tym, że nie dojdzie do normopaki. Natomiast zmniejszenie stopnia otyłości, czyli z trzeciego na drugi, czy na pierwszy, czy dążenie nawet do nadwagi, to dla nich to już jest wielka korzyść.
6: Proszę powiedzieć, ile do tej pory takich operacji tutaj wykonano i

0: Ile docelowo chcecie planować?
1: To znaczy, wykonaliśmy tutaj 25 operacji bariatrycznych, co jest w skali kraju, jest taką liczbą chyba, no jedną z najwyższych. Na szczęście nie mieliśmy powikłań chirurgicznych i to jest to, czego się najbardziej boimy, bo jednak zawsze każda operacja wiąże się z jakimś ryzykiem, z jakimś procentem powikłań. Takich nie mieliśmy. Naszym największym sukcesem to był pacjent, który, powiedz Dominika, ze 160 kg zszedł do 167 do 78 i tą wagę utrzymuje już od dłuższego, bo to pacjent, który był dawno już temu operowany. Trzeba przyznać, że te 111 kilo to jest jedna z mniej ważących pacjentek, ale mieliśmy też pacjentkę bardzo młodą, bo 11-letnią, która ze 130 zeszła do 80 kilo, ale po jakimś czasie zaczęła znowu tą wagę nabierać tej wagi i teraz doszła do tej samej wagi, czyli do 130. Aczkolwiek, to tu pani doktor lepiej powie, to też jest pewna korzyść, że ona jakby na razie zatrzymała się na tych 130, a nie idzie, bo mogła bez tej operacji jeszcze mieć już teraz 160, bo my tu, ja może jeszcze bazujemy na doświadczeniach i jakby wprowadziliśmy tą chirurgię bariatryczną w oparciu o doświadczenia oddziału bariatrycznego w stanie Illinois w Stanach Zjednoczonych i z nimi zaczęliśmy te operacje i mamy tą współpracę. Amerykanie oczywiście rozwinęli to dużo, dużo wcześniej, bo u nich ta nadwaga i ta otyłość olbrzymia była jeszcze w czasach, kiedy dla nas to było jakieś coś dziwnego. Że oni mają to duże doświadczenie i my staramy się czerpać od nich ich między innymi zalecenia, tak, które oni dla pacjentów przekazują, które informacje na temat prowadzenia przed i pooperacyjnego, także jesteśmy cały czas w kontakcie, a szczególnie pani doktor.
0: Szanowni Państwo, proszę powiedzieć, czy są jakieś przeciwwskazania dla kogoś, kto chciałby skorzystać z tego typu operacji, ale niestety coś go wyklucza?
2: Tak, zdecydowanie jest kilka jednostek chorobowych, jest kilka zaburzeń krzepnięcia, które są przeciwwskazaniami bezwzględnymi, aczkolwiek nie ma takiej rzeczy, którą medialnie powiedzieć, że coś, taki pacjent się nie nadaje do operacji. Taki pacjent musi się u nas pojawić i my musimy stwierdzić, czy są przeciwwskazania, czy nie. Oczywiście wskazania i rekomendacje są, na przykład one cały czas ewoluują. Kiedyś choroba psychiczna była przeciwwskazaniem bezwzględnym do zabiegu. Teraz wiemy, że już nie jest. Kiedyś choroby schyłkowe nerek były przeciwwskazaniem, teraz wiemy, jak bardzo ta funkcja się poprawia i staje się to na linii już przeciwwskazań względnych bądź nie. Także jest lista sztywnych przeciwwskazań bezwzględnych, które mogę wymienić, natomiast jakby uważam, że lepsza informacja dla pacjentów to jest taka, że każdy taki pacjent musi się stawić, żeby wiedzieć, czy go zakwalifikujemy do tego zabiegu, czy nie.
0: Przechodzi kompleksowe badania.
2: Zdecydowanie. Zabieg polega na usunięciu większej części żołądka wraz z dnem. Usuwane jest około 80% żołądka. Zostaje wąski rękaw, w którym mieści się około 80-125 ml.
0: Panie profesorze, ja chciałem jeszcze dopytać, bo pan powiedział na konferencji, że planujecie całkowicie nowe jakieś zabiegi, operacje. Może pan zdradzić nieco kilka szczegółów?
1: Tak, jeśli chodzi o asortyment chirurgii bariatrycznej, czy procedur chirurgii bariatrycznej, to jest dość szeroki. Natomiast część przechodzi do lamusa, część ewoluuje. Kiedyś zakładano tak zwane opaski, kiedyś zakładano balony do żołądka, żeby zmniejszyć, to tego już nie ma. Natomiast my w tej chwili u dzieci stosujemy tą resekcję rękawową, o której pani doktor mówiła. To powoduje, że zmniejszamy objętość żołądka, tym samym leczymy tą otyłość, ale nie wykluczamy dalszych innych operacji. Natomiast jest cała gama operacji tak zwanych bypassów, skracania drogi pokarmu od przełyku do jelit, omijanie żołądka, co powoduje też szybsze przechodzenie. To tak w skrócie powiedział. I myśmy do tej pory nie stosujemy, zresztą u dzieci rzadko to jest stosowane, ale też mamy pacjenta, który się kwalifikuje do takiej operacji, też do tej operacji będziemy się przygotowywali. Tak jak resekcja rękawowa, też ta operacja będzie przeprowadzona laparoskopowo. Nadal jest jednak duży sceptycyzm. Tutaj pani, która zapytała nas, jako matka by się bała tych powikłań. Natomiast mimo tego, że te pacjenci są w złym stanie psychicznym, to jednak ludzie się boją operacji. Dalej, jeśli chodzi

0: O młodzież, to głównie rodzice, bo oni muszą zadecydować, jednak się wstrzymują. Tym bardziej, że wśród wielu lekarzy jest też duży sceptycyzm i jakby jest wiele ośrodków, które chciałyby prowadzić operację bariatryczną, ale w takiej współpracy z endokrynologami, na przykład endokrynolodzy nie kwalifikują tych dzieci i wtedy to upada. Natomiast jak to wygląda szczegółowo, to ja tylko pamiętam, że pierwsza akcja, jak myśmy do pierwszych operacji się przygotowywali, to jakby na pierwszy było powiadomionych 300 pacjentów, na pierwszą rozmowę przyszło ze 100, a do operacji zakwalifikowaliśmy trójkę, czyli trójka, która się zgodziła, więc to była taka selekcja. Jak teraz wygląda, to powiedz Dominika, bo ty wiesz lepiej.
1: Pacjentów zdecydowanie kłania się do poradni zdecydowanie większy, coraz więcej, natomiast to są często pacjenci na przykład z nadwagą albo z otyłością pierwszego stopnia, które idą do szkoły, do nowej szkoły i chcą schudnąć i uznają, że to jest jak gdyby jedna z metod leczenia, bo to jak gdyby wiemy o tym, że to nie tędy droga. Ale w przypadku otyłości olbrzymiej jak gdyby napływanie pacjentów jest większe z racji tego, że więcej ludzi wie, że takie centrum u nas istnieje, ale no jak gdyby chyba od tego, od kiedy zaczęliśmy, to na podobnym poziomie kwalifikujemy i operujemy.
2: Ewa Juda.
3: Oraz?
4: Emilia Juda.
3: Proszę powiedzieć, no właśnie, co ma córka za sobą?
2: Operację bariatryczną, czyli zmniejszenie, rękawową resekcję żołądka.
3: Proszę powiedzieć, dlaczego Państwo zdecydowali się na tego typu operację?
2: Córka właśnie, chodziliśmy do różnych dietetyków, psychodietetyków, był również trener personalny, ale ta waga jakby nie leciała i po prostu zostałyśmy skierowane do profesora Matusika w Tychach i tam właśnie profesor nas pokierował tu do szpitala i córka pozytywnie przeszła wszystkie kwalifikacje psychologów, psychologa, dietetyka i została zakwalifikowana.
3: Były obawy?
2: Oczywiście, że były obawy.
3: Czego najbardziej się pani obawiała jako mama?
2: No, komplikacji, że będą jakieś komplikacje, nie?
3: Mówi pani o tym, że to była potrzebna operacja?
2: Tak, oczywiście. Tak, tak.
3: Przed operacją jak córka się czuła?
2: Bardzo dobrze. Córka nie narzekała w ogóle, ale były tam problemy właśnie z taką sprawnością fizyczną, z ubiorem konkretnie też również. No i zdecydowałyśmy się.
3: O jakiej wadze mówimy przed, a o jakiej wadze po operacji?
2: Najwyższa waga, którą córka miała, była 111 kg. W tej chwili jest to 90 kg i jest 3 miesiące po operacji.
3: Ile córka ma lat?
2: 18.
3: Musiała być zgoda pani jeszcze, tak?
2: Tak, oczywiście.
3: Skąd pani się dowiedziała o tego typu operacjach? Bo to są chyba rzadko wykonywane. Tutaj na Śląsku chyba jedyny ośrodek to Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka.
2: Właśnie od profesora Pawła Matusika.
3: Wszystko to zostało objaśnione państwu, czego się spodziewać, jak to teraz będzie wyglądało życie?
2: Tak, tak, jak najbardziej. Córka jest pod kontrolą pani dietetyk, psychologa i również uczęszczamy na spotkania do poradni.
3: Dietetycznej?
2: Tak, tak. I dietetycznej, i tutaj w poradni chorób metabolicznych.
3: Ciebie chciałem zapytać, no właśnie, jak się czujesz?
1: No dobrze.
3: Jak wyglądał cały ten proces przygotowania, potem operacji, możesz opowiedzieć?
1: No, na początku było ciężko, ale jak szły te kilogramy, to było tak lepiej.
3: Co było najtrudniejsze w tym przygotowaniu?
1: No, przyzwyczajenie się do tych wszystkich posiłków i tak dalej. Picie wody. Przed, jak to wyglądało? No to przed starałam się jeść 5 posiłków dziennie. No i czasem było ciężko zjeść tyle, czasem było łatwiej.
3: To powiedz, jak teraz wygląda twoje życie po operacji?
1: No teraz jest dużo łatwiej jakby i iść kupić sobie coś do ubrania w sklepie czy coś takiego. No jest łatwiej po prostu.
3: Dla dziewczyny to chyba bardzo istotne.
1: No tak.
3: A czekacie teraz specjalna jakaś dieta?
1: No teraz muszę tylko po prostu te kalorie jakby dbać o to, żeby i dostarczać wszystkie te potrzebne
2: mikro i makro.
3: Ale możesz, czego musisz unikać na przykład z jedzenia? Bo to chyba nie jest też tak, że teraz możesz sobie folgować.
1: No teraz nie, ale później mogę jeść tak naprawdę wszystko.

0: tego w mniejszych ilościach, nie? Tak, w mniejszych ilościach.
1: Trzeba cię było namawiać do tej operacji? To, nie wiem, pomysł skąd wyszedł?
0: Nie trzeba było, po prostu poszliśmy z mamą do pana profesora, doktora. No i tak zaproponował to w sumie. Potem w domu sobie to przemyślałam i się zdecydowaliśmy.
1: Ale żadnych tabletek córka nie musi teraz zażywać, nie?
2: Nie, córka nie zażywa.

0: Dziś zajrzymy do Szpitala Świętej Barbary w Sosnowcu. Tam pacjenci onkologiczni mogą korzystać ze strefy wytchnienia. Przeniesiemy się też do Dąbrowy Górniczej. Modernizację przejdzie tak zwany cypelek przy Pogoritrzy. Porozmawiamy o Szpitalu Klinicznym imienia Mieleńskiego w Katowicach. Tam przywraca się pacjentom słuch. Zajrzymy ponownie do Sosnowca. Tam rusza akcja bezpłatnego odbioru niepotrzebnej odzieży. I porozmawiamy też o chorobach, które można przywieźć z wakacji, z tropików. To i wiele innych ciekawych tematów ze Śląska i Zagłębia przed nami. Zostańcie na antenie, na 99.1 zaczynamy.
1: SK Śląsk.
0: W Szpitalu Wojewódzkim imienia Świętej Barbary w Sosnowcu pacjenci onkologiczni mogą korzystać ze strefy wytchnienia. To specjalnie stworzone dla nich miejsce, w którym podczas przyjmowania chemii mogą posiedzieć w wygodnych fotelach, poczytać książkę, posłuchać muzyki i porozmawiać. Materiał przygotowała Kasia Ziółkowska.
2: Kowalczyk Marek, Oddział Onkologii Klinicznej, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 w Sosnowcu.
3: Strefa wytchnienia dla pacjenta, jak ona jest ważna w procesie leczenia?
2: Jest dosyć kluczowa i istotna z uwagi na to, że komfort chorych dla nas w trakcie terapii onkologicznej jest kluczowy. Z uwagi na to, że pacjenci dosyć dużo czasu niestety spędzają, jeżeli chodzi o oddział onkologii, z uwagi na to, że leczenie ma charakter cykliczny i cykle chemioterapii są podawane w różnych interwałach czasowych, leczenie bardzo często ma charakter przewlekły, szczególnie w chorobie uogólnionej, no to ten czas, który jest spędzany na oddziale niestety jest dosyć długi. I po to, żeby chorzy mogli w jak największym komforcie ten czas spędzać w trakcie pobytu szpitalnych, taka strefa powstała w naszym oddziale.
3: Czyli przyjmowanie chemii nawet w takich warunkach bardziej domowych, bardziej pozytywnie działa na człowieka, na jego głowę przede wszystkim.
2: Oczywiście pacjenci są w lepszym nastroju, mają możliwość spotkania się w kameralnych warunkach z rodziną, spędzenia z nimi czasu. Próbujemy robić wszystko, żeby ten szpital jak najmniej ten szpital przypominał i stworzyć pacjentom jak najlepsze warunki do leczenia.
3: A gdybyśmy mogli opisać tą strefę wytchnienia, co się tam znajduje?
2: Jest to pomieszczenie, w którym znajdują się miejsca, w których chorzy mogą w komfortowych warunkach posiedzieć, poczytać, posłuchać muzyki, obejrzeć telewizję, porozmawiać z rodziną. Takie dodatkowe pomieszczenie, które kompletnie nie przypomina tego, co spodziewamy się zastać w szpitalu, bardziej przypomina to pokój domu, mieszkania.
3: Dużo tu pacjentów przyjmujecie miesięcznie, rocznie?
2: No, chorych mamy sporo i jest ich coraz więcej z roku na rok. Rocznie to jest około 3-4 tysiące hospitalizacji.
3: To jest właśnie ważne, żeby takie miejsca powstawały w szpitalu.
2: Oczywiście.
4: Golajzy.
3: Na jaki nowotwór pan choruje?
4: Ja złośliwy jelitra grubego był, a teraz był przeszedł na wątrobę i miałem wątrobę operowaną.
3: Ciężkie leczenie?
4: Bardzo, tylko że po prostu ja podchodzę to trochę takim, taką werwą, że nie widzę o tej choroby. Siadam na rower i jadę i zapominam, tak jak artykuł jest w gazecie, uciekam przed tym rakiem właśnie.
3: Jednym z takich miejsc, w którym można zapomnieć o tym, że się jest chorym, są takie miejsca, prawda, w szpitalu?
4: Jest, naprawdę to miejsce jest zrobione udane. 100% jest udane. Wejdzie się, to już się człowiek czuje, inaczej tak się uspokaja. Nie wchodzi na salę, nie widać tych aparatury, tych podajników, tych wszystkich. Naprawdę, tu jest superowo. To jest udane przedsięwzięcie.
3: To na człowieka dobrze nie działa, prawda? Białe ściany, łóżko.
4: Nie. To tak po prostu taki człowiek już wie, słyszał od kogoś, bo jak ja słyszałem, pójdziesz, to położą cię, dają ci taką lagę, musisz z tą lagą jeździć, tu żebyś nie wyrwał tego porta i takie różne rzeczy. No.
3: I człowiek przychodzi tu w takie miejsce i sobie myśli, nie jestem w szpitalu.
4: No pewno jestem, nie wiadomo, mogę sobie wyobrazić, że jestem typowo pięknej kawiarence, sobie siedzę, popijam kawkę, no naprawdę wspaniałe, wspaniałe.
3: Jak to jest ważne dla psychiki chorego?
4: I bardzo dużo. Bardzo duże. Szanowna Pani, to jest naprawdę, że to jest... No ja nie wiem, jak to wyrazić. Nie wiem, jak to po prostu wyrazić. To jest wspaniałe po prostu. Nie da się tak po prostu powiedzieć. Dla mnie, jak weszłem, zobaczyłem, to był szok.
3: Przyjść sobie tu posiedzieć, zapomnieć?
4: Tak, to jest dużo. To wystarczy posiedzieć, Szanowna Pani, 10-15 minut i człowiek zapomni o tamtych salach, żyje tym na bieżąco, co teraz jest.
3: Bo tak jak Pan wspomniał, leczenie, szczególnie choroby onkologicznej, łatwe nie jest, prawda?
4: To jest naprawdę ciężkie. To ciężkie jeszcze w moim wypadku. Ja, szanowna pani, 23 chemie. 23 chemie to jest dużo. I wszyscy tu na oddziale mówią, ja chodzę wyprostowany, niezałamany. Nie mówię, że mnie to boli. Nie boli, tylko że ja nie pokazuję. Ja jeszcze przykład daję tam na tej sali 14. To są te, co przychodzą ludzie na te wlewki. No pan to i od razu przychodzi i od razu wesoło. Ja mnie przyszłem po to, żeby was trochę podbudować. I mówię kolegom, witam się. Jak odchodzę, to oni wszyscy, ja mówię, każdemu życzę osobno zdróweczka i na następne chemii idziecie na TK i przychodzicie i mówicie, że jest czysty, rak stoi.
3: Bo co, bo w tej chorobie onkologicznej chyba też bardzo ważna jest głowa.
4: To co się robi, bo niektórzy to, szanowna pani, załamują się. Ja już spotkałem z takim, że załamał się, miał coś 12 chemii, załamał się i mówi gdzieś tak przerzut. I przyszedł, po prostu powiedział, że odchodzi i wyszedł. I przerwał to na swoją odpowiedzialność.

0: No lekarze byli zdziwieni, jak to można w trakcie rozejmu. No załamane, mówi, chce pożyć te jeszcze te 3-4 miesiące z rodziną. Rodzinę, bo mu dawali 2 lata, tak? On mówi, ze 3 miesiące chociaż z rodziną chce pożyć.
1: To jest takie miejsce, gdzie można spotkać się właśnie z rodziną, która odwiedza, tak?
0: Tak, tak, może przyjść tu spokojnie, nie czeka przed salą, jak przyjdą lekarze, czy pielęgniarki będzie wychodzić, to można tu siąść i naprawdę pozytywne miejsce.
1: Poczytać książkę.
0: Książeczkę, piękna biblioteczka, można sobie wziąć, posiedzieć.
1: Chyba tu widzę, że muzykę można nawet posłuchać.
0: No, jest muzyka, proszę panią, na wesoło. Można sobie puścić jakieś radio SK, czy po prostu...
1: Pośpiewać.
0: Pośpiewać sobie, tak, zapomnieć chociaż na tą chwilę, bo to jest dużo, prawda? Dużo zapomnieć.
1: Jak to jest ważne dla pacjenta, żeby takie miejsce...
2: Bo wie państwo, jak my przyjeżdżamy rano na chemię na 7, no to najpierw nam rejestrują, potem pobierają krew i musimy tak do 11 czekać na wyniki. No i lekarz przychodzi i mówi, czy jestem przyjęta, czy nie, bo zależy, jakie wyniki są. No, 2 razy już byłam odrzucona, no bo te białe ciałka nie bardzo były. No ale teraz jest wszystko okej, okay, zwiększyli mi zaszczyki, także no, ale tu przesiadujemy, bo na przykład pacjenci są tak jak ja dzisiaj, dopiero za 6 godzin kończy mi się chemia, potem będzie płukanka, no i dopiero mogę łóżko opuścić i pani salowa wymienia wszystko czyste, bo to bierze do pralni. No i następny pacjent dopiero moje łóżko zajmuje, a tak to na razie muszę siedzieć tam na tym łóżku.
1: I co, i tak można sobie tu przyjść, odpocząć?
2: Żeby tu siedziały tak, no do 14, tak. Potem się łóżko mnie uwolniło, bo pani wyszła wcześniej, no to miałam takie szczęście.
1: Jakie wrażenie to robi w ogóle na pacjencie? Czy to jest ważne, żeby nie siedzieć w tej sali?
2: No bo nas tu było kilka osób i tak człowiek leci, tak szybko trzeba, dyskutujemy sobie. Śniadanka tam mamy, napoje sobie popijemy, jest gdzie usiąść. A przedtem tak nie było, bo był remont. No to było tak...
1: Na takiej sali szpitalnej chyba nie ma takiego klimatu.
2: Na tych leżankach, gdzie tam przyjeżdżają panowie, na przykład więcej panów, na takie jednodniówki.
1: A tu się można poczuć po prostu jak w kawiarni.
2: Tak, tak. Kawkę sobie porobiłyśmy, tu czajniki, wszystko jest, także jest okej. Okay.
1: Czyli super miejsce.
2: Tak, tak. No.
3: Coraz bliżej zmiany na tak zwanym cypelku przy Pogoritrze w Dąbrowie Górniczej. Do końca roku wyremontowane zostaną alejki oraz stworzone strefy rekreacji i wypoczynku. Materiał Kasi Ziółkowskiej.
4: Bartosz Matylewicz, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.
1: Szykują się zmiany na cypelku przy Pogoritrze.
4: Tak, to jeden z projektów, który wygrał w zeszłorocznej edycji budżetu obywatelskiego Dąbrowy Górniczej. W tym roku przedstawiliśmy mieszkańcom koncepcję zagospodarowania tego terenu. Zaprosiliśmy ich do wspólnych konsultacji. W ich trakcie mieszkańcy zostali podzieleni na różne grupy wiekowe, nie wiekowe metrycznie, ale wcielili się w różnych użytkowników tego obszaru, spacerowiczów, wędkarzy, rodziny z dziećmi i analizowali pod kątem właśnie tej grupy, w której się znaleźli to miejsce, planowali, co ewentualnie mogłoby się w tym miejscu pojawić. Każdy miał okazję wcielić się w różnych użytkowników. W efekcie to, co wskazali mieszkańcy, to przede wszystkim zachowanie naturalnego charakteru tego terenu, a także kwestie związane z bezpieczeństwem. Dlatego też do zaproponowanej przez nas koncepcji wpłynęła jedna z uwag dotycząca monitoringu. Została ona uwzględniona. Dzisiaj w oparciu o koncepcję zaproponowaną przez nas, wypracowaną z mieszkańcami w trakcie konsultacji, przygotowany jest projekt, który lada moment trafi do Wydziału Inwestycji, tak aby móc jak najszybciej przystąpić do wyłonienia wykonawców.

0: się do końca tego roku.
1: No to co w tym projekcie się znalazło?
0: Znalazły się m.in. remont obecnych alejek, stworzenie stref rekreacji i wypoczynku, uporządkowanie plaży na końcu Cypelka, budowa punktu widokowego, a także odnowienie rejonu altany i miejsca ogniskowego, a także montaż ławek, leżaków, stojaków rowerowych i montaż monitoringu.
1: To często odwiedzane przez mieszkańców miejsca?
0: Często i chętnie odwiedzane, zwłaszcza przez mieszkańców pobliskiego osiedla Łęknice. Natomiast po realizacji plaży, centrum sportów letnich w bezpośrednim sąsiedztwie Molo, Cypelek został trochę zapomniany, ale też przez wielu osób doceniany przez to, że jest tam o wiele spokojniej niż w sąsiedztwie głównej plaży, w sąsiedztwie lokali gastronomicznych, tam gdzie najwięcej osób przyjeżdża na pogorie. Natomiast Cypelek pozwala jednak na odrobinę komfortu, ciszy i obcowania nad jeziorą w zupełnie innym charakterze niż na plaży.
1: I do kiedy się to wszystko wydarzy?
0: Obecnie projekt jest finalizowany, przekazany zostanie do Wydziału Realizacji Inwestycji, który będzie ogłaszał przetarg na wyłonienie wykonawcy i zgodnie z przyjętym harmonogramem prace powinny zakończyć się do końca 2026 roku. Wartość tego projektu to około 3 miliony złotych.
2: SK Śląsk.
3: Lekarze z Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego imienia Mieleckiego w Katowicach przywracają pacjentom słuch. Wszystko za sprawą inteligentnego implanta ślimakowego. Zabieg wszczepienia inteligentnego implanta ślimakowego trwa około 3 godzin. Polega na umieszczeniu elektrody implantu w strukturach ucha wewnętrznego odpowiedzialnych za przekazywanie sygnałów do nerwu słuchowego. Całość refunduje Narodowy Fundusz Zdrowia. O szczegółach w materiale Darka Brombosza.
4: Jarosław Markowski, Katedra i Klinika Laryngologii Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Szanowni Państwo, Katedra i Klinika Laryngologii Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach od wielu lat realizuje program leczenia chorych z całkowitą obustronną głuchotą, jak również z głębokim obustronnym niedosłuchem. Program ten rozpoczęliśmy w 2004 roku i do tej pory wszczepiliśmy już system implantu ślimakowego u ponad 300 pacjentów. Program ten ma wymiar nie tylko kliniczny, ale i ekonomiczny. Kliniczno-medyczny oczywiście tutaj jest podstawowa sprawa dla pacjenta, który niejako powraca do świata osób słyszących dzięki temu systemowi. Natomiast również bardzo istotny jest aspekt ekonomiczny. Pacjent początkowo całkowicie głuchy, którego przywracamy do świata osób słyszących, może ponownie podjąć pracę zawodową i stać się osobą czynną zawodowo, co ma bardzo istotne znaczenie dla jego psychologii, dla jego otoczenia, rodziny i znajomych. Program ten dotyczy zarówno leczenia całkowitej głuchoty za pomocą systemu implantu ślimakowego, jak i innych rodzajów głuchot za pomocą implantów zakotwiczonych w kości skroniowej.
5: Panie profesorze, proszę powiedzieć, jakie dwa największe problemy rozwiązuje ten implant nowoczesny, o którym pan wspomniał, i on się różni od tych tradycyjnych, wcześniejszych?
4: Wszczepione ostatnio w naszej klinice implanty zasadniczo różnią się od wszczepianych do tej pory. Są to tak zwane spersonalizowane, inteligentne implanty, które mogą w przyszłości być modyfikowane za pomocą nowych programów, które służą do lepszego rozumienia mowy i tym samym lepszego funkcjonowania pacjenta w społeczeństwie.
5: Czyli rozumiem, że jak cokolwiek się zmienia, to ten pacjent nie przechodzi już żadnych zabiegów, tylko po prostu za pomocą jakiegoś urządzenia go modyfikujecie.
4: Tak jest, on już nie musi mieć wymiany tego implantu, który ma wszczepiony na nowy model, tylko my za pomocą specjalnego oprogramowania komputerowego modyfikujemy parametry tego, który ma wszczepiony i dzięki temu on unika ponownej operacji. Co niezwykle istotne, również dzięki wszczepieniu tego typu implantu pacjent może mieć wykonywane badanie rezonansu magnetycznego zarówno 1,5 jak i 3 tesle.
5: Proszę powiedzieć, kto kwalifikuje się do takiego zabiegu?
4: Pacjenci do takiego zabiegu to przede wszystkim pacjenci z obustronną całkowitą głuchotą oraz pacjenci z obustronnym znacznym niedosłuchem.
5: Pan powiedział, że ci, którzy mają ten nowoczesny implant w sytuacji, kiedy na przykład muszą mieć wykonywany rezonans magnetyczny, wcześniej w tych tradycyjnych były baterie, więc trzeba było wyciągać. Rozumiem, że teraz nie trzeba wyciągać, to jak to się wszystko odbywa?
4: To odbywa się za pomocą oprogramowania, które tutaj wykonujemy w klinice. Pracują przy tym zarówno nasi lekarze, laryngolodzy, audiolodzy.

0: foniatrii, jak i inżynierowie kliniczni. Współpracujemy w tym celu również z inżynierami klinicznymi.
1: To jest mocny przeskok w technologii?
0: Tak, to jest istotny krok do przodu w technologii, ponieważ pacjent unika kolejnej operacji wymiany implantu na nowy model.
1: Czyli można powiedzieć śmiało, że ktoś, kto nie słyszał, dzięki temu implantowi słyszy.
0: Tak jest, zdecydowanie. Nie tylko, że słyszy, ale powraca do normalnego życia społecznego, zawodowego. Jest po prostu znowu aktywnym uczestnikiem życia społecznego.
2: Katarzyna Przytuła-Kandzia, jestem starszym asystentem w oddziale otorynolaryngologii tutejszego szpitala. Opiekuję się pacjentami zarówno przed szczepieniem implantów, jak i w samym procesie implantacji, jak i w okresie tym pooperacyjnym, rehabilitacyjnym. Tych czterech pacjentów, których szczepialiśmy miesiąc temu, to są osoby w wieku od 54 do 80 roku życia. Dwoje z tych pacjentów to są osoby, które były implantowane w drugie ucho kilka lat wcześniej i bardzo chciały mieć implant też w tym niesłyszącym dalej uchu. To były osoby już częściowo wyrehabilitowane, a teraz będą rehabilitować się, słysząc już bilateralnie, lokalizując

0: warianty można aktualizować jak smartfon?
1: Jak najbardziej. Dzisiejsze technologie pozwalają na to, że procesor dźwięk, który pacjent ma założony na uchu i to jest ta część zewnętrzna implantu, można aktualizować z każdą nową aktualizacją. Natomiast te implanty, które wszczepialiśmy teraz, mają jeszcze taką przewagę, że część wewnętrzna może mieć aktualizowane oprogramowanie bez wyciągania, bez wymiany tej części wewnętrznej. Na tym właśnie polega rehabilitacja. Jeżeli mamy pacjenta, który nie korzysta regularnie z implantu,

0: Jeżeli mamy pacjenta, który bardzo aktywnie korzysta z procesora i nosi faktycznie kilkanaście godzin dziennie implant, to przy podłączeniu do aktualizacji pacjent daje nam informację zwrotną, że potrzebuje więcej wysokich tonów, mniej niskich tonów, że nie rozumie niektórych głosek. To jest też taka praca z logopedami, którzy nam pomagają, aby ta mowa była w pełni zrozumiała i dla pacjenta przez samego siebie i dla innych. Sam zabieg to jest zabieg około 3 godziny. Polega na otwarciu ucha wewnętrznego i założenia elektrody implantu ślimakowego do zakrętu podstawnego ślimaka, czyli tam, gdzie znajdują się włókna nerwu słuchowego. I my jakby troszkę oszukujemy naturę, powodujemy, że te włókna nerwu słuchowego od nowa zaczynają pracować poprzez elektrodę implantu ślimakowego.
1: To wszystko refunduje NFZ, tak?
0: Tak, w Polsce dla pacjentów i dorosłych, i dla pacjentów pediatrycznych jest procedura w pełni refundowana przez NFZ. Implanty nie są wodoszczelne, na niewielkim deszczu jak najbardziej można z nich korzystać, natomiast na duży deszcz są różne urządzenia wspomagające dla pacjentów, osłonki silikonowe, są nawet takie specjalne opakowania, dzięki którym pacjenci mogą z implantami pływać i nurkować. To już wszystko zależy, jak bardzo pacjent potrzebuje spersonalizować sobie implant, natomiast taka codzienność to jest codzienność właściwie taka sama jak dla osoby, która nosi okulary. Tak, przy niektórych czynnościach procesor należy zdjąć, przy wszystkich innych możemy go założyć. Oczywiście w procesorze nie śpimy, ściągamy go na noc. Natomiast kwestia noszenia czapek, kasków, to jest wszystko kwestia dopasowania takiego indywidualnego pod głowę pacjenta i pod procesor.
2: Ja się nazywam Aleksandra Walczak, jestem inżynierem klinicznym z firmy Medicus, a jest to jedyny inteligentny implant, który jest możliwy do wyboru. Implant ten jest gotowy na innowacje, na wprowadzenie przyszłych technologii. Pacjent może teraz spokojnie korzystać z tego, co przyniesie nowa rzeczywistość, nowe systemy stymulacji. To wszystko jest dostępne dla pacjenta. Pacjent teraz też uzyskuje najnowszy i najmniejszy procesor dźwięku, czyli tą część, która jest na uchu, to jest teraz najmniejsza i może cały dzień też używać ten procesor na jednej baterii. Część wewnętrzną, implant ślimakowy, który został wszczepiony właśnie miesiąc temu tutaj w klinice, a dzisiaj mamy ważny dzień dla pacjenta, bo aktywujemy tą część zewnętrzną, czyli procesor dźwięku, tak? On może wyglądać w ten sposób, jest to urządzenie zauszne, albo jest też taki kapselek, który też tutaj dajemy, tak? I za pomocą tego urządzenia właśnie pacjent otrzymuje dźwięki do implantu bezpośrednio i dzięki temu może się z nami komunikować, tak? Czyli rozumie tą mowę, rozumie dźwięki otoczenia, powraca z powrotem do świata dźwięków. Dożywotnio, tak? Pacjent raz wszczepiamy i całe życie używa ten jeden implant i dzięki temu, że właśnie mamy możliwość aktualizacji oprogramowania w samym implancie, teraz już nie trzeba myśleć o tym, że o, już mam przestarzały sprzęt, tylko teraz już to wystarczy przyjść do kliniki, zaktualizować urządzenia i pacjent jest dalej zadowolony, korzysta z najnowszych technologii. Tak, to samo urządzenie wszczepiane jest u dzieci, jak i u dorosłych, tak? U dzieci już tak od 9 miesiąca życia tutaj w Polsce wszczepiamy i te dzieci spokojnie funkcjonują w społeczeństwie.
1: Ale tutaj Szpital na Mieleńskiego jest jedynym szpitalem, nie wiem, na południu Polski, który ma dostęp do tych implantów, czy z iloma szpitalami współpracujecie w Polsce?
2: Na Śląsku jest jako pierwszy, tak, tutaj.
3: Dzień dobry, jestem Lidia Rzepa, mieszkam w Chudowie, niedaleko Gliwic.
1: Tam, gdzie jest piękny zamek.
3: Tak, oczywiście. I koło tego zamku właśnie mieszkam.
1: To proszę powiedzieć, jak bardzo zmieniło się Pani życie?
3: Po wszczepieniu implantu odmieniło się moje życie, bo ono się wycofywało. Znaczy, aparatowanie już nie spełniało swojej roli, więc musiałam po prostu się poddać tej operacji. I jestem tak zachwycona i zadowolona, bo mi wróciło życie.
1: Na przykład, co Pani dobrze teraz usłyszała?
3: To znaczy, co usłyszałam? Słyszę otoczenie, prawda? Aparat nie daje tej możliwości. No. Słyszę po prostu szept. Tego przedtem nie było, prawda? No. Ja już w wieku 35 lat zauważyłam, że właśnie mam problemy, że nie dosłyszę. Potem przekręcałam bardzo dużo. I zaczęło się właśnie to, że zaczęłam najpierw nosić w jednym uchu aparat, potem trzeba

0: Było w długim, a potem już się okazało, że aparatowanie już nie spełnia tej roli i trzeba było po prostu pomyśleć o kuchni. I to był implant. To znaczy ja już z tej strony z Państwem rozmawiam, bo mam z lewej strony aparat, a teraz będzie z prawej strony. No. I teraz mi założą, po prostu tutaj przeszłam operację miesiąc temu i dziś właśnie będzie to założenie procesora, prawda? Polecam wszystkim osobom, które są w starszym wieku, w średnim wieku, w różnym wieku, że jeżeli już aparat po prostu nie spełnia tej roli, to mają się poddać właśnie operacji.
1: Czyli przedtem praktycznie straciła Pani słuch, jak dobrze rozumiem, tak?
0: Tak, najpierw w jednym uchu już całkowicie straciłam ten słuch, a potem po prostu znowu w tym drugim uchu. 5 lat jest od tej operacji z lewej strony i teraz właśnie mam to prawo. O, bardzo szybko, tutaj około roku, tutaj w Katowicach, natomiast w Warszawie bardzo długo czekałam. No, tam jest po prostu więcej chętnych.
1: A są jakieś zasady, które Panią obowiązują? Jak Pani musi dbać o ten aparat?
0: Tak, no oczywiście jest specjalna po prostu taka komora. Wieczorem go wyjmuję, wkładam do tego osuszacza. To jest taki osuszacz, prawda? Żeby po prostu tej wilgoci nie miał. No, to jest elektronika, więc trzeba dbać o to. No.
2: Tragicznie zmarły piłkarz Adam Ledwoń reprezentacji Polski i GKS-u Katowice trzyma piłkę i w barwach ukochanego katowickiego klubu spogląda na mieszkańców katowickiego Załęża. Na otwarciu muralu byli kibice, władze klubu oraz najbliższa rodzina piłkarza. Był tam też nasz reporter Darek Brąbosz.
3: Barbara Ledwoń, matka Adama.
1: Proszę powiedzieć, serce chyba dzisiaj mocniej bije matki, kiedy spogląda na ten mural?
3: Oczywiście, to jest wielkie przeżycie. No, staram się trzymać na ryzach wszystko, ale to trudno to przeżyć, patrząc, widząc i słysząc jeszcze.
1: Jak Pani tak spogląda na ten mural, co Pani widzi?
3: No, widzę syna, który tutaj był bardzo zadowolony z tego, że grał w GKS-ie, z tego, że świetność tej drużyny należała też zasługa jego. No naprawdę wszystko, co było związane z GKS-em, to było bardzo dobre, bardzo ciekawe. Chętnie wracał i tak jak mówiłam w tym, że miał zamiar wrócić do GKS-u po skończonej karierze piłkarskiej za granicą.
1: To jest taka najlepsza forma uczczenia pamięci syna?
3: No wie pan, no po prostu staramy się jak możemy uczcić zawsze pamięć, ale każda forma uczczenia, czy w Zębowicach w gminie, czy tutaj, czy też na galę przyjeżdżam, to zawsze jest duża satysfakcja z tego, że jest tak cenionym człowiekiem, był cenionym piłkarzem.
1: No właśnie, syn bardzo dobrze zapamiętał się też wśród kibiców niemieckich w Bundeslidze. Grał i w Niemczech, i w Austrii, ale jego serce zawsze było bliskie Katowicom.
3: Tak, zawsze było Katowicom i tak jak mógł, przyjeżdżał tutaj nawet na mecze. Przyjeżdżał, spotykał się z ludźmi, z piłkarzami z Katowic. Zawsze był po prostu sercem.
1: Tutaj to takie dobre miejsce, bo tramwaj, setki pasażerów będzie spoglądało na Pani syna.
3: Bardzo dobre miejsce. Naprawdę od razu jak zobaczyłam, że tramwaje przejeżdżają tędy, ja mówię to, czyli będą spoglądać, będą wiedzieć, że to Adam właśnie zawodnik GKS-u Katowice. Oczywiście no, dla nas to wielkie wyróżnienie, że taka pamięć jest, taka duma jest z tego, że był piłkarzem, który był. No, żył wśród ludzi i ludzie go kochają dnia dzisiejszego.
1: Chcę zapytać kibica GKS-u Katowice, dobre upamiętnienie Adama Ledwonia?
4: No bardzo dobre, to nasza legenda naszego klubu. W zasadzie no, my to zainicjowaliśmy, my to zrobiliśmy i no, jesteśmy dumni z tego, nie? Że udało się taką inicjatywę stworzyć.
1: Jak się Panu podoba ten mural? Co on przedstawia? Możemy to opisać naszym słuchaczom?
4: Wie pan co, to jest jedno z ostatnich zdjęć Adama Ledwonia, w sensie takich, które miał zrobione jeszcze w poszukiwaniu jakiegoś jako czynny zawodnik. Na podstawie zdjęcia po prostu to jest ten mural zrobiony.
1: On tutaj mocno zapisał się w pamięci kibiców, prawda?
4: Tak, bardzo mocno. To jest charakternie, charakteryzuje się tym właśnie, że tak jak my utożsamiamy się z naszym klubem, że tą walecznością i tak dalej, no to był właśnie taki typowy walczak.
1: Tutaj niedaleko w

0: spotykamy się z naszymi legendami żyjącymi cyklicznie, oczywiście zapraszając na każdy mecz. Oni mają swoje miejsce na stadionie w strefie VIP, zawsze chętnie u nas widziani, a oprócz tego podkreślając różnego rodzaju rocznice, jak chociażby 40-lecie zdobycia Pucharu Polski, bywają u nas zaproszeni na lunch, na wspólne rozmowy. Chcemy, żeby cała przyszłość naszego klubu odnosiła się do tradycji, do historii, do tego, co było najlepsze w GKS-ie, żebyśmy mieli cały czas, żebyśmy się cały czas posługiwali tą historią i korzeniami, które pozwolą łatwiej patrzeć w przyszłość.
1: Tutaj vis-a-vis jeżdżą tramwaje dosyć często, więc każdy, kto przejeżdża, będzie mógł zobaczyć i przynajmniej przypomnieć sobie, kim był Adam Ledwoń.
0: Tak, bardzo liczymy na to, ponieważ raczej barwy te żółto-zielono-czarne są znane w Katowicach, ale myślę, że taki mural jeszcze pobudzi do tego, do zainteresowania się, a kto to był Adam Ledwoń, w jakich czasach grał, być może ktoś przeczyta o historii, a przy tym dołączy do tej już ogromnej społeczności, która stworzyła się wokół GKS-u Katowice.
1: A może też nowi, młodzi zainspirują się i trafią do szkółki GKS-u?
0: Bardzo na to liczymy, bo to młodzież jest naszym oczkiem w głowie, to w dużej części dla nich robimy, bo miasto stworzyło wspaniałe warunki do tego, żeby sport się rozwijał w Katowicach, w tym piłka nożna również, ale też do tego jest potrzebna kadra, którą mamy w GKS-ie, czyli trenerzy, sztaby trenerskie, no i gwiazdy. I gwiazdy, które powodują zachętę do uprawiania tego sportu. I mam nadzieję, że ten mural poprzez Adama Ledwonia też pobudzi kogoś do tego, żeby się zgłosił do naszej fundacji.
2: SK Śląsk.
3: W Sosnowcu rusza akcja bezpłatnego odbioru niepotrzebnej odzieży, tekstyliów oraz obuwia bezpośrednio z nieruchomości. Wystarczy spakować je do specjalnego worka, zadzwonić i poczekać na odbiór. O szczegółach w materiale Kasi Ziółkowskiej.
4: Rafał Łysy, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. Od dobrych kilku miesięcy, gdy rząd wprowadził przepisy, na podstawie których nie możemy już wrzucić zużytych ubrań, szmat do kosza na odpady zmieszane, wtedy uruchomiliśmy na podstawie podpisanych umów możliwość oddania tekstyliów, butów do specjalnych pojemników, które znajdziemy na terenie całego miasta. Jest ich kilkaset, więc jest tego sporo. Można też oddawać, co jest popularne, szczególnie w domach jednorodzinnych, różnego rodzaju akcjach charytatywnych, takie ubrania. Natomiast postanowiliśmy jeszcze mieszkańcom nieco tą sprawę ułatwić, dlatego podpisaliśmy umowę z firmą, która tekstylia, odzież, buty niezniszczone, które mogą być jeszcze wykorzystane, że będziemy odbierać bezpośrednio z domu jednorodzinnego czy też z bloku, pod warunkiem, że to wszystko będzie znajdowało się w specjalnym worku, który można odebrać w przypadku domów jednorodzinnych w Urzędzie Miejskim w Wydziale Ekologii albo na składowisku odpadów, a w przypadku spółdzielni mieszkaniowych liczymy tutaj na to, i taka korespondencja do spółdzielni właśnie trafia, że w imieniu mieszkańców te worki odbiorą i w miarę możliwości będą je dystrybuować właśnie pośród swoich mieszkańców, tak aby oni nie musieli przychodzić po te worki do urzędu czy na składowisko odpadów.
5: Okej, czyli jak to wygląda? Mamy sporo ubrań do oddania, w dobrym stanie, pobieramy worek i dzwonimy do firmy.
4: Zgadza się, dzwonimy pod numer telefonu do firmy lub piszemy do firmy maila. Firma albo odbiera od razu, a jeśli telefonu nie odbierze, to zawsze oddzwania i umawiamy termin. I przyjeżdża specjalny, obrędowany logotypem firmy samochód, pracownik w ubraniach firmowych i zwyczajnie te rzeczy odbiera. Nic nie płacimy, nie ponosimy żadnych kosztów. Mówimy sobie dzień dobry, do widzenia i to tyle.
5: I co ważne, te ubrania trafią do drugiego obiegu, czyli muszą być w dobrym stanie.
4: Tak, te ubrania muszą być w niezłym stanie, bowiem właśnie zamiar jest taki, aby nie trafiały na wysypisko śmieci, nie trafiały na jakieś szmatki, a trafiały do ponownego wykorzystania, czyli chcielibyśmy, aby je ktoś jeszcze zwyczajnie nosił.
5: Tak jak do tej pory na przykład uczestniczyliśmy w akcjach zbiórki odzieży, tak tutaj możemy zorganizować sobie taką zbiórkę odzieży sami.
4: Dokładnie tak, w tym specjalnym worku, który jest, można powiedzieć, przez cały czas trwania transportu monitorowany. Firma doskonale będzie wiedziała, od kogo ten worek jest, od jakiego mieszkańca ten worek jest, na jakim etapie transportu jest w tej chwili i co się z tymi ubraniami stało. I myślę, że sporo każdy z nas ma w domu takich rzeczy, które z różnych przyczyn są dla nas za małe, za duże, albo już nam się nie podobają, nie można ich zwrócić do sklepu. No i szkoda, żeby trafiały takie ubrania, takie tekstylie, takie buty na wysypisko odpadów.
5: Czyli głównym celem jest właśnie to, żeby

0: dać jeszcze drugie życie.
1: Dokładnie tak, abyśmy zwyczajnie tych śmieci mieli mniej, a jeśli takie ubrania, a sami doskonale wiemy, że dużo to jest takich rzeczy, które można ponownie wykorzystać, szczególnie po dzieciach, które rosną bardzo szybko i tutaj, jeśli wśród znajomych nie mamy dzieci, które mogłyby jeszcze z tego skorzystać, to dlaczego nie sprawić niespodzianki innym dzieciom gdzieś może w drugiej części kraju albo w innym kraju. W każdym razie ubrania będą ponownie wykorzystane.
0: Czy ta akcja już ruszyła?
1: Tak, 10 czerwca ruszyła, można już telefonować do firmy, tylko trzeba pamiętać, że musimy mieć ten worek, który na to chwilę jeszcze do spółdzielni mieszkaniowych zapewne w większości nie trafił, dlatego jest do odebrania w Wydziale Ekologii Urzędu Miejskiego przy ulicy Mościckiego albo na bramie na składowisku odpadów.
2: Oprócz magnesu na lodówkę z wyjazdów w tropiki można przywieźć niechcianą pamiątkę. Malaria, denga, zika mogą być bardzo dużym zagrożeniem nie tylko dla nas, ale i dla naszych bliskich. Tymczasem polscy turyści lekceważą te zagrożenia, bo tylko co drugi z nich wykonuje szczepienia, a jeszcze mniej stosuje profilaktykę przeciwko malarii. Robi to zaledwie co ósma osoba. O szczegółach usłyszycie w materiale Kasi Ziółkowskiej.
3: Grzegorz Ludzik, Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.
0: Zerkamy na portale turystyczne, szukamy ofert wakacyjnych. Czasami te wyjazdy są w coraz bardziej egzotyczne kraje. O co powinniśmy zadbać przed wyjazdem?
3: Przede wszystkim o własne zdrowie i bezpieczeństwo i żeby z wakacji wróciły tylko dobre wspomnienia, a nie niechciani goście w postaci chociażby jakichś patogenów, które jesteśmy w stanie zawlec z tych krajów o odmiennych warunkach klimatycznych, no bądź innych niemiłych przygód, które nam się mogą zdarzyć.
0: Czyli co? Pamiętać przede wszystkim o szczepieniach.
3: Przede wszystkim musimy dokładnie zidentyfikować kraj, do którego się wybieramy. To jednak odmienność stref klimatycznych sprawia to, że musimy się do takich wypraw odpowiednio przygotować. I w zależności, czy to będą wyprawy polegające na aktywnym udziale, trekkingu i, że tak powiem, picie wody uzdatnionej przez siebie samych, raczej nie z lokalnych wodociągów, czy też ekskluzywne hotele, będzie zależało nasze przygotowanie. Ale zawsze patrzymy, na stronach Ministerstwa Spraw Zagranicznych publikowane są stale informacje o zagrożeniach takich biologicznych, powiedzmy sobie, płynących z tamtych terenów, czy inaczej mówiąc, niektóre choroby występują endemicznie, przypisane do danego terenu, i warto skorzystać z profilaktyki właśnie tychże chorób w postaci szczepień. Oczywiście, jeżeli są one dostępne, bo nie wszystkie choroby jesteśmy w stanie zaszczepić. Dużą nadzieję wiążemy na przykład ze szczepionką przeciwko malarii, ale nadal miliony ludzi umiera z powodu tejże choroby. W związku z tym warto powiedzieć, że jeżeli jedziemy w strefę malaryczną, to robimy chemioprofilaktykę. Lekarz medycyny podróży, bo takie poradnie są już specjalistyczne, doradzi nam, kiedy rozpocząć taką profilaktykę, jak długo ją stosować i wreszcie, czy bezpiecznie po powrocie sprawdzimy, czy aby na pewno nic nie zaimportowaliśmy do naszego kraju. Szczepienia tak, a oprócz tego odpowiednie zachowanie, przygotowanie, ubiór, repelenty odstraszające chociażby miejscowe owady, które przenoszą różne niechciane choroby. To wszystko, przed nami stoi piękny świat otworem, ale musimy bardzo rozsądnie i logicznie się do tego przygotować.
0: A jak z tą naszą świadomością? Jest coraz lepiej?
3: No niestety nie zawsze. Takim smutnym przykładem było zawleczenie, niestety choroba młodego człowieka, świetny sportowiec, dobrze zapowiadający się, niestety w krajach tropikalnych był zakażony malarią, ale zanim do tego doszło, zanim lekarze u nas w Polsce wpadli na ten pomysł, było niestety za późno i on niestety odszedł z tego świata, a ta profilaktyka mogła go przed tym uchronić. No to jest kwestia właśnie pamiętania o tych prostych zasadach. Często też ryzykujemy zdrowiem nie tylko swoim, ale w swoich własnych dzieci, które zapominamy, że one jednak są ruchliwymi dzieciakami w różnych innych obszarach, przybywają niekoniecznie tam, gdzie my, i stąd też może być zawleczenie różnych chorób. Bardzo popularny dla nas kierunek Egipt, rej z Nirem, mówi się o zemstach faraona, o jakichś innych chorobach, to po prostu była choroba brudnych rąk i wody, która no niestety nie jest tak dobrze przygotowana jak w Polsce, czyli te warunki sanitarno-higieniczne są dalece inne niż w naszym kraju. Warto o tym pamiętać, pijąc wodę lokalną, czy też stosując kostki lodu do drinków, bo przecież jest gorąco, chcemy się ochłodzić. Tego w takich warunkach robić nam nie wolno.
0: Szczególnie niebezpieczne jest właśnie to, że ta choroba wykluwa się przez jakiś czas. Zanim lekarze dojdą do tego, co nam jest, mijają miesiące czasami.
3: Tak, znaczy okres rozwoju tych chorób, czyli tej inkubacji, trwa różnie, od kilku dni do kilku miesięcy nawet, bo i takie się zdarzają, i musimy naprawdę wiązać to i w wywiadzie poddać lekarzowi wszelkie właśnie okoliczności,

0: które mówiły, byłem w przeciągu kilku miesięcy, z najbliższego pół roku za granicą w takich rejonach. Warto zobaczyć. Taką spektakularną pamiętam z własnej praktyki. Rzeczą było, jak przyszła kobieta, że pokąsana została na pampasach w Ameryce Południowej przez muchy i miała doskonale rozwinięte larwy tak zwanego botfly, które usuwaliśmy. To żywe organizmy, które u niej pod skórą się rozwijały, a nikt na to nie wpadł, że właśnie tam to nabyła.
1: Czyli co, wypoczywajmy, ale z głową.
0: Oczywiście, że tak. Wszystko jest dla ludzi. Czerpmy jak najbardziej pełnymi garściami z tych naszych podróży zagranicznych i poznajmy świat, bo to jest dla nas, ale z rozsądkiem.
2: SK Śląsk.
3: A teraz przenosimy się do Jaworzna i porozmawiamy o tak zwanych polskich Malediwach, czyli o Parku Grudek. Posłuchajcie tej historii.
2: SK Śląsk News.
4: Ten fragment Jaworzna, który jeszcze kilkadziesiąt lat temu kojarzył się z przemysłem, dziś ma zupełnie inne oblicze. I pokaże nam, jak z dawnego wyrobiska może powstać i polskie Malediwy, i pełne zieleni arboretum. Chodzi o Park Grudek, dawny teren wydobycia dolomitu dla cementowni Szczakowa, który stał się miejscem spacerów i odpoczynku, ze słynną kładką na zbiorniku Wydra, drewnianą ścieżką nad turkusową wodą, nazywaną polskimi Malediwami.
5: Porównanie do Malediwów jest z przymrużeniem oka, ale oddaje pierwsze wrażenie. Zwykła ścieżka, a nagle lazurowa tafla wody otoczona skałami i zielenią. Park obejmuje ponad 58 hektarów dawnych wyrobisk, które przeszły drogę od surowego kamieniołomu do miejsca o wysokich walorach przyrodniczych.
4: I to jest najciekawsze. Teren poprzemysłowy, a jednocześnie jedno z bardziej różnorodnych przyrodniczo miejsc w okolicy. Co tam właściwie można znaleźć, jeśli ktoś patrzy nie tylko na widoki?
5: To świetny przykład, jak natura wykorzystuje przestrzeń po człowieku. Są suche murawy, łąki, siedliska naskalne, tereny podmokłe, zbiorniki wodne, fragmenty borów i lasów grądowych, a w jednym spacerze przechodzi się przez kilka zupełnie innych krajobrazów. Z punktami widokowymi na tafle wody i ściany dawnego wyrobiska.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Śląsk.
4: W Parku Grudek są dwa główne akweny – Wydra i Orka. Czym się różnią?
5: Wydra kojarzy się przede wszystkim z kładką. Krętą ścieżką przez środek wody, idealną na zdjęcia i spokojny spacer. Orka jest głęboka, sięga prawie 19 metrów. Na dnie spoczywają zatopione dwie koparki i statek, co przyciąga nurków korzystających z prywatnej bazy nurkowej.
4: Z jednej strony spokojna kładka, z drugiej podwodny świat z maszynami, jak plan filmowy. Ale to nie jest miejsce na spontaniczne skoki do wody.
5: W całym Parku Grudek obowiązuje zakaz kąpieli. Woda wygląda zachęcająco, ale dno jest nierówne, brzegi strome, mogą występować nagłe uskoki. Nurkowanie odbywa się tylko w ramach bazy. Z

0: Nie przez całą dobę i cały rok. O świcie, późnym popołudniem czy zimą, kiedy zamarznięta woda tworzy inny klimat. Chętnie wybierają go rodziny, planując krótsze lub dłuższe trasy zamiast wizyty w galerii handlowej.
1: To także żywa lekcja historii przemysłu w regionie. Mamy ślad po cementowni Szczakowa, która przez ponad 100 lat korzystała z tego wyrobiska, a dziś w tym miejscu słychać ciszę i śpiew ptaków.
0: Dla osób pamiętających czasy intensywnej eksploatacji ten kontrast jest poruszający. Park Grudek pokazuje, że tereny poprzemysłowe mogą stać się wartościową częścią miasta dzięki mądrej rekultywacji.
1: Dlatego tak dobrze wpisuje się w nową opowieść o Śląsku i Zagłębiu. Obok kopalni i hut pojawiają się zielone przestrzenie i rewitalizacja. Dla wielu to pierwszy punkt na liście, co zobaczyć w Jaworznie.
0: Psy mogą wchodzić na teren parku, ale muszą być na smyczy, a w razie skłonności do agresji w kagańcu. I jeszcze raz, nawet jeśli pies uwielbia wodę, w zbiornikach parku nie wolno mu się kąpać.
1: To ważne także dla osób, które boją się psów. Wiedzą, że obowiązują konkretne reguły, a właściciele muszą zadbać o innych spacerowiczów.
0: Zakaz kąpieli dotyczy wszystkich, ludzi i zwierząt. Woda jest elementem krajobrazu, a nie kąpieliskiem, dzięki czemu miejsce zachowuje swój spokojny charakter.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Śląsk.
1: Wróćmy do nazwy Polskie Malediwy. Park Grudek to nie tylko egzotyczny kolor wody, ale też historia regionu, przyroda i przykład udanej rekultywacji. Jeśli ktoś przyjedzie tylko po jedno zdjęcie na kładce, ominie go sporo.
0: Warto przejść się dalej, wejść na punkty widokowe, zwrócić uwagę na rośliny na skałach i łąkach. Można potraktować ten spacer jak małą wyprawę terenową, fotogeniczną, ale pełną detali.
1: Dzięki temu Park Grudek nie nudzi się po jednej wizycie. Za pierwszym razem wszyscy biegną do Wydry, za drugim odkrywają inne ścieżki, a za trzecim świadomie planują trasę. Wyżej, bliżej wody, z przerwą na ławce.
0: Park żyje w rytmie pór roku. Od świeżej wiosennej zieleni, przez letni kontrast turkusu i drzew, po złotą jesień i zimowy, surowy krajobraz ze śniegiem i lodem.
1: A wszystko to w miejscu, które jeszcze niedawno było fragmentem przemysłowego krajobrazu. Dziś mamy turkusową Wydrę z kładką, głęboką orkę z zatopionymi maszynami i całą mozaikę siedlisk przyrodniczych.
0: Park Grudek łączy warstwę krajobrazową, przyrodniczą, historyczną i społeczną. Bezpłatny wstęp, dostępność przez całą dobę i możliwość wejścia z psem na smyczy sprawiają, że to miejsce otwarte i inkluzywne.
1: Trudno drugie takie miejsce, gdzie dawne wyrobisko Dolomitu zamienia się w krajobraz kojarzący się z egzotycznymi wyspami, a wystarczy po prostu przyjechać do Jaworzna.
0: Wystarczy pamiętać o kilku zasadach. Nie wchodzić do wody, trzymać psa na smyczy, szanować przyrodę i innych spacerowiczów. W zamian dostaje się ciszę nad turkusową taflą, widok skał po przemysłowej przeszłości i poczucie, że ten krajobraz dostał drugie życie. Powód do dumy dla całego regionu.
2: To jest magazyn lokalny Radia SK Śląsk.
1: Skoro już wiemy, jak z dawnego wyrobiska powstały polskie Malediwy w Parku Grudek, to przyjrzyjmy się teraz, co dokładnie sprawia, że to miejsce tak przyciąga ludzi. Chodzi o Arboretum Park Grudek w Jaworznie, w dzielnicy Pieczyska. Wygląda jak z folderu egzotycznych wyjazdów, a leży w samym sercu przemysłowego regionu.
0: I od razu sprostowanie. W ścisłym, dendrologicznym sensie to nie jest prawdziwe arboretum. Nie ma opisanych kolekcji drzew ani statusu ogrodu botanicznego. To raczej chwytliwa nazwa marketingowa.
1: Czyli jak z tymi Malediwami. Brzmi egzotycznie, ale w praktyce to dawne wyrobisko kamieniołomu. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu pracowały tam ciężkie maszyny, a dziś ludzie przyjeżdżają na spacer, zdjęcia i wypoczynek.
0: Teren dzisiejszego Parku Grudek to dawny obszar cementowni Szczakowa, później zakładów dolomitowych Szczakowa. Po zakończeniu wydobycia woda gruntowa wypełniła niecki, powstało centrum nurkowe, a w 2012 roku gmina przekształciła ten teren w park. Od 2019 funkcjonuje nazwa Arboretum Park Grudek.
1: Czyli najpierw raj dla nurków, potem raj dla spacerowiczów i stąd te wszystkie nazwy, które krążą po sieci. Jedni mówią Grudek, inni Koparki, jeszcze inni Orka.
0: Zgodnie z Państwowym Rejestrem Nazw Geograficznych, sztuczny zbiornik wodny nazywa się Grudek. W przestrzeni internetowej, także na oficjalnym portalu miasta, pojawia się zbiornik Orka. To nawiązanie do dawnego centrum nurkowego, a koparki odnoszą się do zatopionych maszyn i przystani nurkowej.
1: Czyli klasyka. Każdy mówi inaczej, a turysta próbuje zgadnąć, czy jedzie nad Grudek, Orkę czy Koparki.
0: I ten bałagan ma jeszcze wymiar regionalny. Arboretum Park Grudek leży w Zagłębiu Krakowskim, ale w promocji turystycznej województwa śląskiego bywa przedstawiane po prostu jako śląska atrakcja, co zaciera lokalne tożsamości.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Śląsk.
1: Zostawmy na chwilę nazwy i przejdźmy do tego, co tam właściwie jest. W parku Gródek dominują turkusowe stawy, drewniane pomosty i białe skały. Wygląda to jak połączenie górskiego jeziora z nadmorskim.

0: wysokim klifem.
1: Ten kontrast jest kluczowy. Wapienne skały i wysokie urwiska po dawnej eksploatacji zestawione są z wodą o intensywnym turkusowym odcieniu, szczególnie przy zbiorniku Wydra. Do tego drewniane pomosty, kładki i altany tworzą bardzo fotogeniczny krajobraz.
0: I to tłumaczy, dlaczego w mediach społecznościowych co chwilę pojawiają się zdjęcia z podpisem Polskie Malediwy.
1: Ten przydomek jest chwytliwy, ale spłaszcza historię miejsca. Za tym turkusowym kolorem stoi proces rekultywacji, który w dużej mierze przebiegł samoistnie. Po zakończeniu wydobycia przyroda zaczęła wracać.
0: Czyli nie było wielkiego zaplanowanego projektu odtworzenia przyrody?
1: Były działania porządkujące i inwestycje w infrastrukturę, ale sama przyroda wykonała ogromną część pracy. Woda gruntowa zalała obniżenia terenu, powstały zbiorniki Grudek i Wydra oraz mniejsze oczka wodne Kot i Słoń, wokół których rozwinęły się podmokłe siedliska.
0: Te nazwy brzmią bardzo swojsko, jakby ktoś chciał, żeby to miejsce było nie tylko efektowne, ale też trochę żartobliwe.
1: To dodaje lekkości i buduje więź z miejscem, a jednocześnie w tle działa nauka. Tuż obok parku jest stacja badawcza Uniwersytetu Śląskiego, więc ten teren interesuje nie tylko spacerowiczów, ale i naukowców.
0: Wspomniałaś o lasach grądowych i borach, czyli to nie jest tylko goły kamień i woda.
1: Zdecydowanie nie. Mamy wielogatunkowe lasy liściaste, bory sosnowe oraz użytek ekologiczny remiza leśna Bucze, ostoje dla zwierząt, szczególnie ptaków. Dzięki temu Park Grudek jest ważnym fragmentem lokalnego ekosystemu, a nie tylko dekoracyjną scenerią.
2: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Śląsk.
0: Skoro mówimy o widokach, to przejdźmy do tego, co przyciąga tam ludzi najbardziej. Jakie atrakcje czekają na miejscu, oprócz robienia zdjęć na tle turkusowej wody?
1: Po pierwsze, sam zbiornik Grudek, mylnie nazywany koparki albo orka, z przytanią nurkową. Po drugie, zbiornik Wydra z intensywnym kolorem wody. Po trzecie, drewniane pomosty i kładki nad dawną wody, które tworzą charakterystyczny obrazek z altankami.
0: Te pomosty stały się chyba znakiem rozpoznawczym parku. Na zdjęciach wyglądają jak labirynt nad wodą.
1: Kładki prowadzą przez zalane wyrobisko, pozwalają podejść bardzo blisko wody i wyznaczają bezpieczną trasę. Do tego ścieżki edukacyjne, bacówka z zagrodami, punkty widokowe na klifach, łąka kwietna i drogi otoczone ogromnymi paprociami.
0: Bacówka w dawnym kamieniołomie brzmi jak ciekawa mieszanka.
1: Wprowadza wątek tradycji pasterskich i rolniczych. Zwierzęta w zagrodach i drewniana zabudowa kontrastują z surowymi skałami i industrialną przeszłością, więc park nie jest jednowymiarowy.
0: Czyli z jednej strony turkusowe stawy i nurkowie, z drugiej bacówka i łąka kwietna, a wszystko między Pieczyskami a Ciężkowicami w Jaworznie.
1: Park Grudek leży w mieście o silnych związkach z przemysłem, które coraz mocniej stawia na rekreację i edukację przyrodniczą. Administratorem jest Ośrodek Edukacji Ekologiczno-Geologicznej Geosfera, łączący funkcje edukacyjne, naukowe i rekreacyjne.
0: A jak wygląda kwestia promocji? Bo miejsce jest bardzo popularne, a jednak mówiłaś, że brakuje systemowego podejścia.
1: Park przyciąga tłumy, ale zarządca nie stworzył spójnej strategii promocji. Brakuje jednolitego nazewnictwa i jasnego przekazu, więc dominuje uproszczenie. Polskie Malediwy, Śląska Chorwacja, koparki.
0: Czyli zamiast opowieści o przemianie krajobrazu poprzemysłowego, mamy hasło Ładna woda, chodźmy na zdjęcia.
1: Dokładnie. A można tam opowiedzieć o rekultywacji, roli wód gruntowych, sukcesji roślinności i o tym, jak dawne wyrobisko staje się siedliskiem wielu gatunków oraz częścią większej historii regionu, gdzie przemysł i przyroda stale się przeplatają.
2: Zabytki miasta i regionu i ich historia w magazynie Eski Śląsk.
0: Jak to się dzieje, że zdegradowany teren po kamieniołomie zamienia się w atrakcyjny park?
1: Najpierw kończy się eksploatacja i teren zostaje opuszczony. W Grudku woda gruntowa wypełniła najniższe partie wyrobiska, powstały zbiorniki, ustabilizował się poziom i jakość wody. Na skałach pojawiły się rośliny pionierskie, potem kolejne gatunki – łąki, murawy i młode zadrzewienia.
0: Czyli przyroda krok po kroku odzyskuje teren, który człowiek wcześniej przekształcił.
1: Tak, a potem wkracza planowanie przestrzenne. Gmina postanawia przeznaczyć teren na rekreację, powstają ścieżki, pomosty, altany, tablice edukacyjne. To delikatne ingerencje, które podkreślają krajobraz, a jednocześnie zostawiają widoczne ślady dawnego przemysłu.
0: I to wszystko w miejscu, które jeszcze niedawno kojarzyło się z cementownią i zakładami dolomitowymi.
1: W drugiej połowie XX wieku liczył się tylko przemysł. Dopiero po zamknięciu zakładów pojawiła się przestrzeń na inne myślenie. To część szerszego trendu. Wiele dawnych terenów przemysłowych w regionie przechodzi podobną metamorfozę.
0: Wspomniałaś o ścieżkach edukacyjnych. Czego można się z nich dowiedzieć?
1: Opowiadają o geologii, historii eksploatacji i procesach, które ukształtowały dzisiejszy krajobraz. Są informacje o skałach wapiennych, roślinach naskalnych, murawach ciepłolubnych, ochronie przyrody i roli zbiorników wodnych jako siedlisk dla płazów i ptaków.
0: Czyli to nie jest tylko spacer od altanki do altanki, ale też okazja, żeby zrozumieć, na co się patrzy.
1: Dokładnie. Można połączyć wypoczynek z nauką, bez szkolnej atmosfery.

0: Ktoś przyjeżdża dla turkusowych stawów, a wraca z wiedzą o tym, jak działa przyroda na terenach poeksploatacyjnych.
1: Historia miasta w Radiu SK Śląsk.
2: Skoro to miejsce jest tak popularne, czy nie ma ryzyka, że nadmierny ruch turystyczny zacznie szkodzić przyrodzie?
0: To zawsze jest wyzwanie. Im więcej osób, tym większa presja. Dlatego w parku Gródek pomosty, kładki i wyznaczone ścieżki mają kanalizować ruch, aby ludzie poruszali się po określonych trasach, a wrażliwe fragmenty przyrody pozostały mniej dostępne.
2: Czyli drewniana kładka to nie tylko ładny element na zdjęciu, ale też narzędzie ochrony przyrody.
0: Dokładnie. Pozwala zbliżyć się do wody, zobaczyć roślinność i poczuć klimat miejsca, a jednocześnie nie deptać brzegów i nie niszczyć siedlisk. To kompromis między potrzebą kontaktu z naturą, a koniecznością jej ochrony.
1: Radio SK Śląsk. Tego o naszym regionie mogłeś nie wiedzieć.
2: A jak w tym wszystkim odnajduje się Geosfera jako administrator?
0: Ośrodek Edukacji Ekologiczno-Geologicznej Geosfera zarządza terenem, dba o infrastrukturę i prowadzi działania edukacyjne, łącząc wiedzę geologiczną, przyrodniczą i edukacyjną. Mimo braku spójnej strategii promocji, widać konsekwentne działania, aby udostępniać przestrzeń w sposób bezpieczny i atrakcyjny.
2: Czyli można powiedzieć, że Park Gródek to żywe laboratorium. Naukowcy, turyści i przyroda, która pokazuje, jak radzi sobie po intensywnej ingerencji człowieka.
0: Tak, stacja badawcza Uniwersytetu Śląskiego obserwuje procesy przyrodnicze. Geosfera edukuje, a mieszkańcy korzystają z tego miejsca rekreacyjnie. Różne perspektywy tworzą pełniejszy obraz parku.
2: I może dzięki temu łatwiej zrozumieć, że za każdym ładnym widokiem stoi historia cementowni, zakładów dolomitowych, wyrobisk i powolnego powrotu przyrody.
0: Ta historia pokazuje, że krajobraz przemysłowy nie musi być końcem opowieści. Może stać się początkiem nowego etapu, w którym człowiek uczy się współistnieć z przyrodą na innych zasadach. Park Gródek jest jednym z przykładów takiej zmiany w skali województwa śląskiego.
2: A jednocześnie przypomina, że nazwy mają znaczenie. Kiedy mówi się o tym miejscu wyłącznie jako o śląskiej atrakcji, gubi się lokalny kontekst zagłębia krakowskiego.
0: Nazwy wpływają na myślenie o przestrzeni i tożsamości. Polskie Malediwy brzmi efektownie, ale dopiero znajomość historii cementowni Szczakowa, zakładów dolomitowych i procesu rekultywacji pozwala naprawdę zrozumieć to miejsce.
2: I wtedy łatwiej docenić, że między Pieczyskami a Ciężkowicami, w Jaworznie, powstał teren łączący funkcje rekreacyjne, edukacyjne i przyrodnicze z turkusowymi stawami, pomostami, centrum nurkowym, punktami widokowymi i łąką kwietną.
0: Oraz z lasami grądowymi, borami, użytkiem ekologicznym remiza leśna Bucze, oczkami wodnymi, kot i słoń. Stacją badawczą Uniwersytetu Śląskiego i ośrodkiem Geosfera. Miejsce, które jeszcze w drugiej połowie XX wieku było wyrobiskiem, dziś jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych terenów rekreacyjno-przyrodniczych w województwie śląskim.
1: SK Śląsk.
3: A teraz zmieniamy temat. To bank, w którym walutą jest zdrowie dla wcześniaków. W Rudzie Śląskiej w błyskawicznym tempie rozwija się Bank Mleka Kobiecego. A te miejsce odwiedził z mikrofonem nasz reporter Darek Brombosz.
4: Dzień dobry, Anna Pisarzowska, koordynuję Śląski Bank Mleka Kobiecego w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej.
5: Proszę powiedzieć, jesteśmy tutaj w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej. To jest jedyne takie miejsce w województwie śląskim i jedno z 16 w całym kraju.
4: Tak, zdecydowanie jesteśmy jedyną taką placówką w województwie śląskim.
5: Proszę powiedzieć, czym jest Bank Mleka?
4: Bank Mleka to nowoczesne laboratorium, biobank tak naprawdę, gdzie jest też waluta. I tą walutą jest taka bezinteresowna miłość do bliźniego, bo musimy pamiętać, że dawczyniami zostają kobiety, które też są w ciężkiej sytuacji, a mimo wszystko wkładają ogrom pracy w to, żeby pomóc najmniejszym pacjentom naszego szpitala, ale również 10 innych na ten moment, ponieważ naszym mlekiem żywimy nie tylko dzieci najmniejsze w naszym szpitalu, ale też dzielimy się z 10 na ten moment już szpitalami w różnych województwach.
5: Może Pani opisać, jak to wygląda w praktyce? Wcześniak potrzebuje i jak wygląda ta procedura?
4: Kiedy rodzi się wcześniak, najważniejsze jest to, by jak najszybciej podać mu siarę mamy, czyli to pierwsze mleko, tak by dostał dobrą florę bakteryjną i miał przede wszystkim dobry start. Kiedy nie mamy możliwości podania mleka mamy, bo na przykład mama jest chora, przyjmuje farmakoterapię, która to uniemożliwia, wtedy mamy do dyspozycji mleko z banku mleka. I pracujemy przede wszystkim nad tym, żeby mama jak najszybciej mogła swoje mleko dziecku przekazać. Kiedy mama postanawia, że chce się swoim mlekiem podzielić, wtedy przechodzi cały proces kwalifikacji. My mamy badamy na choroby zakaźne, na nosicielstwo chorób zakaźnych. Badamy również też

0: bakteriologię tego mleka i mama sama decyduje, ile mleka w sposób bezpieczny, oczywiście, ponieważ też wypożyczamy mamie cały sprzęt laktacyjny, ile nam tego mleka oddaje. Takie mleko zostaje zamrożone po donacji i maksymalnie do 3 miesięcy może w takiej lodówce czekać na proces pasteryzacji. Proces pasteryzacji to jest proces obróbki cieplnej. Po tym procesie również mleko jest badane, czy jest bezpieczne i w tym momencie już może być udostępniane innym pacjentom naszego szpitala i ościennych.
1: Można śmiało powiedzieć, że to jest dla wcześniaka taki zastrzyk życia, zdrowia?
0: Zdecydowanie można tak powiedzieć. Jest to na pewno ułatwienie mu tego dobrego startu. Tak, tak, zdecydowanie możemy tak powiedzieć.
1: Takiego mleka nie da się zastąpić niczym sztucznym?
0: W żaden sposób i wszystkie najważniejsze publikacje mówią o tym, że mleko ludzkie jest bezcenne dla dzieci.
1: Rozumiem, że ono jest bogate we wszystkie mikroelementy, składniki.
0: Tak, zdecydowanie, ale najważniejsze tutaj jest to, że jest przede wszystkim idealnie dopasowane do potrzeb takiego malucha, ponieważ my pozyskujemy dawczynie wśród kobiet, które są same mamami wcześniaków, więc to mleko jest dopasowane składem również.
1: Kto może zostać dawcą? Czy te panie same się zgłaszają? Czy wy, mając z nimi kontakt, zachęcacie je do tego też?
0: Dawczynią może zostać mama, która jest zdrowa, która prowadzi higieniczny tryb życia, nie może mieć nałogów. I pozyskujemy matki, dawczynie, wśród matek, które są matkami naszych pacjentów. Zwykle jest tak, że mamy same do nas się zgłaszają, ponieważ chcą pomóc innym dzieciom. Myślą w kategoriach, ktoś pomógł mojemu dziecku, ja też chciałabym pomóc innym.
1: To powiedzmy jeszcze o statystykach, to znaczy ile mleka udało się pozyskać, ile macie też dawczyń i biorców.
0: W ubiegłym roku 31 wspaniałych kobiet oddało nam 650 litrów mleka, co pozwoliło wykarmić około 350 pacjentów naszego szpitala, plus 8 szpitali ościennych. W tym roku już tych szpitali jest 10, więc nasze potrzeby rosną.
1: To jeszcze zapytam, czy często dzwoni telefon z innych szpitali do Was?
0: Tak, zdecydowanie często dzwoni. Właśnie teraz też czekam na transport. Zdecydowanie szpitale potrzebują tego mleka. Myślę, że świadomość władz też już jest zupełnie inna.
1: Rozumiem, że te lodówki za nami systematycznie zawsze są zapełniane.
0: Tak, zdecydowanie są zapełniane przez te wszystkie wspaniałe mamy, które wkładają ogrom pracy w to, żebyśmy mieli czym się dzielić, żebyśmy mogli zapewnić dobry start wcześniakom.
1: Tu samo miejsce jest sterylne, mleko, które podaje się wcześniakom, też jest zupełnie bezpieczne. Czasami mamy, a zwłaszcza tych pierwszych dzieci i wcześniaków, być może o wszystko się obawiają, tu wszystko jest przebadane.
0: Tak, absolutnie. Mleko z banku mleka jest w pełni bezpieczne, jest badane, mamy wyniki badań, nie ma się czego obawiać.
2: Nazywam się Katarzyna Cyrąsikora, jestem tutaj z Rudy Śląskiej.
1: Proszę powiedzieć, w ręku trzyma Pani niezwykłe cudo. Wcześniak, dziewczynka, tak?
2: Tak, Marysia. Marysia urodziła się z masą urodzeniową 580 gram.
1: Czyli można powiedzieć pół kilograma największego Pani szczęścia.
2: Tak, dokładnie, cudu wręcz można powiedzieć, bo Marysia jest małym cudem.
1: Kiedy Marysia przyszła na świat?
2: 2 miesiące temu, 10 marca, dokładnie 2 miesiące przed terminem.
1: Rozumiem, że Marysia cały czas musi być w szpitalu miejskim w Rudzie Śląskiej. Jak to jeszcze długo może potrwać?
2: Wczoraj dowiedzieliśmy się, że około miesiąca, że za miesiąc możemy już być w domu, jeśli wszystko oczywiście będzie w porządku.
1: To niezwykłe jest to chociażby w szpitalu, że cały czas może Pani trzymać na rączkach swoją córeczkę. Nie w każdym szpitalu jest to takie oczywiste.
2: Tak, właśnie dowiedziałam się, że nie wszędzie można i to taki dla mnie ewenement trochę, bo tutaj wręcz nam mówią, żeby jak najczęściej tutaj być, ile czasu potrzebujemy i są tego efekty, bo Marysia z dnia na dzień jest coraz większa.
1: Marysia ma rodzeństwo?
2: Nie, Marysia jest pierwsza. Znaczy ma pieska, ale to raczej nie rodzeństwo.
1: Proszę powiedzieć, a byłem w banku mleka, to jedyne takie miejsce nie tylko w Rudzie Śląskiej, ale w województwie śląskim. Proszę powiedzieć, Pani skorzystała z banku mleka?
2: Tak, przez pierwsze kilka dni po porodzie Marysia musiała być karmiona mlekiem z banku mleka, ponieważ ja nie mogłam jej oddawać swojego, a później już panie laktacyjne pomogły mi rozkręcić moją laktację, dzięki temu mogę ją dzisiaj sama karmić.
1: Proszę powiedzieć, dobrze, że istnieje taki bank?
2: Oczywiście, dla niektórych dzieci to jest jedna

0: karmienia mlekiem naturalnym, a pamiętajmy, że w mleku naturalnym jest najwięcej witamin, przeciwciał, które tym wcześniaczkom zwłaszcza pomagają przeżyć.
1: Jak długo Marysia musiała przyjmować mleko z banku mleka?
0: To było około tygodnia, dopóki leki się wszystkie nie wypłukały, ale później już zaczynałyśmy ją karmić moim mlekiem.
1: Widziała pani po Marysi, że to mleko jej dużo daje?
0: Ona zaczęła przybierać na masie i to było najważniejsze tutaj na samym początku, że zaczęła rosnąć po prostu, więc efekty były.
1: Czyli śmiało można powiedzieć, że takie mleko z banku mleka to ratunek dla wcześniaków takich jak Marysia.
0: Dokładnie, dla tych wcześniaków to jest niezwykły lek po prostu na jego życie.
2: SK Śląsk.
3: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Dramatyczne informacje z

0: wrzuciłem na telefonie, rodzinie wysłałem, jestem zadowolony.
1: Ceremonia chrztu husarzy odbyła się w bazie w Łasku. Amerykanie koncertowo rozpoczęli mundial. W swoim pierwszym spotkaniu gospodarze rozbili Paragwaj 4-1. Na inaugurację drugiej kolejki spotkań Kanada zremisowała z Bośnią i Hercegowiną 1-1. Wieczorem Szwajcaria zagra z Katarem.
2: A nasza polska reprezentacja na tym mundialu do tej pory nie straciła ani jednej bramki. Słuchajcie, dobrze nam idzie. No jakoś nie czuć tej mundialowej atmosfery, prawda? Dlatego my w Radiu SK pomożemy wam poczuć piłkarskie emocje. Mamy dla was SK Karniaki Cup. Jest z nami Sławek Peszko. Zgłoszenia i szczegóły na sk.pl. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: przyjemnie się zrobiło. Takie miłe brzdękanie w głośnikach. I nie trzeba się spieszyć z sobotnimi obowiązkami. W końcu jest weekend, odpoczywamy. One Tea Cool Tea z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. A tak bogatego człowieka w historii świata jeszcze nie było. Znany biznesmen Elon Musk, właściciel na przykład Tesli czy kosmicznej firmy SpaceX, właśnie stał się pierwszym bilionerem w historii, bo jego firma wczoraj weszła na giełdę i jego majątek wynosi ponad $1 bilion. Bilion to jest 1 i 12 zer. Milion milionów. Słuchajcie, Elon Musk to prawdopodobnie jeden z niewielu facetów na tym świecie, który nie boi się sobotniego wyjazdu z żoną do galerii handlowej. Radio
1: SK. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Prime MMA już w sobotę 13 czerwca w Częstochowie. Tazy vs. Tybori. Ostatni bastion Freak Fightów. Zobacz w serwisie streamingowym Kanal+.

0: Kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
4: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Łap okazję w RTV.

Prawdziwa maszyna do hitów. Jak on coś zrobi, to od razu staje się hitem. Nie wiem, jak on się tego nauczył, skąd on ma takie umiejętności, ale tak jest już od wielu lat. I teraz mamy kolejny hicior. To jeden z tych, który od razu po pierwszym odsłuchaniu wpada w ucho. David Guetta, a do niego dołączył Alok i Stick Figure. I mamy numer, który idealnie pasuje do sobotniej kawki. Pobudza i tam jest taki dobry, głęboki bas, że głośniki będą w samochodzie wołały o pomoc. Run, Run River, już teraz w Esce.

0: Eminem i Rihanna w Radio SK. Gramy hity, które doskonale znacie i lubicie, ale podrzucamy też takie, których jeszcze nie słyszeliście.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo my się specjalizujemy w nowościach, znamy się na nowych hitach, wiemy, co wam wpadnie w ucho. I teraz jeden chyba z najpopularniejszych Francuzów i najbardziej utalentowanych, David Guetta. To jest prawdziwy

0: Eską można się rozluźnić w sobotni poranek. Za 20:60 Teddy Swims w Radiu Eska, gramy hity na czasie. No i słuchajcie, znowu dzieją się przepiękne rzeczy. Znowu Łatwo Gang pokazał swoje wielkie serce. Udało się spełnić marzenie małej Mai Gadowskiej, która jest chora na raka, która jest teraz w szpitalu, ale teraz szeroko się uśmiecha. Maja marzyła o tym, żeby nagrać numer z Łatwo Gangiem. No i udało się, słuchajcie, jest kawałek Wszystkie Marzenia.
1: Wszystko co zechce, jak będzie trzeba, to zagramy ją bez.
0: Oczywiście, że trzeba to zagrać w Estę, trzeba spełnić marzenia i my ten numer zagraliśmy. Wczoraj Mati Fuczyło razem z Łatwo Gangiem wpadli do Mai do szpitala. No i Mati zapytał, jak to jest nagrać numer z Łatwo Gangiem.
2: Luzik.
3: Arbuzik.
4: Luzik, arbuzik, to jak to, poszło? To szybka chyba historia.
3: Poluszaki pomagały.
0: Maja jest mega pozytywną osobą, ja wam polecam sprawdzić to, zobaczyć to wszystko. Mamy to nagrane, tę wizytę w szpitalu na eskowym Instagramie. Cały dochód z tej piosenki, Wszystkie Marzenia trafi na konto Fundacji Cancer Fighters. Raz ten numer zagraliśmy, słuchajcie, ale to nie wszystko. Dzisiaj też to zagramy i jutro też, bo warto pokazać wielkie serce. Wam też polecam zobaczyć teledysk do tego numeru, łatwo go znajdziecie w internecie. Cała kasa idzie na pomoc dzieciom chorym na raka.
5: Radio SK. Reklama. Emily Blunt, Colman Domingo, Josh O'Connor, Colin Firth i Eve Hewson. W nowym filmie Stevena Spielberga Cień Objawienia. Wyłącznie dla tych, którzy gotowi są poznać prawdę. W kinach od 10 czerwca.
6: Marzysz o wyjątkowym urlopie nad polskim morzem? Wybierz Hotel Senator w Dźwirzynie, Unitral w Mielnie czy Lidia w Darłówku. Zachwycające urokiem piaszczyste plaże, animacje dla dzieci, strefa basenowa, spa, wyśmienite menu, udogodnienia dla czworonożnych przyjaciół. Niezapomniany wypoczynek w hotelach grupy Hotele Nadmorskie. Rezerwuj już dziś na www.hotelenadmorskie.pl. Do zobaczenia nad morzem.
7: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
8: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonu MG Krotowski Katowice. Nie przegap wielkiej wyprzedaży rocznika 2025. Tylko teraz mega rabaty na całą gamę modelową, w tym hybrydowe SUV-y MG ZS i MG HS. Kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
9: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo.

0: swoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskie targi obronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
1: W starożytnej Grecji na odpowiedzi czekało się latami, ale dziś...
2: Dziś nie musisz czekać nawet na wyniki matur!
1: Już teraz zarezerwuj miejsce na wymarzonym kierunku w Akademii Humanitas. Zarządzanie, psychologia, prawo, BHP, dietetyka i więcej.
2: Bo prawdziwi herosi działają przed 8 lipca!
3: Wejdź na humanitas.edu.pl i rozpocznij epicką przygodę z Akademią Humanitas.
4: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
5: To będzie ostatnia reklama. Chlup, chlup. Czy ta armia rekinków to mój mąż i dzieciaczki? To wskakuje porobić wodne szlaczki. Ty też wskocz do wodnego świata rozrywki Nemo, bo u nas każdy odkrywa w sobie moc rekinka. Szczególnie w lecie, niezależnie od pogody. Mamy tyle wodnych atrakcji w cenie biletu, że aż miło. Nurkowanie, nauka pływania, animacje. Zapraszamy na Abba Party już 25 lipca i noc basenową 1 sierpnia. O, będzie wodny szał. Sprawdź na nemo-światrozrywki.pl. Dąbrowa Górnicza, Aleja Róż 1.
6: I po reklamie.

0: przy takich numerach w sobotę wchodzimy prawą nogą. David Guetta i Bebe Rexha, gramy hity na czasie, a jak sobota to?
1: Jest sobota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
0: SK jest razem z wami przy wszystkich sobotnich obowiązkach. Dawajcie znać, jaka robota do zrobienia, jaka praca do wykonania, jaki bałagan może do posprzątania. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Co macie w planach, co robicie słuchając hitów na czasie? Może w planach macie posprzątanie domu, może trawka do skoszenia wam została. Ja na przykład, słuchajcie, dzisiaj od mojej narzeczonej dostałem zadanie, żeby sałatkę na grilla zrobić. Nie wiem kompletnie jak, może mi się uda, ale nie obiecuję. Jaka robota do zrobienia w tę sobotę? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, a ja przy tej sobotniej pracy za chwilę zagram hity na czasie, a wcześniej newsy.
2: Autopromocja. Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.

0: bo w aplikacji
1: autopromocja.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje?
3: To w euro.
4: Emocje rosną.
3: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Tato, co to za pan?
6: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
5: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
6: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
5: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
6: To nie wymówka, a oszczędność. A jak

0: Oszczędzać?
1: To z Tauronem.
0: Jasne, że tak. Poznaj ofertę Tanie Godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
2: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
3: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
4: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
2: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
4: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
2: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Tychach przy ulicy Metalowej 4 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
4: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
5: Szukasz nowoczesnego mieszkania w wyjątkowej lokalizacji? Przyjdź 13 i 14 czerwca na dni otwarte inwestycji SIM Zagłębie w Ogrodzieńcu przy Prusa 1. Gotowe mieszkania pod klucz z nowoczesną łazienką, piekarnikiem, płytą indukcyjną i własnym miejscem postojowym. Najnowsze technologie grzewcze z dala od miejskiego zgiełku. A co najważniejsze, możesz wynająć długoterminowo. SIM Zagłębie. 13 i 14 czerwca. Ogrodzieniec. Prusa 1.
6: Najkrótsza noc w roku zamieni się w najpiękniejsze święto lata. Już 19 czerwca Gliwickie Wianki. Magia nocy świętojańskiej. Światło, muzyka i tradycja w wyjątkowej atmosferze. W Gliwicach czekają na Was niezwykłe atrakcje. Warsztaty, spotkania pod gołym niebem, teatr i koncert. A po zmroku ogniste widowisko, świetlne iluminacje i wspólne puszczanie wianków na wodzie. Wstęp wolny. Szczegóły na Gliwice.eu i w aplikacji Gama. Przyjdź i poczuj magię tej jednej wyjątkowej nocy.
7: Już 20 czerwca zapraszamy na pierwszy Customer Day w salonie Omoda Jayku Autobus w Chorzowie. Poznaj najnowsze modele Omoda Jayku, przetestuj je i skorzystaj z atrakcyjnych ofert. Do tego luźna atmosfera, poczęstunek i atrakcje dla najmłodszych. Widzimy się 20 czerwca w salonie Omoda Jayku przy drogowej trasie średnicowej 51 w Chorzowie. Autobus. Najlepsze ceny na Śląsku.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Bytom S1 Center, ulica Chorzowska 86. Katowice, Home Concept, ulica Rozdzieńskiego 191.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness. Wellfitness.pl.
12: Śląsk na czasie.
13: Natalia Czarnuch, cześć! Zabrze dziś stanie się stolicą sportów walki, mówi Konrad Kołakowski z Moku Zabrze.
14: Przy Szybu, kopalni Guido, odbędzie się wspaniałe sportowe wydarzenie.
13: Podczas Gali Next Level Fight, bo o niej mowa, rozegrana zostanie półfinałowa walka prestiżowego turnieju, którego zwycięzca już w grudniu stanie przed historyczną szansą zdobycia pierwszego w historii pasa organizacji Next Level Fight. Start gali dziś o 18:00. Polecamy!
11: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness, oferującej treningi w klubach na terenie całego kraju. Wellfitness.pl. SK.
15: Agata Chruściak, zapraszam. Znaleziono szczątki około 50 płodów, ale ta liczba może wzrosnąć. Wracamy do makabrycznego odkrycia w Lutoryżu pod Rzeszowem. Była właścicielka działki, 57-letnia patomorfolog, twierdzi, że zakopywała płody, prowadząc wcześniej ich badania. Zeznała śledczym, że dokonywała tego w czasie pandemii koronawirusa. Mieszkańcy są w szoku.
16: No szok. Szok.
17: To będą dopiero badać, to nie wiadomo, czy tu przyjmowała jakieś kobiety, czy z szpitalu.
15: Postępowanie prokuratury dotyczy zbezczyszczenia zwłok i porzucenia odpadów niebezpiecznych. 11 województw z ostrzeżeniami IMGW, alerty pierwszego stopnia dotyczą burz i silnego wiatru, lokalnie może spaść grad. Najgorzej będzie między innymi w województwach dolnośląskim, lubuskim, mazowieckim czy pomorskim. Ostrzeżenia obowiązują od południa. Warszawskie Targi Obronne już w przyszły piątek i sobotę. Pierwszy dzień jest przeznaczony dla firm z branży, drugi dla wszystkich zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa.
18: Będzie duża wystawa sprzętu wojskowego, będzie

0: m.in. Czołg Abrams, będzie Rosomak.
1: Mówi redaktor naczelny Super Expressu Grzegorz Zasępa, a targi w centrum Expo 21 przy Prądzyńskiego.
2: I jak sobota to?
3: Jest robota do zrobienia!
2: No właśnie, i co? Babcia Iwona razem z nami.
4: A ja słuchając radia robię same pyszności, bo wnuczka będzie u babci na weekend.
2: Oj, Iwona, nie kuś, bo oprócz wnuczki będziesz miała też jej rodziców na głowie.

0: No i może jest sporo pracy sobotniej do zrobienia, ale przynajmniej z Eski fajne hiciory lecą. B.O.B. i Hayley Williams z hitem Zawsze na czasie. Bardzo na czasie jest też ten tekst BDS-a.
1: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
0: I co, jak to u was wygląda? Gosia nagrała głosówkę.
2: Z obowiązków na dzisiaj to wszystkie na P. Czyli poczekać, aż przestanie padać, poleżeć i pojeść czereśni. Pa!
0: Gosia, mam jeszcze jedno zadanie dla ciebie na P, jak to w sobotę bywa w polskich domach, prawda? Trzeba po o męża, że nic nie robi. Radio
3: SK. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.

0: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
1: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
4: Play. Jedziemy?
5: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz. Tylko 2,69 za 1 kg. Aż 70% taniej. A ręcz

0: Cherry. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz. Tylko 2,69 za 1 kg. Aż 70% taniej. A ręcz

0: tanie zakupy.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: I po reklamie.

0: I można trochę szyję rozruszać przy tym numerze. Cardinal Official i Akon w Radiu SK z hitem Zawsze na czasie. Dzieje się, słuchajcie, internet aż huczy od plotek w sprawie Roberta Lewandowskiego. Pojawiły się nieoficjalne informacje, że Robert Lewandowski poleciał do Chicago. Tam ma spotkać się z przedstawicielami klubu Chicago Fire, więc słuchajcie, być może Lewemu szykuje się przeprowadzka za ocean. No, ale podobno Robert Lewandowski jeszcze nie podjął ostatecznej decyzji w sprawie klubu. No tak, no, najpierw są negocjacje z klubem, prawda? A potem te najważniejsze rozmowy z żoną Anią. To od nich wszystko zależy. Radio
1: SK. Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazję, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
6: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Nosisz papugę na ramieniu? Masz opaskę na oku? A gdy mama pyta o coś, odpowiadasz har har! Czyli już wiesz! Powiedz ahoj przygodo i wyrusz na Wyspę Piratów do Plejady Sosnowiec 12 i 13 czerwca. To dwa dni zdobywania pirackich sprawności, odtworzenia map skarbów poprzez spacery po kładce nad morzem pełnym rekinów, aż po budowanie pirackiej twierdzy. Wstęp za darmo! Musisz być! Har har! Więcej na plejada.com.pl.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
9: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
12: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
11: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
12: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
11: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Tychach przy ulicy Metalowej 4 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
12: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99.

0: Kolejowej 4 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
1: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z Polskiej Mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z Polskiej Mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99.

0: zadbają na bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskie targi obronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
1: Wędzenie, grillowanie, pieczenie. Z Tregelem wszystko robisz na jednym grillu. Peletowe grille premium to prawdziwe amerykańskie barbecue. Dostępne już w Polsce. Idealne steki, soczyste mięsa i smak prawdziwego dymu. Tregel. Rozpal nową jakość grillowania.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Łap okazję w RTV.

0: ale ten numer napędza. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, a to była nowość od Alefarbena. Gramy hity na czasie dla tych wszystkich, którzy są bardzo zapracowani w tę sobotę, jak Kuba na przykład.
1: No jak sobota, to przeprowadzka, burzenie kartonów.
0: Bądźcie z Esko, my tutaj mamy dużo muzycznych energetyków, żeby sił nie wystarczyło do końca dnia. Wy też dawajcie znać głosówkami na Esko Messengerze Radia Esko, jakie bojowe zadania przed wami, a może już teraz jesteście zapracowani i możecie chcecie dać znać wszystkim: hej Esko, ja właśnie pędzę na zakupy, bo mnie żona wysłała. To oczywiście możecie. Eskowy Messenger jest do waszej dyspozycji. Czekam na głosówki i za chwilę najnowsze newsy w Esce.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
3: To w euro.
2: Emocje rosną.
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Nosisz papugę na ramieniu? Masz opaskę na oku? A gdy mama pyta o coś, odpowiadasz har har! Czyli już wiesz! Powiedz ahoj przygodo i wyrusz na Wyspę Piratów do Plejady Sosnowiec 12 i 13 czerwca. To dwa dni zdobywania pirackich sprawności, odtworzenia map skarbów poprzez spacery po kładce nad morzem pełnym rekinów, aż po budowanie pirackiej twierdzy. Wstęp za darmo! Musisz być! Har har! Więcej na plejada.com.pl.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
6: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
7: W tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre. Złoty 99 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: W życiu warto być na właściwym

0: Tej drodze, tej, która prowadzi do salonu MG Krotowski Katowice. Nie przegap wielkiej wyprzedaży rocznika 2025. Tylko teraz mega rabaty na całą gamę modelową, w tym hybrydowe SUV-y MG ZS i MG HS. Kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
1: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie targi obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
4: I po reklamie.
5: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Jednak nie 70, a 35% ciała poparzone. Zaczynamy od nowych informacji z Jargoniewa w Zachodniopomorskiem. Doszło tam do tragicznego wypadku, gdy dzieci bawiły się kanistrem z benzyną. Poważnie ranny został 8-latek.
6: W wyniku zapłonu kanistra łatwopalna ciecz oblała 8-letnie dziecko, które doznało oparzeń obejmujących około 35% powierzchni ciała.
5: Mówił Dariusz Szacht ze straży, a okoliczności zdarzenia wyjaśnią mundurowi. Niższe stawki VAT na paliwa do końca czerwca. W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie, które wydłuża o kolejne 2 tygodnie obowiązywanie obniżonej stawki. To na benzynę i olej napędowy oraz biokomponenty. Rozporządzenie wydłuża także stosowanie ceny maksymalnej na stacjach. Nie wiadomo jednak, czy obniżki akcyzy również zostaną przedłużone. 2 osoby zatrzymane to po tym, jak skradziono sprzęt angielskiej reprezentacji przed przyjazdem do jej mundialowej bazy w Kansas City. Złodzieje włamali się do pojazdu transportującego wyposażenie. Skradziono m.in. piłki i buty.
7: I już punktualnie godzina 11, to jest sobota z hitami na czasie, sezon weselny w pełni, no i słuchajcie, wielka światowa gwiazda Taylor Swift szykuje się do swojego wesela i już wiadomo, ile to wszystko będzie kosztowało. Na bogato, krótko mówiąc, za chwilę więcej, a teraz numer, który opanował internet, David Guetta, Łukasz Duńczyk, witajcie.

0: Paulina daje znać, że słucha Eski, robiąc trening cardio na siłowni. To tutaj na końcu była chwila przerwy, żebyś się zadyszki nie złapała. A Taylor Swift, którą słyszeliście przed chwilą na antenie, Eski szykuje się do wesela. I słuchajcie, to będzie podobno wesele stulecia, impreza, jakiej dawno nie było. Bo Taylor Swift planuje zorganizować swoje wesele w Madison Square Garden w Nowym Jorku. To jest hala znana na całym świecie i to wesele potrwa 3 dni, co będzie kosztowało 3 miliony dolarów. Ale co ciekawe, słuchajcie, na weselu Taylor Swift pojawi się 1000 gości. Także pewnie zapraszanie tych wszystkich gości trwa długo, ale 1000 gości oznacza co najmniej 500 kopert. Ja myślę, że ta myśl dodaje Taylor Swift sił.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Ale patrz!
5: Ale co?
4: Ale niskie ceny!
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
8: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Prime MMA już w sobotę 13 czerwca w Częstochowie. Tazy vs. Tybori. Ostatni bastion freak fightów. Zobacz w serwisie streamingowym Canal+. Więcej na Prime MMA TV.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej.

0: W MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
3: Play. I po reklamie.

0: Takie klasyki też wam gramy. Nieśmiertelny hicior od Coolio na antenie Radia SK. A wy dajecie znać, jaka sobotnia praca przed wami, jakie bojowe zadania. No i Mati miał się dzisiaj uczyć do obrony, ale coś mu nie wyszło.
1: W weekend dobrze byłoby pouczyć się troszkę do obrony pracy magisterskiej, ale trzeba było posprzątać, pojechać na zakupy. A jak pojechałem na zakupy, to okazuje się, że muszę auto przepalić, więc sobie jadę i słucham Radia SK.
0: Przepalanie auta to jest najlepszy ratunek dla faceta przed obowiązkami. Jak się okazuje, można to robić nawet, kiedy nie ma 20-stopniowych mrozów.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Już 20 czerwca zapraszamy na pierwszy Customer Day w salonie Omoda Jayku Autobus w Chorzowie. Poznaj najnowsze modele Omoda Jayku, przetestuj je i skorzystaj z atrakcyjnych ofert. Do tego luźna atmosfera, poczęstunek i atrakcje dla najmłodszych. Widzimy się 20 czerwca w salonie Omoda Jayku przy drogowej trasie średnicowej 51 w Chorzowie. Autobus. Najlepsze ceny na Śląsku.
6: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę papryka czerwona 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. A 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Tak, 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Emily Blunt, Colman Domingo, Josh O'Connor, Colin Firth i Eve Hewson. W nowym filmie Stevena Spielberga Cień objawienia. Wyłącznie dla tych, którzy gotowi są poznać prawdę. W kinach od 10 czerwca.
11: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
12: Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
13: Nosisz papugę na ramieniu? Masz opaskę na oku? A gdy mama pyta o coś, odpowiadasz har har! Czyli już wiesz! Powiedz ahoj przygodo i wyrusz na Wyspę Piratów do Plejady Sosnowiec 12 i 13 czerwca. To dwa dni zdobywania pirackich sprawności, odtworzenia map skarbów poprzez spacery po kładce nad morzem pełnym rekinów, aż po budowanie pirackiej twierdzy. Wstęp za darmo! Musisz być! Har har! Więcej na plejada.com.pl.
14: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
15: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie targi obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
18: I po reklamie.

0: przy tym numerze można poczuć egzotyczne wakacje pod palmą. To Urzel, to są właśnie sobotnie hity na czasie. A teraz uwaga, uwaga, mamy bardzo ważny komunikat. Łączymy się z Dariuszem Szpakowskim. Halo Darku.
1: I teraz znowu będzie okazja.
0: Okazja, żeby poczuć piłkarskie emocje. To jest coś lepszego niż Mundial. Mundial to jest daleko za oceanem. U nas w Polsce, na antenie Radia SK,

0: Teraz uwaga, uwaga, mamy bardzo ważny komunikat. Łączymy się z Dariuszem Szpakowskim. Halo Darku.
1: I teraz znowu będzie okazja.
0: Okazja, żeby poczuć piłkarskie emocje. To jest coś lepszego niż Mundial. Mundial to jest daleko za oceanem. U nas w Polsce, na antenie Radia SK,

Wpadajcie na sk.pl i tam za darmo się zgłaszajcie do zgarnięcia udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym, a tam powalczycie o 10 000 zł. Zgłoszenia są za darmoche.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Nosisz papugę na ramieniu? Masz opaskę na oku? A gdy mama pyta o coś, odpowiadasz har har! Czyli już wiesz! Powiedz ahoj przygodo i wyrusz na Wyspę Piratów do Plejady Sosnowiec 12 i 13 czerwca. To dwa dni zdobywania pirackich sprawności, odtworzenia map skarbów poprzez spacery po kładce nad morzem pełnym rekinów, aż po budowanie pirackiej twierdzy. Wstęp za darmo! Musisz być! Har har! Więcej na plejada.com.pl.
6: Kto zwalcza ból?
7: Fundary!
6: Kto?
7: Fundary! Fundary!
8: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Marzysz o wyjątkowym urlopie nad polskim morzem? Wybierz hotel Senator w Dźwirzynie, Unitral w Mielnie czy Lidia w Darłówku. Zachwycające urokiem piaszczyste plaże, animacje dla dzieci, strefa basenowa, spa, wyśmienite menu, udogodnienia dla czworonożnych przyjaciół. Niezapomniany wypoczynek w hotelach grupy Hotele Nadmorskie. Rezerwuj już dziś na www.hotelenadmorskie.pl. Do zobaczenia nad morzem.
10: Wykorzystaj ostatnie dni wiosny, by zadbać o siebie ze swoimi ulubionymi kosmetykami w

0: 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chemika Farmaceutyka SPA.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Bytom S1 Center, ulica Chorzowska 86. Katowice, Home Concept, ulica Rozdzieńskiego 191.
6: I po reklamie Well Fitness. Wellfitness.pl.
7: Śląsk na czasie.
8: Natalia Czarnow, cześć, witajcie ponownie. Terrarystyka, akwarystyka, rośliny doniczkowe, wystawa pająków i rękodzieło.

0: czerwca w Pizero Arenie w Gliwicach. Tam odbędzie się wydarzenie pod tytułem Terra Aqua. SK ma dla Was specjalne wejściówki. By je zdobyć, wystarczy napisać do nas maila na adres bilety@sk.pl, ale w treści wiadomości przekonajcie nas, czemu to właśnie Wam powinniśmy wysłać te zaproszenia. Przypominam, adres bilety@sk.pl. Czekamy na Wasze maile.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness, oferującej treningi w klubach na terenie całego kraju. Wellfitness.pl. SK.
2: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Szczątki 32 płodów do tej pory znaleziono w Lutoryżu pod Rzeszowem. Na miejscu makabrycznego odkrycia trwają prace. Pracuje tam biegły z georadarem, a także policyjny pies wyspecjalizowany do szukania ludzkich zwłok.
3: Znalezione też zostały tam jakieś fragmenty dokumentacji, która już jest zniszczona z uwagi na to, że była zakopana w ziemi. Natomiast to wszystko jest zabezpieczone i będzie to przedmiotem badań.
2: Mówi Krzysztof Ciechanowski z rzeszowskiej prokuratury. Obecnie śledczy chcą przesłuchać poprzednią właścicielkę działki, jednak ta po zatrzymaniu poczuła się źle i trafiła do szpitala. Litewskie władze ogłosiły żółty alert zagrożenia powietrznego dla okręgu wileńskiego. To po tym, jak pojawił się tam podejrzany obiekt, poderwano samoloty NATO. Ostatecznie zagrożenia nie było. Okazało się, że to balon meteorologiczny, który wleciał z kierunku Białorusi. Jeden dzień dla branży, drugi dla zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa. W piątek i sobotę warszawskie targi obronne. Będzie sprzęt wojskowy, ale nie tylko.
4: Już na samych targach będą punkty rekrutacyjne, zarówno policji, jak i wojska, więc będzie można porozmawiać z rekruterami.
2: Mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa. Warszawskie targi obronne odbędą się w centrum Expo 21.
5: O, temu to dobrze. Zamiast sprzątać, zamiast żonie pomóc w domu na przykład, to wiecie, co on robi? On jest na rybach. Nasz słuchacz Gaz, pozdrawia z Wielkiej Brytanii, wysłał przed chwilą zdjęcie z nadjeziorka. Tak trzeba żyć w sobotę. Odpoczywamy razem, dokładamy do tego hity na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: można się kołysać z uśmiechem na twarzy. Natasza Bedingfield z hitem Zawsze na czasie w Radiu SK, a nasza słuchaczka Paulina wpadła na szalony pomysł.
1: Cześć SK, wymarzyłam sobie malowanie pokoju, więc teraz trzeba ten pokój przygotować przed malowaniem. Pozdro dla wszystkich, którzy również mają remonty.
0: Znaczy to z malowaniem to jest tak, że zanim się pokój przygotuje do malowania, to trzeba faceta do tego psychicznie przygotować. I może do końca wakacji się uda.
2: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Ale patrz!
4: Ale co?
3: Ale niskie ceny!
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
6: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
7: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie!
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
9: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
8: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
10: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
12: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
13: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
16: Czy można powtórzyć pytanie?
15: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
16: Tak.
15: Brawo!
17: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: I po reklamie.

0: Pink w Radiu SK na doładowanie akumulatorów w sobotę. A teraz udowodnię wam, że...
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Największe hiciory swoją karierę zaczynają właśnie tutaj na antenie Radia SK. I teraz mam nowy numer

który w tym roku śmiało będziemy mogli zabierać ze sobą na plażę. Bo to nowy kawałek od duetu, który się specjalizuje w wakacyjnych hitach, to szwedzkie duo Żubel, który kiedyś śpiewał o tym, co się na plaży wydarzyło. Znacie ten hit On The Beach doskonale z anteny Radia SK. Wtedy było na plaży, a teraz śpiewają o domku nad oceanem i też jest bardzo wakacyjny. No to słuchajcie, poczujmy tę wakacyjną atmosferę. Już tylko 2 tygodnie nam zostały. Żubel, Ocean House, już teraz na antenie SK.

Jeremi Sikorski w Radiu SK, który już nie jest kawalerem. Wczoraj miał swoje własne wesele i zrobił bardzo romantyczną niespodziankę dla swojej żony, bo zaśpiewał ten hit.

0: z kogoś ja. Znalazłem to nagranie u jego gościa, u Tripsa, który był na weselu u Jeremiego Sikorskiego. I słuchajcie, tym sposobem Jeremi Sikorski znalazł genialny sposób na to, jak zaoszczędzić na organizacji wesela. Zamiast brać zespół, można samemu zaśpiewać.
1: Radio SK. Reklama.
2: Tato, co to za pan?
3: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
2: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
3: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
2: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
3: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
2: To z Tauronem.
3: Jasne, że tak. Poznaj ofertę Tanie Godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
4: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W Ikea ruszyła wyprzedaż aż do -50%. Dołącz do Ikea Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
5: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
6: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
7: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
8: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
9: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
10: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
11: W starożytnej Grecji na odpowiedzi czekało się latami, ale dziś...
12: Dziś nie musisz czekać nawet na wyniki matur!
11: Już teraz zarezerwuj miejsce na wymarzonym kierunku w Akademii Humanitas. Zarządzanie, psychologia, prawo, BHP, dietetyka i więcej.
12: Bo prawdziwi herosi działają przed 8 lipca.
13: Wejdź na humanitas.edu.pl i rozpocznij epicką przygodę z Akademią Humanitas.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
16: I po reklamie.

0: grała dzisiaj w środku nocy na ceremonii otwarcia mundialu w USA. Katy Perry w Radiu SK. Nie wiem, nie oglądałem, bo to było o 3 w nocy.
1: Że jej się chciało wstawać o tej 3.
0: A ty żyjesz mundialem, czy nie bardzo?
2: Ja w ogóle nie żyję mundialem, nawet nie wiedziałem, że mundial trwa. Żartuję, wiem.
0: Ale to ma

0: Mam dla ciebie propozycję, jeśli w ogóle nie żyjesz mundialem, Eska będzie miała. Eska, Garniak i Cup.
1: My mamy swoje.
0: My mamy swój mundial. Mamy mundial w domu, krótko mówiąc.
1: Ale taki fajny.
0: No bardzo fajny. Będziecie musieli odgadnąć, co Sławek Peszko mówi. Szczegóły i zgłoszenia darmowe na sk.pl. A teraz Mati Fuczyła przejmuje stery. Co tu będziesz grał fajnego?
1: To Bella, same fajne rzeczy.
0: Bella Ciao w twoim
1: stylu. Bella Ciao. Buongiorno, buongiorno, ragazzi.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
3: Autopromocja.
4: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
5: Sławek, co mówiłeś?
4: No mówię, że zawsze byłem mocny.
2: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
4: Strzelisz coś?
3: Autopromocja.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak okazje?
7: To w euro!
8: Emocje rosną!
7: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
10: Disney Plus.
11: To jest mój czas.
10: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
12: Mam propozycję.
13: To nie jest jakaś wkrętka?
10: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
14: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Do soboty na czele ataku. Wszystkie paczkowane pistacje. Jedne plus jedne gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki na kartę. Na środku pola Coca-Cola lub Coca-Cola Zero Cukru 6 razy 330 ml. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 6. A akcje kończą lody Marletto na patyku 6 razy 120 ml. 16,99 za każde opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
15: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca dzień nowej energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
16: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
17: Lidl, to się opłaca.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl. To się opłaca.
18: O czym ćwierkają ptaszki w Sosnowcu? O odnowionym hipermarkecie Auchan!
19: Otwórz się na nową jakość zakupów i skorzystaj z mnóstwa promocji. Jak filet z piersi kurczaka, teraz 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,70. A lody zielona budka 54% taniej, tylko 9,99 za opakowanie. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,98. Oferta do 17 czerwca. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Wędzenie, grillowanie, pieczenie. Z Tregelem wszystko robisz na jednym grillu. Peletowe grille premium to prawdziwe amerykańskie barbecue. Dostępne już w Polsce. Idealne steki, soczyste mięsa i smak prawdziwego dymu. Tregel. Rozpal nową jakość grillowania.
3: To będzie ostatnia reklama.
12: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów.

0: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Agata Kluściak, zapraszam na SK News. Synoptycy wydali alerty pierwszego stopnia dla 11 województw. Przelotne opady deszczu i burze mogą pojawić się głównie w centrum, na północy i zachodzie kraju. W czasie burz wiatr może osiągać w porywach do 75 km na godzinę. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
3: Miejscami możliwe są intensywne opady deszczu, silniejsze podmuchy wiatru oraz grad, który spodziewany jest na Warmii, Mazurach i Mazowszu. W górach padać nie powinno, ale warunki nie będą sprzyjające. W Tatrach będzie dzisiaj najchłodniej do 15 stopni Celsjusza, a do tego wiatr na szczytach może osiągnąć w porywach do 70 km na godzinę.
2: Latem zakończy się projekt dotyczący cen paliw, potwierdza premier. Mieliśmy najtańsze paliwo w Europie przez czas kryzysu, ale oczywiście ten projekt będziemy kończyli, przyznał Donald Tusk. Ocenił jednocześnie, że są, tu cytat, niezłe sygnały dotyczące perspektywy zakończenia konfliktu amerykańsko-irańskiego. Robert Lewandowski coraz bliżej transferu. Portal The Athletic informuje, że Polak jest w trakcie zaawansowanych rozmów z Chicago Fire. Piłkarz przyleciał już do Chicago. Media zza oceanu informują, że amerykański klub przedstawił napastnikowi ofertę wieloletniego kontraktu wartą nawet 20 milionów euro za sezon.
4: Pogoda jest jaka jest, ale za to my wszyscy jesteśmy w dobrych humorach, prawda? Nawet jeżeli nie, to trzy razy powiedzmy sobie, że jest trochę inaczej. Może się uda. Mati Fuczyło, to są hity na czasie 3 minuty po 13. El Profesor, bella ciao!

0: Sugar Vibes i Push the Button. 17 minut po 13, to jest Radio SK, ja to Mati Fuczyło. Dzień dobry, cześć. I mam takie pytanie, czy mamy tutaj fanów piłki nożnej? Wiem, że tak, ale jedno mnie zastanawia. Czy przygotowywaliście się jakoś do zmiany harmonogramu snu? Bo po oglądaniu kilku meczów, to moim zdaniem, można się mocno nabawić czegoś w rodzaju jetlaga. Tak jak po długim, długim locie gdzieś na inny kontynent, nie wiadomo już, czy jest dzień, czy noc, czy o co chodzi, jaki w ogóle mamy dzień. Przykład, bardzo proszę. Dziś przed nami mecze, najwcześniejszy szykuje się o 21:00, to Katar i Szwajcaria, ale potem o północy Brazylia gra z Maroko, będzie też Haiti, Szkocja, to o 3:00 nad ranem, potem o 6:00 Australia i Turcja. No takie rzeczy się dzieją. Moje pytanie brzmi też, jak wy to łączycie? Praca plus oglądanie meczów? Ja na przykład nie łączę tego w ogóle, bo jakimś cudem nie widzę w harmonogramie spotkań z biało-czerwoną flagą. Nie wiem, może jakoś pominąłem, nie zauważyłem?
1: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
5: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
4: Niektóre rzeczy po prostu...

0: prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
1: Prime MMA już w sobotę 13 czerwca w Częstochowie. Tazy vs Tybori. Ostatni bastion freak fightów. Zobacz w serwisie streamingowym Canal Plus. Więcej na Prime MMA TV.
2: No, to jedziemy.
3: Tato, czy dziś ja prowadzę?
2: Jasne, w końcu to twój dzień.
3: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour. 18-21 czerwca. Na stadionie miejskim wystąpią m.in. Maciej Skiba, Ich Troje, Kabaret Paranienormalni, Wiktor Dyduła, Spięty i Mary z Polski, która zagra utwory Kontroli W i Kosmetyków Mrs. Pinki. Dodatkowo scena alternatywna w ratuszu. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
7: I po reklamie.

0: Mama, Hearts Keeps a Beat, Oli Moore's Rizzle Kicks w Radiu SK, 24 minuty do godziny 14, a my czytamy o rzeczach, które mogą się wydarzyć. Mogą, bo jeszcze się oficjalnie nie wydarzyły, choć istnieje na to szansa. Robert Lewandowski może wylądować już niedługo jako oficjalnie zaprzysiężony zawodnik klubu z Chicago. Wylądował już na miejscu w Chicago, to prawda. Nawet są banery w mieście, gdzie jest napisane Enjoy your visit, Robert Lewandowski. A więc o dobrej wizyty tutaj u nas. Ciekawe, co to oznacza i ciekawe, czy faktycznie to oznacza, że Robert Lewandowski już bardzo niedługo wybiegnie znowu na boisko w trykocie, z tym, że już nie takim z Barcelony, a właśnie takim z Chicago. Trzymamy kciuki za to, aby był zadowolony i aby wszystko poszło tak, jak ma pójść, a jeżeli wy macie ochotę pójść do klubu na przykład, ale z drugiej strony wychodzić, jak jest tak nieprzyjemnie na zewnątrz, bo wiem, że bywa w wielu miejscach bardzo nieprzyjemnie, to da się to zorganizować z apką Radia SK. Co prawda w piątek, w każdy piątek po godzinie 20 gramy SK Live Remix. To nasza kultowa audycja, w której najlepsi DJ-e świata grają swoje miksy, grają swoje sety, ale jeżeli to dla was za mało, to nawet dziś, nawet teraz, nawet jutro i kiedy tylko chcecie, możecie pobrać darmową aplikację Radia SK i tam cały czas czeka na was specjalny Radio SK Live Remix. 24 godziny na dobę cały czas możecie słuchać, no i bawić się jak w klubie, tylko że w domu albo gdzie chcecie. Radio SK. Co jeśli Carla Fernandez, to już za moment.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Ercado.
5: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
4: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
5: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Tychach przy ulicy Metalowej 4 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
4: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
6: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
9: W życiu warto być na właściwej drodze.

0: LG Krotowski Katowice. Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
1: Szukasz nowoczesnego mieszkania w wyjątkowej lokalizacji? Przyjdź 13 i 14 czerwca na dni otwarte inwestycji SIM Zagłębie w Ogrodzieńcu przy Prusa 1. Gotowe mieszkania pod klucz z nowoczesną łazienką, piekarnikiem, płytą indukcyjną i własnym miejscem postojowym. Najnowsze technologie grzewcze z dala od miejskiego zgiełku. A co najważniejsze, możesz wynająć długoterminowo. SIM Zagłębie. 13 i 14 czerwca. Ogrodzieniec. Prusa 1.
2: Najkrótsza noc w roku zamieni się w najpiękniejsze święto lata. Już 19 czerwca Gliwickie Wianki. Magia nocy świętojańskiej. Światło, muzyka i tradycja w wyjątkowej atmosferze. W Gliwicach czekają na Was niezwykłe atrakcje. Warsztaty, spotkania pod gołym niebem, teatr i koncert. A po zmroku ogniste widowisko, świetlne iluminacje i wspólne puszczanie wianków na wodzie. Wstęp wolny. Szczegóły na Gliwice.eu i w aplikacji Gama. Przyjdź i poczuj magię tej jednej wyjątkowej nocy.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Już 20 czerwca zapraszamy na pierwszy Customer Day w salonie Omoda Jayku Autobus w Chorzowie. Poznaj najnowsze modele Omoda Jayku, przetestuj je i skorzystaj z atrakcyjnych ofert. Do tego luźna atmosfera, poczęstunek i atrakcje dla najmłodszych. Widzimy się 20 czerwca w salonie Omoda Jayku przy drogowej trasie średnicowej 51 w Chorzowie. Autobus. Najlepsze ceny na Śląsku.
5: I po reklamie.

0: A teraz wyobraźcie sobie, że słyszycie ten hit gdzieś na plaży, w słońcu. Jazzy, Candy Night, 7 minut przed 14. Byłoby jeszcze przyjemniej, prawda? No, jeżeli tak, to w tym wyobrażeniu możemy w takim razie zostać, bo raczej pogoda się szybko nie zmieni. Tym bardziej, że dzisiaj plażowanie to można urządzić sobie chyba wyłącznie pod warstwą kurtki, koca może, prawda? No chyba, że mamy tutaj takich odważnych, którzy trochę inaczej podchodzą do tematu. Możecie dać znać na elskowym Messengerze, a jeżeli komuś zimno, no to ogrzać można się tym, co zrobił Piotrek, Łatwogang i Maja. Oni połączyli siły, nagrali hit, który nazywa się Wszystkie Marzenia i który topi serduszka, moje też. Wczoraj miałem okazję odwiedzić Maję. Możecie to zresztą zobaczyć na naszym Instagramie Radia SK, no bo jeżeli możemy pomóc i spełnić marzenie o tym, żeby zagrać hit Mai w SC, no to jasne, że tak. Więc słuchajcie Eski, bo on jeszcze dziś czy jutro na pewno się pojawi.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
5: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców. Prezentacje sprzętu wojskowego. Eksperci. Warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony. Oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
6: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
7: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
6: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
7: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Tychach przy ulicy Metalowej 4 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
6: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
8: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca dzień nowej energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
9: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do

0: minus 50% taniej, a z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach CTC, aplikacji i na ctc.eu.
1: To będzie ostatnia reklama. Chlup, chlup. Czy ta armia rekinków to mój mąż i dzieciaczki? To wskakuje porobić wodne szlaczki. Ty też wskocz do wodnego świata rozrywki Nemo, bo u nas każdy odkrywa w sobie moc rekinka. Szczególnie w lecie, niezależnie od pogody. Mamy tyle wodnych atrakcji w cenie biletu, że aż miło. Nurkowanie, nauka pływania, animacje. Zapraszamy na Abba Party już 25 lipca i noc basenową 1 sierpnia. O, będzie wodny szał. Sprawdź na nemo-światrozrywki.pl. Dąbrowa Górnicza, Aleja Róż 1.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness. Wellfitness.pl.
4: Śląsk na czasie.
5: Natalia Czarnuch, cześć. Jeżeli szukacie pomysłu na to, co robić w weekend, no to mam dla Was propozycję nie do odrzucenia. Być jak Indiana Jones. Muzeum Śląskie zaprasza na Europejskie Dni Archeologii. Potrwają one do 15 czerwca. Mówi Marek Trojan.
6: Będą spacery archeologiczno-historyczne po Katowicach, o niewidzialnym dziedzictwie, że będziemy chcieli Wam opowiedzieć o tym, jak wygląda archeologia Katowic.
5: Impreza nakręca Radio SK.
3: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness, oferującej treningi w klubach na terenie całego kraju. Wellfitness.pl.
7: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Zaczęło się przesłuchanie Magdaleny H., patomorfolog, która była właścicielką działki w Lutoryżu. To tam odnaleziono 32 płody, a także m.in. zniszczoną dokumentację medyczną. Magdalena H. została dziś doprowadzona do prokuratury. Wcześniej ze względu na złe samopoczucie trafiła do szpitala.
8: Ustaliliśmy, że kobieta pracowała w kilku szpitalach na terenie Rzeszowa. Prowadziła też praktykę prywatną na terenie Rzeszowa. Aktualnie również pracowała w Zamościu jako lekarz.
7: Powiedział Krzysztof Ciechanowski z prokuratury okręgowej w Rzeszowie. Sprawa wyszła na jaw po tym, jak nowi właściciele działki rozpoczęli w tym tygodniu prace budowlane. Po miesiącach walki realna szansa na samodzielność. Fundacja Podaruj Dobro poinformowała o zakupie protez dla Dominika Hołuja, który został poszkodowany w wypadku kolejowym w Woli Bierwieckiej. Dzięki zebranym środkom udało nam się kupić 3 protezy, mówi Daniel Kocur, prezes fundacji.
9: 2 protezy dłoni, jedna mechaniczna i druga bardzo zaawansowana bioniczna, która będzie współgrała w procesie rehabilitacji.
7: Zbiórka na leczenie i rehabilitację Dominika nadal trwa na stronie Fundacji Podaruj Dobro. To będzie gratka dla tych, którzy chcą zobaczyć najnowocześniejsze sprzęty. W piątek i sobotę warszawskie targi obronne będą czołgi Abrams czy specjalistyczne pojazdy Straży Granicznej i Policji. Targi odbywają się w Centrum Expo 21.
10: Robert Lewandowski, przylatując do Chicago, spotkał banery, które go witały. Ja kiedyś spotkałem reklamę pizzerii i też myślałem, że to coś specjalnie dla mnie. Ale specjalnie dla Was. Gram Mati Fuczyło. To jest SK, minutę po 14. A to jest nasz sezon. A raczej Dawida. Dawid Podsiadło już teraz.

0: Wiktor, Waligura i Dry School 4 pory roku weste 16 minut po 14. Kojarzycie to uczucie, gdy zmieniacie jakiś sprzęt, którego najchętniej byście wcale nie wymieniali, na przykład telefon, a potem trzeba wpisywać te wszystkie hasła. A potem okazuje się, że nikt tych haseł nie pamięta, a już na pewno nie wy je pamiętacie. Znacie to uczucie? A moim zdaniem każdy je zna. I wtedy też przypomina się ta jedna rada, którą każdy już kiedyś słyszał. Zapisz sobie to hasło gdzieś, albo zapamiętaj to hasło. No i wtedy też okazuje się, że nawet jeżeli to zrobiliście, zapisaliście sobie gdzieś to hasło, to potem nie pamiętacie, gdzie to zapisaliście, gdzie jest ta karteczka. Wiem, jak jest. Wszyscy jesteśmy tą samą osobą, prawda? Dostałem wiadomość na eskowym Messengerze od Magdy, która dziś walczy właśnie z tym, z wymianą telefonu. Magda, to musisz wiedzieć, że nie jesteś w tym sama. Radio Esko. Ale musisz też wiedzieć, że jak już znajdziesz te hasła, to zapisz sobie je gdzieś.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Ale patrz!
4: Ale co?
3: Ale niskie ceny!
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
7: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Prime MMA już w sobotę 13 czerwca w Częstochowie. Tazy versus Tybori. Ostatni bastion Freak Fightów. Zobacz w serwisie streamingowym Canal Plus. Więcej na Prime MMA TV.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
12: Play.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
15: Czy można powtórzyć pytanie?
14: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
15: Tak.
14: Brawo!
16: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: I po reklamie.
19: Radio is good. Cure it all.

0: Jamal i Policeman w Radiu SK, 24 minuty już przed 15, to teraz idziemy na wykopki, to znaczy na wykopaliska. To są trochę dwie różne rzeczy, wiem, ale na wykopaliskach nigdy nie byłem, a na wykopkach kiedyś tak, więc może łatwiej będzie się odnaleźć. W każdym razie, słuchajcie, w Biskupinie, może znacie to miejsce, tam jest taki gród i tak dalej, i tak dalej, i teraz trwają tam badania. Archeolodzy otworzyli tak zwany wykop badawczy i znaleźli tam ślady. Prawdopodobnie bardzo starych konstrukcji obronnych, tak napisali, takich z 7 czy 8 wieku. W każdym razie są bardzo, bardzo, bardzo stare. I to nie jest koniec, bo będą też dalsze badania, zobaczymy co odkryją. Ale jedno mnie zastanawia. Oni znajdują takie rzeczy sprzed tylu, tylu, tylu setek lat, a ja chciałbym znaleźć ładowarkę, którą tydzień temu gdzieś zostawiłem. I prawdopodobnie też potrzebuję archeologów.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
7: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Ercado.
8: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
7: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
8: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Tychach przy ulicy Metalowej 4 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
7: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
9: Kto zwalcza ból?
10: Fundaryn!
9: Kto?
11: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
13: Jedziemy?
14: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
15: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
16: Marzysz o wyjątkowym urlopie nad polskim morzem? Wybierz Hotel Senator w Dźwirzynie, Unitral w Mielnie czy Lidia w Darłówku. Zachwycające urokiem piaszczyste plaże, animacje dla dzieci, strefa basenowa, spa, wyśmienite menu, udogodnienia dla czworonożnych przyjaciół. Niezapomniany wypoczynek w hotelach grupy Hotele Nadmorskie. Rezerwuj już dziś na www.hotelenadmorskie.pl. Do

0: zobaczenia nad morzem.
1: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonu MG Krotowski Katowice. Nie przegap wielkiej wyprzedaży rocznika 2025. Tylko teraz mega rabaty na całą gamę modelową, w tym hybrydowe SUV MG ZS i MG HS. Kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś. Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Bytom S1 Center, ulica Chorzewska 86. Katowice, Home Concept, ulica Rozdzieńskiego 191.
5: To będzie ostatnia reklama.
4: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Jaworzna Piekarska 6. Dąbrowa Górnicza S1 Dąbrowia. Ulica Porozumienia Dąbrowskiego 1980.
6: I po reklamie.
7: SK.
1: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów.

0: Ten hit zadebiutował wczoraj w gorącej 20. To Marissa i Odkochaj. My was kochamy. Hity na czasie i gramy dla was również nowości. Słuchajcie, będę miał ich dla was naprawdę sporo, a dziś będzie też inna nowość, która ukazała się wczoraj i mam tutaj na myśli kawałek o wszystkich marzeniach. Słuchajcie, Eski, zaraz kolejne hity na czasie. PZ będzie.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów.

Reklama. Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca Dzień Nowej Energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy! Yes.

0: agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
2: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
3: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
4: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
5: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? Kto będzie następny? Nigeryjski książę?
9: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dymbanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
10: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Łap okazję w RTV.

0: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Muzyką się żyje.
3: Łatwo Gang znowu pokazał wielkie serce. Pomógł spełnić marzenie Mai Gadowskiej, która choruje na raka i na co dzień przebywa w szpitalu. Dziewczynka marzyła o nagraniu wspólnej piosenki z Łatwo Gangiem, no i się udało. Maja nagrała piosenkę Wszystkie Marzenia, w której padają takie słowa.
4: Wszystko co sekcja, jak będzie trzeba, to zagramy ją wesel.
3: Trzeba spełniać marzenia, dlatego zagraliśmy ten numer w Radiu SK. Wczoraj razem z Łatwo Gangiem odwiedziłem też Maję w szpitalu i zapytałem, czy nagrywanie piosenki było stresujące.
5: Luzik.
6: Arbuzik.
3: Luzik, arbuzik. To jak to poszło? To szybka chyba historia.
6: Poluszaki pomagały. A. Takie jej dodawały otuchy, jak się śpiewało.
7: Ja też się super bawiłem.
8: Się dobrze bawiłam.
6: Nie, tymi nagrywkami, wideo.
3: To co bardziej? Co fajniejsze? Teledysk, czy bardziej nagrywanie samej piosenki?
6: Wszystko było fajne. Będą TikToki z tymi testingami gniotków.
3: No tak, bo Maja kolekcjonuje gniotki.
6: Tak.
3: Ale słuchajcie, bo w tej piosence padają bardzo ważne słowa. Takie słowa, jak będzie trzeba, to zagramy ją w Esce. To co wy na to, żeby zagrać, Maja?
6: Tak, bardzo.
3: Jesteś za?
6: Tak, żeby wszyscy słuchali.
3: A jak wygląda?

A wizytę u Mai możecie zobaczyć na eskowym Instagramie. Cały dochód z tej piosenki trafi na konto Fundacji Cancer Fighters. Słuchajcie uważnie Eski, bo na pewno jeszcze dziś ten numer zagramy. Dzisiaj zabieramy Was też na Warsaw Music Festival. Ta impreza startuje na stadionie Legii w Warszawie. Pierwszy dzień to święto muzyki elektronicznej. Na scenie pojawi się m.in. Artbat, Bene Benassi czy Steve Angello. Jeżeli nie możecie tam być, obserwujcie Eskę na Instagramie. Tam pokażemy, co się dzieje, bo będę tam też na miejscu ja. W środę, drugi dzień Warsaw Music Festivalu. Wtedy zagram m.in. ekipa Black Eyed Peas. Na żywo usłyszymy takie hity jak Where's the Love czy I Got a Feeling. A teraz usłyszymy nieco inne hity, ale wszystkie są bardzo, bardzo, bardzo dobre. PZ ma taka zbałagane Plan B. A tak zaczynamy. Będzie też Thomas Gray i Rumors i będzie męskie granie orkiestra z 2018. A ja akurat trochę starszy, Mati Fuczyło, cześć.

0: This is the life, Amy MacDonald. Wester, 16 minut po 15, a macie swoich faworytów na tegorocznym mundialu? Bo zastanawiam się, czy gdy biało-czerwonych nie ma na miejscu, to wy wybraliście sobie opcję numer 2. I drużynę, która w sercu zastąpi wam chociaż troszeczkę naszą ekipę, żeby było potem komu śpiewać. Nic się nie stało i tak dalej. Trzeba będzie tylko zmienić hasło Polacy w tym nic się nie stało. Kolejne mecze Mistrzostw Świata dziś wieczorem, dziś w nocy także. A to wszystko dzieje się m.in. w Stanach Zjednoczonych, w których jest też teraz podobno Robert Lewandowski. I podobno rozmawia o bardzo poważnej ofercie gry w piłkę. Chicago, podobno nawet za 20 milionów euro rocznie. Ale teraz ofertę dla was mam ja. No akurat takich milionów to nie mam przy sobie. Zostawiłem w sejfie, sorki. Ale mam zestaw eskowych gadżetów. Potrzebuję tylko odpowiedzi na pytanie, jakie zdanie jest obowiązkowe w sobotę. Na przykład, ja nie wstaję przed 12. Czekam na głosówki na Messengerze, wysyłajcie do Radia SK, jakie zdanie jest obowiązkowe w sobotę. Radio SK. No i mam nadzieję, że już padło dziś.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Teraz w Biedronce coś specjalnego. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet do 100 zł na voucher. Od 11 do 13 czerwca zrób zakupy za minimum 99 zł i odbierz 10% ich wartości w formie vouchera. Wykorzystasz go od 28 czerwca do 1 lipca na wakacyjne zakupy za minimum 99 zł. I tak rosną twoje oszczędności. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Limit: jeden voucher o maksymalnej wartości 100 zł na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
6: Ale sztosy.
7: Ale co?
6: Nowe ekspres losy.
8: To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
9: Doktorze, syn znowu kaszle.
10: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
9: Co mogę zrobić?
10: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
11: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska, finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
12: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
15: Czy można powtórzyć pytanie?
14: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
15: Tak.
14: Brawo!
16: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: I po reklamie.
19: Emigel.

0: Kuba Mizaja i Kioto w Radiu SK, 26 minut już do godziny 16. Dzisiaj sprawdzam, jakie jest obowiązkowe zdanie na sobotę. Dostałem naprawdę sporo propozycji. Asia nagrała jedną z nich na SK-owym Messengerze.
1: Pytacie o obowiązkowe zdanie w każdą sobotę. Nie moje, lecz mojego chłopaka. Jego ulubionym zdaniem w sobotę jest to, że ja muszę jechać umyć samochód.
0: Bo Asiu, z myciem samochodu to chodzi nie tylko o mycie samochodu, to tak naprawdę jest coś większego. Nie wiem, czy panowie się ze mną zgodzą, możecie dać znać, ale to jest też coś w rodzaju takiego momentu na to, aby przemyśleć swoje życie, aby troszkę się uspokoić, aby pobyć ze swoim ulubionym czymś, czyli z samochodem. No, generalnie ma to całkiem sporo dodatkowych funkcji. Dajcie znać, czy u was też to jest. Radio SK. Czy tylko ja tak mam, że raz w tygodniu myję samochód, aby pomyśleć?
2: Reklama. Emily Blunt, Colman Domingo, Josh O'Connor, Colin Firth i Heath Hewson. W nowym filmie Stevena Spielberga Cień Objawienia. Wyłącznie dla tych, którzy gotowi są poznać prawdę. W kinach od 10 czerwca.
3: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do

0: 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
1: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
2: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
3: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start, 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside, 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni, 159 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
8: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
7: Zaraz wszystko wyjaśnię.
9: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
10: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
11: To będzie ostatnia reklama. Chlup, chlup. Czy ta armia rekinków to mój mąż i dzieciaczki? To wskakuje porobić wodne szlaczki. Ty też wskocz do wodnego świata rozrywki Nemo, bo u nas każdy odkrywa w sobie moc rekinka. Szczególnie w lecie, niezależnie od pogody. Mamy tyle wodnych atrakcji w cenie biletu, że aż miło. Nurkowanie, nauka pływania, animacje. Zapraszamy na Abba Party już 25 lipca i noc basenową 1 sierpnia. O, będzie wodny szał. Sprawdź na nemo-światrozrywki.pl. Dąbrowa Górnicza, Aleja Róż 1.
12: I po reklamie.
13: Esko.

0: to już prawie jak na imprezie, prawda? Mamy imprezę w domu. Albo wesce. Bibi Rexa, David Guetta, Sad Girls. Ej, 6 minut do 16. Ja dzisiaj szukam obowiązkowych zdań, które muszą pojawić się w każdą sobotę. Obowiązkowo. I dostałem już naprawdę sporo propozycji, ale jedna od Patryka bardzo mnie zaskoczyła.
1: Takim obowiązkowym zdaniem jeszcze na sobotę jest przynieś pranie z pokoju. Mhm. Albo idź wyrzuć śmieci, posprzątaj królikom.
0: Słuchaj, Patryk, o króliku to ja jeszcze nie słyszałem w żadną sobotę. Ale proszę pogłaskać twoje króliki od Eski.
2: Eska. Eska.
3: Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
4: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
5: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
4: No, zabijecie po prostu.
2: Nosem wkręca w Radiu Eska. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na eska.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja.
7: Reklama.
8: RTV Euro AGD.
9: Jak okazje?
8: To w euro!
9: Emocje rosną!
8: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
11: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
12: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
13: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
14: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
13: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
14: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Tychach przy ulicy Metalowej 4 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
13: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
15: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4.
16: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
17: O czym ćwierkają ptaszki w Sosnowcu? O odnowionym hipermarkecie Auchan!
18: Otwórz się na nową jakość zakupów i skorzystaj z mnóstwa promocji. Jak filet z piersi kurczaka, teraz 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,70. A lody zielona budka 54% taniej, tylko 9,99 za opakowanie. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,98. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
19: Najkrótsza noc w roku zamieni się w najpiękniejsze święto lata. Już 19 czerwca Gliwickie Wianki. Magia nocy świętojańskiej. Światło, muzyka i tradycja w wyjątkowej atmosferze. W Gliwicach czekają na Was niezwykłe atrakcje. Warsztaty, spotkania pod gołym niebem, teatr i koncert. A po zmroku ogniste widowisko, świetlne iluminacje i wspólne puszczanie wianków na wodzie. Wstęp wolny. Szczegóły na Gliwice.eu i w aplikacji Gama. Przyjdź i poczuj magię tej jednej wyjątkowej nocy.
20: Już 20 czerwca zapraszamy na pierwszy Customer Day w salonie Omoda Jayku Autobus w Chorzowie. Poznaj najnowsze modele Omoda Jayku, przetestuj je i skorzystaj z atrakcyjnych ofert. Do tego luźna atmosfera, poczęstunek i atrakcje dla najmłodszych. Widzimy się 20 czerwca w salonie Omoda Jayku przy drogowej trasie średnicowej 51 w Chorzowie. Autobus. Najlepsze ceny na Śląsku.
21: To będzie ostatnia reklama.
7: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Bytom S1 Center, ulica Chorzewska 86. Katowice, Home Concept, ulica Roździeńskiego 191.
9: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness. Wellfitness.pl.
22: Śląsk na czasie.
23: Radio SK dziś w Parku Grabek w Czeladzi, gdzie już za moment rozpoczynają się Dni Czeladzi i SK Music Tour. Dziś na scenie już za 15 minut Jerzy Kryszak, później Alicja Andrejczuk, następnie o 19 Golden Swing Band, The Harpagans i na koniec Konopians. A jutro kolejne koncerty. Jeśli nie macie planów na popołudnie, to koniecznie wpadajcie do Parku Grabek w Czeladzi. Czeka Was super zabawa, a ze sceny polecą eskowe gadżety.
21: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness, oferującej treningi w klubach na terenie całego kraju. Wellfitness.pl.
24: Muzyką się żyje.
0: Taylor Swift wchodzi do świata Toy Story. Artystka nagrała piosenkę do piątej części tej kultowej produkcji Disneya. Jak przyznała po obejrzeniu Toy Story 5, zakochała się w tym filmie.
25: The song I knew it, I knew you came about.
0: Ta piosenka powstała, ponieważ miałam szczęście obejrzeć Toy Story 5. Całkowicie zakochałam się w tym filmie. Natychmiast utożsamiłam się z postaciami, a konkretnie z Jessie. Chciałam napisać piosenkę z jej perspektywy. Piosenka przyszła mi do głowy tak szybko, że napisałam ją i miałam jej roboczą wersję nagraną dokładnie tego samego dnia, w którym obejrzałam.

Obejrzałam film. Od razu mnie zainspirowała i mam nadzieję, że Wam się spodoba. Nosi tytuł I Knew It, I Knew You. Premiera Toy Story 5 już w najbliższą środę, a kawałek Taylor Swift mogliście już premierowo usłyszeć w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SK. A jeżeli chcecie posłuchać więcej hitów z bajek Disneya, to odpalajcie SK Toy Story Radio, które czeka na Was w SK-owej aplikacji na smartfony. To specjalna stacja radiowa, która nadaje ze świata zabawek i mówi, co się tam dzieje, gdy nikt nie patrzy. Escobar Rap 20 tymczasem jest już gotowa na lato. Numerem 1 ostatniego notowania zostało California Love.

To specjalna stacja radiowa, która nadaje ze świata zabawek i mówi, co się tam dzieje, gdy nikt nie patrzy. Escobar Rap 20 tymczasem jest już gotowa na lato. Numerem 1 ostatniego notowania zostało California Love.

miejscu, a także Gipsy Kukon z numerem Ty masz na miejscu trzecim. W Rap 20 pojawiło się też kilka nowości, m.in. od Fukaja i Liwki, Mightisa i Aliena czy Okiego, który nagrał kawałek z O Co Chodzi, Janki Gimi, Ewą Farną. Cała lista czeka na sk.pl, tam głosujecie na wasze ulubione rapowe hity i słuchajcie Rap 20 w każdy poniedziałek o 23. Zapraszam, Mati Fuczyło. Ale zapraszam też do słuchania Eski teraz, bo po co czekać do poniedziałku, skoro można robić to już dzisiaj, w sobotę, minuty po 16. Zaczynamy z hitami na czasie, mam ich dla was sporo, będzie Sanach, będzie Justin Bieber, będzie Bruno Mars i jestem ja, Mati Fuczyło, cześć!

0: Hi-Fi, Superstar, Wet Fingers w Radiu SK 18 minut po 16. A dziś o 21 kolejne mecze tegorocznego mundialu. Ale Mistrzostwa Świata w tym roku daleko i bez Polaków, więc my urządziliśmy coś dla Was. U nas z dobrą zabawą i z atmosferą. Przed nami SK Karniaki Cup. Chcielibyście pograć może w piłkę ze Sławkiem Peszko? A potem zasiąść z nim w loży VIP Stadionu Narodowego. On zadba o atmosferę, wy musicie dorównać mu w karniakach. Szukamy naszej eskowej jedenastki, no i będziemy Was powoływali. Do zgarnięcia jest finał na PGE Narodowym, 1000 zł kieszonkowego i nocleg w Warszawie, a w finale nawet tych 1010. Co trzeba zrobić? Zgłoszenia znajdziecie już teraz na sk.pl za darmo, a potem słuchajcie eski, bo trzeba będzie odszyfrować, albo raczej strzelić, co chciał powiedzieć Sławek Peszko.
1: SK Karniaki Cup. Strzelaj i wygrywaj w Radiu SK.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Katar-Szwajcaria, Brazylia-Maroko, Haiti-Szkocja, Australia-Turcja. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: Prime MMA już w sobotę 13 czerwca w Częstochowie. Tazy vs. Tybori. Ostatni bastion w serwisie streamingowym Canal+. Więcej na Prime MMA TV.
5: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
8: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Czy można powtórzyć pytanie?
10: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Tak.
10: Brawo!
12: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: I po reklamie.

Wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię.

0: i właśnie tak zaczarowała. To Dua Lipa i Houdini. To może coś nowego?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A w ostatnich dniach nowości jest naprawdę sporo. Jedną z nich jest hit od duetu Łatwo Gang Majko. O, ten dokładnie.
2: Wszystko co sekcja, jak będzie trzeba, to zagramy ją w Esce.
0: Wczoraj byłem u Mai, spełniliśmy też jej marzenie o zagraniu w Esce, potańczyliśmy przy okazji, na Instagramie możecie to wszystko zobaczyć, a spełnić marzenie Mai, no to był zaszczyt, naprawdę. Słuchajcie Eski, bo ten hit od Mai i Łatwoganga jeszcze dzisiaj na pewno w Esce usłyszycie. Maja, my tymczasem ciebie najmocniej przytulamy, ale w tym momencie w ramach nowości coś dla nas przygotował też Sony Fodera. Jego hit nazywa się Feel Again, no to co, może poczujemy go razem, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

Ellie Goulding, Love Me Like You Do. A pamiętacie, jak wyobrażaliście sobie przyszłość, gdy byliście jeszcze młodsi niż jesteście teraz? Czy w waszych wyobrażeniach samochody latały, albo chociaż my lataliśmy w specjalnych plecakach? No to teraz będzie trochę mniej spektakularnie, ale słuchajcie, przyszłość jest teraz. W kinach udało się zrobić coś, co brzmi jak z filmu science fiction. Naukowcy zaczęli tam przesyłać prąd do lecącego drona bezprzewodowo. I ten dron mógł tak sobie latać i latać i latać i prąd był wysyłany do niego bezprzewodowo. Czyli wszystko jest na swoim miejscu. Dron dostaje prąd z powietrza, a ja dostaję rachunki z kosmosu. I coś mi mówi, że nie tylko ja.

0: Dron mógł tak sobie latać i latać i latać i prąd był wysyłany do niego bezprzewodowo. Czyli wszystko jest na swoim miejscu. Dron dostaje prąd z powietrza, a ja dostaję rachunki z kosmosu. I coś mi mówi, że nie tylko ja.
1: Hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
3: Masz furę, rozbiłeś furę. A Celing 4.

0: agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
2: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
4: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
5: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Detoura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Detoura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
8: I po reklamie.

Tam zdań, które mówicie w każdą sobotę. Każdą. I Magda napisała przed chwilką z dopiskiem: to jest zdanie słyszane co weekend i zawsze okazuje się nieprawdą. Uwaga! W końcu weekend można odpocząć. Radio SK. A wy odpoczywacie? My pomożemy. To w końcu SK.

0: autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje?
5: To w euro!
6: Emocje rosną!
5: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca Dzień Nowej Energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
8: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
9: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
10: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
9: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
11: O czym ćwierkają ptaszki w Sosnowcu? O odnowionym hipermarkecie Auchan!
12: Otwórz się na nową jakość zakupów i skorzystaj z mnóstwa promocji. Jak filet z piersi kurczaka teraz 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,70. A lody zielona budka 54% taniej. Tylko 9,99 za opakowanie. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,98. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
14: Wielkie otwarcie iSpot w Czeladzi. Odwiedź Centrum M1 Czeladź 19 i 20 czerwca. Czekają na Ciebie wyjątkowe, limitowane oferty na produkty Apple, dostępne tylko przez dwa dni. Do zobaczenia w iSpot i na iSpot.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
15: Szukasz nowoczesnego mieszkania w wyjątkowej lokalizacji?

0: z nowoczesną łazienką, piekarnikiem, płytą indukcyjną i własnym miejscem postojowym. Najnowsze technologie grzewcze z dala od miejskiego zgiełku. A co najważniejsze, możesz wynająć długoterminowo. SIM Zagłębie. 13 i 14 czerwca. Ogrodzieniec. Prusa 1.
1: I po reklamie.
2: Muzyką się żyje.
3: To będą 3 dni koncertów wielkich gwiazd. Już dzisiaj rusza Warsaw Music Festival. Na dobry początek na stadionie warszawskiej Legii mocne elektroniczne brzmienia zagrają m.in. Artbat, Steve Angelo czy Benny Benassi, a to wszystko w specjalnej oprawie wizualnej.
4: Budujemy największy w Polsce ekran LED-owy, który będzie miał ponad 750 metrów kwadratowych. Nigdzie w Polsce nie został do tej pory zbudowany taki ekran, w związku z tym poza efektami i niezapomnianymi wrażeniami muzycznymi można liczyć też na show wizualne.
3: Zapowiada Aneta Łyczkowska z ekipy organizującej Warsaw Music Festival. 17 czerwca, czyli najbliższa środa, to już legendarna grupa Black Eyed Peas. Kolejny festiwalowy dzień to 20 czerwca. Tutaj legenda muzyki klubowej.
4: Taką naszą ulubioną, wycackaną wisienką na torcie jest to, że mamy Armina van Burena, 25-lecie Estate of Trance. Jako jedyny kraj w Europie Wschodniej robimy to 25-lecie i na face to face z Arminem van Burenem ściągnęliśmy Johna Samita, który będzie pierwszy raz w Polsce.
3: Na Warsaw Music Festival zaprasza Radio SK. Będziemy się tam bawić razem z wami. Dziś też szukajcie nas tam z mikrofonem. Będę. Trasa SK Music Tour za to trwa w najlepsze. Nasza letnia trasa koncertowa jedzie dalej i czas na kolejne miasta. W ten weekend jesteśmy w Czeladzi. Będzie sporo lokalnych zespołów. Będzie też kabaretowo, ale niedzielną gwiazdą będzie nasza polska Queen Bee, czyli Beata Kozidrak razem z zespołem Bime. Wstęp jest darmowy, a SK Music Tour w Czeladzi poprowadzi Kasia Węsierska. Czy sobota to u was też jeszcze więcej obowiązków niż między poniedziałkiem a piątkiem? A miało być odwrotnie, prawda? Wiem jak jest. No to ja trzymam za was kciuki bardzo mocno i mówię tak, jesteśmy w tym razem. Matifu czyło to ja, męskie granie to oni i nareszcie to też to. Ja się

0: dokładnie tak brzmi SK, 19 minut po 17. Another 54 Ultra, talk to you. A chcielibyście czasem przenieść się może do dzieciństwa? Możemy wam to bez problemu załatwić, bo już w środę premiera filmu Toy Story 5. Czy wy też wychowaliście się na którejś z części tej animacji? O, przed nami już piąta edycja, ale już teraz można się pozytywnie nakręcać. Ruszyło SK Toy Story Radio, czyli takie radio, które pokazuje, co dzieje się w pokoju dziecięcym, gdy nie ma w nim ludzi.
1: SK Toy Story Radio.
2: Szukamy pilota już godzinę.
3: Nadchodzi wielka chwila.
4: Mam coś!
5: Tak.
6: Nie no, przecież to nie jest pilot. To jest stary naleśnik.
7: Czekaj, posłuchaj mnie.
8: SK Toy Story Radio.
9: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: A więc słuchajcie SK Toy Story Radio w apce Radia SK za darmo.
10: Radio SK.
0: A i sprawdźcie, czy jesteście w stanie rozpoznać między innymi nasze głosy.
11: Reklama.
12: RTV Euro AGD.
13: Jak okazje?
12: To w euro!
13: Emocje rosną!
12: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali QNET. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor

0: 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: Disney Plus.
5: To jest mój czas.
4: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
6: Mam propozycję.
7: To nie jest jakaś wkrętka?
4: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
9: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
10: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
12: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie.

0: Świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie.

0: i noc to Sylwia Grzeszczak i Pożyczony w Radiu SK, 24 minuty przed 18. A ja dzisiaj szukam odpowiedzi na pytanie, jakie jest zdanie, które musi koniecznie paść w każdą sobotę, no bo są takie rzeczy, w których wydaje się nam, że tylko my tak robimy, a potem ktoś o tym opowiada i okazuje się, że jednak ktoś inny ma dokładnie tak samo. Kamil się nagrał na SK-owym Messengerze.
1: A w sobotę będzie bomba.
0: Podoba mi się, że nastawienie jest tak pozytywne. No tak ma być, w takim razie jestem fanem. Piotrek też nagrał się na Messengerze.
2: Obowiązkowe zdanie w sobotę. Jak gdy mama pyta, posprzątałeś już pokój?

0: Aha, posprzątałeś już pokój. Już dawno tego nie słyszałem, a szkoda, bo wtedy przynajmniej miałbym dodatkową motywację. Radio SK. Tame Impala, Jenny i Dracula to już za chwilę. Weste.
1: Reklama.
2: Tato, co to za pan?
3: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
2: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
3: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
2: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
3: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
2: To z Tauronem.
3: Jasne, że tak.
4: Poznaj ofertę tanie godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
5: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
6: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Ercado.
7: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
6: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
7: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Tychach przy ulicy Metalowej 4 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
6: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
8: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
9: Chlup, chlup. Czy ta armia rekinków to mój mąż i dzieciaczki? To wskakuje porobić wodne szlaczki. Ty też wskocz do wodnego świata rozrywki Nemo, bo u nas każdy odkrywa w sobie moc rekinka. Szczególnie w lecie, niezależnie od pogody. Mamy tyle wodnych atrakcji w cenie biletu, że aż miło. Nurkowanie, nauka pływania, animacje. Zapraszamy na Abba Party już 25 lipca i noc basenową 1 sierpnia. O, będzie wodny szał. Sprawdź na nemo-światrozrywki.pl. Dąbrowa Górnicza, Aleja Róż 1.
10: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, Golden Swing Band, The Harpagans, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Baj. Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
11: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
12: To będzie ostatnia reklama.
10: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, Golden Swing Band, The Harpagans, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Baj. Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
11: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
13: I po reklamie.

to Dawid Podsiadło i Na Błysk w Radiu SK. 7 minut już zostało do 18, a na eskowym Messengerze pojawiła się przed chwilką wiadomość. Hej SK, czy zagracie piosenkę Łatwo Gang Majko, Wszystkie Marzenia? To ja odpowiadam. Wczoraj udało się odwiedzić Maję i spełnić marzenie, grając jej hit Westę, ale dziś też wam go zagramy, bo to jest murowany hit. Słuchajcie, imprezki Kinga Berga przejmuje mikrofon i obiecała mi, że wszyscy fani Mai będą na pewno zadowoleni. A ja jestem największym.

0: Reklama.
1: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
2: Masz furę, rozbiłeś furę.

0: u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: O czym ćwierkają ptaszki w Sosnowcu? O odnowionym hipermarkecie Auchan!
2: Otwórz się na nową jakość zakupów i skorzystaj z mnóstwa promocji. Jak filet z piersi kurczaka, teraz 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,70. A lody zielona budka 54% taniej, tylko 9,99 za

0: Pakowanie. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,98. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie. 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi. Bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
2: Wielkie otwarcie iSpot w Czeladzi. Odwiedź Centrum M1 Czeladź 19 i 20 czerwca. Czekają na Ciebie wyjątkowe, limitowane oferty na produkty Apple, dostępne tylko przez 2 dni. Do zobaczenia w iSpot i na iSpot.pl.
3: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Bytom S1 Center, ulica Chorzewska 86. Katowice, Home Concept, ulica Rozdzieńskiego 191. Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Jaworzna Piekarska 6. Dąbrowa Górnicza S1 Dąbrowia. Ulica Porozumienia Dąbrowskiego 1980.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrzejczuk, Golden Swing Band, The Harpa Guns, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Baj. Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
6: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness. Wellfitness.pl.
9: Śląsk na czasie.
10: Radio SK na Dniach Czeladzi w Parku Grabek. Ze mną jest
11: Andrzej Mentel, zastępca burmistrza do spraw społecznych.
10: Co przed nami?
11: Rozpoczyna pani Alicja Andrzejczuk, później koncert zespołu Golden Swing Band, następnie Harpa Guns i zespół Konopians, który obchodzi 30-lecie działalności.
10: Na pewno świetnie się będziemy bawić, mimo że pogoda w kratkę.
11: Pogoda jest zamówiona, jest piękne słońce, może są jakieś chmurki, ale one na pewno dzisiejszą imprezę ominą.
8: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness, oferującej treningi w klubach na terenie całego kraju. Wellfitness.pl.
12: Muzyką się żyje.
13: 4 znane influencerki w jedynym numerze. Do studia Radia SK z nowym hitem wpadła Fausti, Lexi Chaplin, Asia Marcinik i Julia Sanchenko. Dziewczyny razem nagrały piosenkę Hoodie Oversize, która zapowiada nowy festiwal na imprezowej mapie Polski. To projekt pod hasłem Playground. Dziewczyny mówią, że to trochę jak męskie granie dla młodych ludzi.
14: Porównuję do takiego męskiego grania, gdzie jest skład co roku inny i my po prostu jesteśmy pierwszym tegorocznym składem festiwalu Playground.
15: Co tam się będzie działo?
14: No właśnie poza tym, że będziecie mogli usłyszeć nas, naszą czwórkę w pięknym aranżu, bo pracujemy z naprawdę najlepszymi muzykami w Polsce i myślę, że to będzie też duże zaskoczenie z orkiestrą na żywo, no to będziecie mogli usłyszeć też artystów, których na razie nie zdradzamy.
13: Festiwal Playground ruszy w Polskę na koniec wakacji. Start 22 sierpnia w Tauron Arenie w Krakowie, a potem odwiedzi Chorzów, Gdańsk i Warszawę. Na miejscu pojawią się koncerty, strefy tematyczne i różne zajęcia dla młodych ludzi. Piosenka Hoodie Oversize, którą mogliście premierowo usłyszeć w Radiu SK, to zapowiedź mini płyty z udziałem influencerów. Już dzisiaj drugi przystanek trasy koncertowej Dawida Podsiadły. Obrotowy tur zatrzyma się na Enea Stadionie w Poznaniu. W ramach trasy Dawid gra koncerty na scenie w formie 360 stopni, która stoi na środku stadionu. Podczas koncertu w zeszły weekend Podsiadło ogłosił nowy muzyczny projekt. Zapowiedział wspólny album z Sobelem, który zapowiada ich wspólne koncerty na przyszłorocznym festiwalu Zorza. Podobnie jak rok temu, impreza Dawida Podsiadły w lato odwiedzi największe polskie miasta. Od czerwca do sierpnia Zorza zagości w Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Warszawie, Gdańsku i Katowicach. To nie teledysk, a cały krótkometrażowy film. Madonna udostępniła kilkunastominutowe wideo, które zapowiada jej nadchodzący album. Możemy usłyszeć w nim fragmenty kilku piosenek i zobaczyć m.in. Sabrina Carpenter czy Kate Moss. Madonna szykuje się do premiery płyty, która będzie poniekąd kontynuacją jej kultowego albumu Confessions on a Dance Floor sprzed ponad 2

0: dekad. Krążek ukaże się już 3 lipca.
1: Imprezka. Imprezka. Imprezka.
0: Jak już udało wam się wszystko ogarnąć, posprzątać, wrócić z pracy, to jest ten moment, żeby sobie odpocząć. Albo poimprezować, a z Radiem SK to jest możliwe. To są Hity na czasie, ja nazywam się Kinga Baryga i zapraszam was na wspólny wieczór.

Gips i Stan, tak wam gramy 9,5 minuty po godzinie 18. To jest Radio SK, to jest imprezka w Radio SK i to są oczywiście hity na czasie. A dzisiaj święto dobrych rad. 13 dzień czerwca to święto dobrych rad, dlatego ja przychodzę do was z pytaniem. Gdybyście mieli dać jakąś jedną radę, jedną dobrą radę, którą mogliby usłyszeć tutaj wszyscy słuchacze, to co by to było? Dajcie znać, czekam na wasze propozycje. Messenger Radia SK jest już dla was otwarty, ja oczywiście mam gadżety Radia SK, którymi bardzo chętnie się podzielę. To co? Wy nagrywacie głosówki, a ja gram dalej. Już teraz Mozzyman i Underneath the Blue.

0: Enrique Iglesias, Sean Paul i Bailando. Można już poczuć klimat wakacji, przyznajcie sami, ale do wakacji jeszcze trochę czasu nam zostało, a dzisiaj 13 dzień czerwca, święto dobrych rad, obchodzimy. I ja pytałam was, gdybyście mieli dać jakąś jedną dobrą radę, którą mają usłyszeć wszyscy słuchacze, to co by to było? No i Adrian się odezwał. Halo Adrianie, jaką ty masz radę dla naszych słuchaczy?
1: Ja dla wszystkich słuchaczy mam tylko jedną radę. Nieważne, dobrze, źle, włączcie eskę i wigilujcie. Pozdro.
0: Tak jest i to jest plan idealny do 22:00 gramy tutaj, bo jak imprezka, to tylko z Radiem SK.

0: James Hype, tak wam gramy 27 minut po godzinie 18. To jest imprezka w Radiu SK. Dzisiaj święto dobrych rad, więc Bartosz, słuchacz Bartosz, przychodzi z radą dla wszystkich słuchaczy. Bartku, jesteś? Halo, halo?
1: Dobra rada, zawsze gdy idziesz do publicznej toalety, sprawdź najpierw, czy jest papier toaletowy.
0: Ewentualnie zabierz ze sobą osobę towarzyszącą, która ci go przyniesie. Wszystko oczywiście z przymrużeniem oka, my gramy dalej. Już za chwilę wracam do was z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Dawid Podsiadło i Sezon.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
5: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
6: Reklama. Prime MMA już w sobotę 13 czerwca w Częstochowie. Tazy vs Tybori. Ostatni bastion freak fightów. Zobacz w serwisie streamingowym Kanal Plus. Więcej na Prime MMA TV. Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca dzień nowej energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
7: Doktorze, syn znowu kaszle.
8: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
7: Co mogę zrobić?
8: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
9: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
10: No, to jedziemy.
11: Tato, czy dziś ja prowadzę?
10: Jasne, w końcu to twój dzień.
11: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
12: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
13: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania

0: finansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Ale sztosy!
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: W starożytnej Grecji na odpowiedzi czekało się latami, ale dziś...
4: Dziś nie musisz czekać nawet na wyniki matur!
3: Już teraz zarezerwuj miejsce na wymarzonym kierunku w Akademii Humanitas. Zarządzanie, psychologia, prawo, BHP, dietetyka i więcej.
4: Bo prawdziwi herosi działają przed 8 lipca!
5: Wejdź na humanitas.edu.pl i rozpocznij epicką przygodę z Akademią Humanitas.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Już 20 czerwca zapraszamy na pierwszy Customer Day w salonie Omoda JQ Autobus w Chorzowie. Poznaj najnowsze modele Omoda JQ, przetestuj je i skorzystaj z atrakcyjnych ofert. Do tego luźna atmosfera, poczęstunek i atrakcje dla najmłodszych. Widzimy się 20 czerwca w salonie Omoda JQ przy drogowej trasie średnicowej 51 w Chorzowie. Autobus. Najlepsze ceny na Śląsku.
8: I po reklamie.

To jest ten głos, który wy bardzo lubicie. Bledka i Tańcz. Tak wam gramy w Radiu SK 40, no w sumie to nie, 19 minut przed godziną 19. Tak się składa, że dzisiaj obchodzimy święto dobrych rad. I ja cały czas was pytam o porady i pojawiła się też porada od Zuzi, która napisała do nas tak: nigdy nie mów nigdy. No i to jest prawda, nigdy nie mówcie nigdy, bo nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Może się okazać, że na tę imprezę sobotnią to ja dzisiaj nie pójdę, ale jednak później tak się wszystko zmienia, tak się modyfikują plany, że jednak

na tej imprezie wylądujecie. Jak na razie, jeśli szykujecie się, właśnie macie swoje bifory, to towarzyszy wam Radio SK i imprezka w Radio SK. Teraz gramy dalej. Już teraz Sony Fodera, a później Maneskin.

0: Katy Perry, 6 minut przed godziną 19, to jest imprezka w Radiu SK. A swoją drogą dzisiaj święto dobrych rad i ja pytałam was, jakie macie rady. No i Kuba tutaj do nas przychodzi z pewną propozycją. Halo, halo Kuba, jesteś?
1: Słuchając waszego radia, chciałbym przekazać wszystkim, żeby się nie poddawali, ponieważ jest w nas tyle szans, ile odwagi. Prosty cytat, jak i moje motto życiowe. Więc tyle szans, ile odwagi. Po prostu.
0: W nas dużo jest odwagi i po godzinie 19 wracamy do was z kolejnymi najlepszymi hitami na czasie. Do tego będą też najnowsze informacje ze świata muzyki. Warto zostać z nami, bo będzie też m.in. Igo i Bruce.

0: Reklama.
1: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
2: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze Mundialu. Katar-Szwajcaria, Brazylia-Maroko, Haiti-Szkocja, Australia-Turcja. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: Kto zwalcza ból?
4: Fontanel!
3: Kto?
4: Fontanel!

0: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money!
2: Cherry Money?
1: No

0: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Ercado.
1: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
0: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
1: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Tychach przy ulicy Metalowej 4 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
0: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
2: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
3: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
4: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
5: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, Golden Swing Band, The Harpa Guns, Konopians.
8: W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Wajm.
7: Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
9: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
10: I po reklamie.
11: Muzyką się żyje.
12: To nie będzie zwykła impreza. To międzynarodowy festiwal. Na stadionie Legii Warszawa wystartował Warsaw Music Festival. Dzisiaj pierwszy dzień, który zdominuje projekt Upper Ground. Na czym on polega? No to już posłuchajcie.
13: Trzeba tutaj zdecydowanie, jest dużo więcej elektroniki, dużo mocniejsze brzmienie. No i tutaj mamy Ardziego, mamy Steve'a Angelo, członka Swedish House Mafia. Mamy Art Batów, ukraiński duet, który podbija serca Polaków i nie tylko Polaków. To, co jest najciekawsze przy Warsaw Music Festival,

mocniejsze brzmienie. No i tutaj mamy Ardziego, mamy Steve'a Angelo, członka Swedish House Mafia, mamy Art Batów, ukraiński duet, który podbija serca Polaków i nie tylko Polaków. To, co jest najciekawsze przy Warsaw Music Festival,

0: do wyjścia na tę imprezę? No, to też posłuchajcie.
1: Trzeba zabrać ze sobą energię i dobry humor i towarzystwo. Mamy też obok stadionu Legii mamy miasteczko festiwalowe w Legia Parku. Tam też będzie mnóstwo atrakcji partnerów naszego festiwalu, więc nawet jeśli ktoś postanowi, że nie będzie stał całe 7 godzin pod sceną, będzie miał co robić.
0: Drugi dzień Warsaw Music Festivalu to środa. Wtedy na scenie legendarny zespół Black Eyed Peas, a w sobotę zagra ikona muzyki klubowej Armin van Buuren. Armina van Buurena mamy też co tydzień w Radio SK. Ten producent przejmuje naszą antenę w każdy piątek wieczorem. Powrócił nasz kultowy program SK Live Remix. Od godziny 20 możecie słuchać najlepiej zmiksowanych hitów na czasie. A po 22 za konsoletą staje właśnie Armin van Buuren i gra swoje kultowe show Estate of Trance. Potem na naszej antenie pojawiają się inni znani producenci, jak na przykład Robin Schulz czy Lost Frequencies. SK Live Remix możecie słuchać non-stop w wyskowej aplikacji na smartfony. Katy Perry zaskoczyła kibiców podczas otwarcia mundialu. Pojawiła się na scenie z 10-letnim chłopcem. Artystka była jedną z gwiazd ceremonii w Los Angeles w Stanach. Podczas występu towarzyszył jej młody wokalista, który kilka lat temu zainspirował ją do stworzenia piosenki Wonder. Dlatego Katy Perry postanowiła, że wykonają razem z nim na stadionie. Nagranie z tego występu mamy na SK.pl.
2: Impreska. Impreska. Impreska. Impreska.
0: Impreska. Impreska. A tak się składa, że w Radiu SK mamy hity na czasie, które gramy wam właśnie w imprezce. 2 minuty po godzinie 19. To co, zaczynamy? Jesteście gotowi? Kinga Baryga, witam i zapraszam. Na dobry początek Igo i Bruce, a później m.in. David Guetta.

Sylwia Grzeszczak i Och i Ach, tak wam gramy 11 minut po godzinie 19. To jest Radio SK, to jest imprezka. Jeśli macie jakieś plany szczególne na dzisiejszy wieczór, to dajcie znać. Pochwalcie się na Messengerze Radio SK. Czekam na wasze wiadomości. Chętnie sobie tutaj na te tematy z wami porozmawiam, ale w tym czasie, kiedy wy będziecie pisać wiadomości, to ja gram wam dalej. Alex Warren już teraz, a za chwilę Swedish House Mafia. To wszystko to, co lubicie najbardziej.

Lana Del Rey, Summertime Sadness. Ja mam nadzieję, że wy letniego smutku nie czujecie, bo moi drodzy, 12 dni, tyle dzieli nas od oficjalnego rozpoczęcia wakacji. I cieszą się dzieci, cieszą się nauczyciele, ale myślę, że cieszą się też rodzice, bo wiadomo, to jest sezon urlopowy i na Messengerze Radia SK, kiedy zapytałam się, co robicie, Kasia nam napisała, że ona właśnie planuje swój urlop. I ja się tak wczytałam, poszukałam i znalazłam. Otóż okazuje się, że eksperci i badacze mówią, że oczekiwanie na urlop może poprawić samopoczucie, motywację i zdrowie. Bo jak oglądamy zdjęcia,

miejsca, które odwiedzimy, planujemy taki wyjazd, no to to poprawia naszą produktywność w pracy i automatycznie spada nam poziom stresu. No a wiadomo, że przed tym dniem na literkę P, jak ten stres nam tak odpowiednio spadnie, a produktywność wzrośnie, to nawet szef będzie zadowolony i kto wie, może jakąś podwyżkę dostaniemy. No trzymam za to kciuki, a teraz gram kolejne hity na czasie. Wiktor Waligura i Dryskul, 4 pory roku. Ale zostańmy przy tym lecie.

0: Jazzy 31 minut po godzinie 19. Swoją drogą ja tutaj mówię o tych, którzy imprezują, odpoczywają, pracują, ale są tacy, którzy gotują i pichcą w kuchni, tak jak Łukasz, słuchacz Łukasz, który do nas na Messengerze Radio SK napisał. My z moją kochaną żonką robimy właśnie gołąbki. Wysłał zdjęcie, więc dowód jest. Widać też tam, moi drodzy, młodą kapustę, mięso mielone się szykuje, ale dopisał też, że co do wakacji odliczamy dni i 1 lipca jedziemy na biwak pod namiot do gąsek. Dzieci są zachwycone, oby tylko pogoda dopisała. Pozdrawiamy serdecznie Łukasz i Martunia. No to również pozdrawiamy Was. Jak tam możecie, to podeślijcie chociaż jednego gołąbka do redakcji. Przyda się. Na pewno ktoś zje. Radio SK. I oczywiście życzymy Wam, żeby pogoda dopisała. Przez całe wakacje dla wszystkich.
1: Reklama. Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
2: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca dzień nowej energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
3: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Tom Model, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca Radio SK.
4: Marzysz o wyjątkowym urlopie nad polskim morzem? Wybierz hotel Senator w Dźwirzynie, Unitral w Mielnie czy Lidia w Darłówku. Zachwycające urokiem piaszczyste plaże, animacje dla dzieci, strefa basenowa, spa, wyśmienite menu, udogodnienia dla czworonożnych przyjaciół. Niezapomniany wypoczynek w hotelach grupy Hotele Nadmorskie. Rezerwuj już dziś na www.hotelenadmorskie.pl. Do zobaczenia nad morzem.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, Golden Swing Band, The Harpa Guns, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Baj. Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
7: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
8: I po reklamie.
9: Eska.

Adam Lambert w Radiu SK. W imprezce w Radiu SK. 15-14 minut przed godziną 20. Swoją drogą okazuje się, że nie wszyscy imprezują, nie wszyscy pracują, nie wszyscy odpoczywają, bo bardzo dużo osób spędza czas w kuchni. Magda napisała do nas: ja tak jak Łukasz i Marta robię gołąbki z dwóch młodych kapust. Wczoraj pół miasta objeździłam za wielkim garem. Pozdrawiam z deszczowej Łomży. Magda, pozdrawiamy. O, już wysłała też zdjęcie, jak te gołąbki wyglądają. No, możemy Magdzie śmiało zazdrościć, ale to nie jedyna wiadomość, jeśli chodzi o gotowanie. Bo wy się chyba w taki sposób najlepiej relaksujecie. Dostaliśmy też wiadomość od Ewy i Tomasza. Wysłała Ewa zdjęcie razem z Tomaszem. Pyszne drożdżóweczki z brzoskwinią robimy razem z mężem. Pozdrawiamy. Naprawdę ślinka cieknie. Czy wy musicie tak dokuczać mocno? Ja wam dokuczać całe szczęście nie będę, a będę wam te pobyty w kuchni, te wspólne gotowania umilać czas. Najlepszymi hitami na czasie. Już za chwilę Miles Smith, ale będzie też Lady Gaga. Radio SK. No i oczywiście Bonnie M i Rasputin.

To jedna z tych nut, która wchodzi idealnie. Gips, kukon, ty masz. Tak wam gramy chwilę przed godziną 20. Po 20 najnowsze informacje ze świata muzyki, a także kolejne hity na czasie. Zostańcie z nami.

0: Reklama. Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
1: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, Golden Swing Band, The Harpagans, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Baj. Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
2: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
3: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Do Model, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca Radio SK.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: W starożytnej Grecji na odpowiedzi czekało się latami, ale dziś...
6: Dziś nie musisz czekać nawet na wyniki matur!
5: Już teraz zarezerwuj miejsce na wymarzonym kierunku w Akademii Humanitas. Zarządzanie, psychologia, prawo, BHP, dietetyka i więcej.
6: Bo prawdziwi herosi działają przed 8 lipca!
7: Wejdź na humanitas.edu.pl i rozpocznij epicką przygodę z Akademią Humanitas.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness. Wellfitness.pl.
10: Śląsk na czasie.
11: Jak się bawicie na Dniach Czeladzi?
12: Bardzo dobrze.
13: Fantastycznie, klimat jest super. Przychodzimy tu, odkąd tu mieszkamy w Czeladzi, czyli od 6 lat co roku. I co roku jest fenomenalna impreza.
12: Dobrze.
14: Super jest.
11: Przyciągnęło Was koncerty, wesołe miasteczko.
12: Przede wszystkim karuzele dla dzieci. No i fajna atmosfera, zabawa.
15: Na początku był na koncerty, potem na stragany idziemy i na karuzele dopiero.
16: Ja tam lubię się bujać na koncertach.
13: Konopiansów to słucham od przeszło 20 lat, także bardzo chętnie ich zobaczę na żywo po raz kolejny.
9: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness, oferującej treningi w klubach na terenie całego kraju. Wellfitness.pl.
17: Muzyką się żyje.
18: Łatwogang znów pokazał wielkie serce. Pomógł spełnić marzenie Mai Gadowskiej, która choruje na raka i na co dzień

0: trzeba spełniać marzenia, dlatego zagraliśmy ten numer w Radiu SK. Wczoraj razem z Łatwogangiem odwiedziliśmy Maję w szpitalu. Mati Fuczyło zapytał, czy nagrywanie piosenki było dla Mai stresujące.
1: Luzik.
2: Arbuzik.
1: Luzik, arbuzik. To jak to, poszło? To szybka chyba historia.
2: Poluszaki pomagały. Takie dodawały otuchy, jak się śpiewało.
3: Ja też się super bawiłem.
4: Ja się dobrze bawiłam.
2: Tymi nagrywkami, wideo.
1: To co bardziej, co fajniejsze, teledysk, czy bardziej nagrywanie samej piosenki?
2: Wszystko było fajne. Będą TikToki z tymi testingami gniotków.
1: No tak, bo Maja kolekcjonuje gniotki.
2: Tak.
1: Ale słuchajcie, bo w tej piosence padają bardzo ważne słowa. Takie słowa, jak będzie trzeba, to zagramy ją w Esce. To co wy na to, żeby zagrać, Maja?
2: Tak, bardzo.
1: Jesteś za?
2: Tak, żeby wszyscy słuchali.
0: Jak wyglądała wizyta u Mai, to możecie zobaczyć na eskowym Instagramie. Cały dochód z tej piosenki trafia na konto Fundacji Cancer Fighters. Usłyszeliście tylko fragment, ale słuchajcie uważnie Eski, bo w tej godzinie, dosłownie za chwilę, po raz kolejny zagramy numer Łatwoganga i Majko. Wszystkie marzenia. A Dawid Podsiadło, numerem jeden wśród słuchaczy Radia SK. Jego hit Sezon trafił właśnie na szczyt gorącej dwudziestki. To kawałek z nadchodzącego albumu, który ma się ukazać na jesieni. Teraz Dawid Podsiadło ma na głowie stadionową trasę koncertową. Dziś zagra na Enea Stadionie w Poznaniu, za tydzień w Gdańsku, a potem dwa razy na PGE Narodowym w Warszawie. A teraz sprawdźmy, które hity jeszcze są na czasie. Na miejscu drugim gorącej dwudziestki umieściliście kawałek, który podbija media społeczności. To Just The Way You Are, czyli hit zespołu Milki sprzed ponad 20 lat w remiksie Davida Getty. Na miejsce trzecie listy hitów Radia SK spadł hymn męskiego grania. Głosujcie na wasze ulubione kawałki na sk.pl i słuchajcie gorącej dwudziestki w każdy piątek po 18. Zapraszam w imieniu Micha Sobkowskiego.
5: Imprezka.
6: Imprezka.
5: Imprezka.
0: Minuty, 3,5 minuty po godzinie 20. Przygotowałam dla was kolejne hity na czasie, które umilą wam czas, gotowanie na przykład, bo wielu z was gotuje w kuchni, imprezowanie także, przygotowywanie się do imprez, więc zapraszam Kinga Baryga, hej! A na dobry początek Justin Bieber i Nicki Minaj, Beauty and the Beast.

0: Tiesto, Jonas Blue, Rita Ora. To trio nas zaskakuje i pięknie nam gra 14 minut po godzinie 20. Ale teraz, moi drodzy, przyszedł czas, żeby posłuchać wyjątkowego duetu.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No właśnie, jako że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to tego numeru nie mogliśmy pominąć. Łatwo Gang po raz kolejny pokazał, że ma wielkie serce i pomógł spełnić marzenie Mai Gadowskiej, która choruje na raka i na co dzień przebywa w szpitalu. Dziewczynka marzyła o tym, żeby nagrać wspólną piosenkę z Łatwo Gangiem. No i się udało. Maja nagrała piosenkę Wszystkie Marzenia i bardzo chciała, żebyśmy zagrali ją w Esce. No to my, moi drodzy, te marzenia spełniamy i gramy. Gramy wam właśnie numer Łatwo Ganga i Majko, czyli Mai Gadowskiej. Wszystkie marzenia. Mam nadzieję, że jesteście na to gotowi i przypomnę, że cały dochód z tej piosenki trafia na konto Fundacji Cancer Fighters. No to co? Gramy Wszystkie Marzenia.

Z tych numerów, który nigdy się nie znudzi. Naughty Boy i Sam Smith. La la la. Wiecie, że sprawdziłam i jestem w szoku, ale ten numer ma 13 lat, a za każdym razem, na każdej imprezie wchodzi idealnie. I można przy nim tańczyć, można przy nim śpiewać. Tekst jest całkiem łatwy, szczególnie jeśli chodzi o refren. Ale, moi drodzy, jak się okazuje, sobota u was to nie tylko impreza, ale to także...

0: dobre jedzenie. Piotr, nasz słuchacz, się odezwał. Halo Piotrze, co ty porabiasz?
1: A ja zaraz będę robił pierożki. Oczywiście ruskie. Pozdrawiam serdecznie.
0: Pozdrawiamy, pozdrawiamy. Piotr nie jest jedyną osobą, bo odezwał się także Kamil. Witam serdecznie. Razem z partnerką robimy knedle z truskawkami w deszczowe popołudnie. Pozdrawiamy Kamil i Magda. Oczywiście... Dopisał jeszcze Kamil, słuchamy przy tym Radia SK. To bardzo dobrze się składa, bo ja przygotowałam takie hity na czasie, które umilą wam to gotowanie. Choć ja wiem, że samo w sobie gotowanie jest przyjemne, a testowanie tych posiłków jeszcze lepsze.

0: 28 minut dzieli nas od godziny 21, ale także 28 minut dzieli nas od kolejnego mundialowego meczu. Katar zmierzy się ze Szwajcarią. Ja wiem, nasza reprezentacja udziału w mundialu nie bierze. Wielu tutaj wiernych fanów, kibiców się poobrażało, ale spokojnie, bo Radio SK przychodzi do Was z pewną propozycją. Mianowicie z nami możecie się pobawić. SK Karniaki Cup to taka akcja, która rusza u nas już jutro, ale Wy już dzisiaj możecie się, znaczy już w poniedziałek, pierwsze rozstrzygnięcie naszej zabawy, ale Wy już dzisiaj możecie się do tej naszej zabawy zgłaszać. Wystarczy, że wejdziecie na sk.pl, tam znajdziecie taką zakładkę SK Karniaki Cup. Chodzi o to, że tutaj razem z ambasadorem tej całej akcji SK Karniaki Cup, Sławomirem Peszko, będziecie musieli się trochę pobawić, a bardziej pozgadywać. Jest jedno pewne wygwizdane słowo. Ja Wam zaraz tutaj puszczę ten fragment i Wy to słowo musicie odgadnąć. Jeśli uda Wam się to zrobić, no to zgarniacie całkiem niezłe nagrody. Najpierw oczywiście musicie wypełnić formularz na sk.pl, ale posłuchajcie już teraz, jakie z tej zagadki może przyjdzie Wam do głowy, jakie słowo jest tutaj wygwizdane. Uwaga, uwaga, czy jesteście gotowi, żeby tego posłuchać? Myślę, że tak.
1: Ja swoje już się nabiegałem. Teraz jedyne, co mogę robić, to podawać piłki albo...
0: Jeszcze raz.
1: Ja swoje już się nabiegałem. Teraz jedyne, co mogę robić, to podawać piłki albo...
0: Jakie słowo jest wygwizdane? No to już musicie wiedzieć Wy. Zaglądajcie

0: Cię na sk.pl, tam wypełniajcie formularz i bawcie się razem z nami. SK Karniaki Cup. A o 21:00 przypominam, mecz Katar kontra Szwajcaria. Radio SK. I oczywiście hity na czasie, które wracają już za chwilę. Będzie m.in. Dawid Podsiadło i Tazosy.
1: Reklama.
2: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
3: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
2: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
3: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Tychach przy ulicy Metalowej 4 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
2: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
4: Już 20 czerwca zapraszamy na pierwszy Customer Day w salonie Omoda JQ Autobus w Chorzowie. Poznaj najnowsze modele Omoda JQ, przetestuj je i skorzystaj z atrakcyjnych ofert. Do tego luźna atmosfera, poczęstuj.

0: energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski i maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
1: I po reklamie.

Kungs i Galaxy, tak wam gramy w Radio SK 12, 11 już minut przed godziną 21, ale lecimy dalej, tak żebyście mogli się porządnie przed waszymi imprezami rozgrzać już teraz. Jason Derulo, a później będzie także Benson Boone.

Marisa i Odkochaj, tak wam gramy w Radiu SK 3 minuty przed godziną 21. Po 21 kolejne hity na czasie, ale także najnowsze informacje ze świata muzyki.

0: autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama. Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Ercado.
5: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
4: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
5: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Tychach przy ulicy Metalowej 4 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
4: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
6: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Bytom S1 Center, ulica Chorzowska 86. Katowice, Home Concept, ulica Rozdzieńskiego 191. Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4.
0: To będzie ostatnia reklama.
7: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness. Wellfitness.pl.
10: Śląsk na czasie.
11: Radio SK na dniach czeladzi w Parku Grabek. Ze mną jest
12: Andrzej Mentel, zastępca burmistrza do spraw społecznych. Rozpoczyna zespół Konopians, który obchodzi 30-lecie działalności. Mamy strefę gastronomiczną, wesołe miasteczko.
11: A co jutro na nas czeka?
12: Zaczynamy kabaretem Jurki, później mamy występ artystów lokalnych, czyli dzieci pod tytułem Czeladzkie Talenty. Następnie zagra zespół Piersi, a na finał Beata i Bajm. Serdecznie zapraszam.
9: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness, oferującej treningi w klubach na terenie całego kraju. Wellfitness.pl.
13: Muzyką się żyje.
14: Minuta po godzinie 21 wystartował Warsaw Music Festival. To 3-dniowa impreza z międzynarodowymi gwiazdami z różnych gatunków muzycznych. Dzisiaj coś dla fanów mocniejszych elektronicznych brzmień. Stadion Legii Warszawa przejmuje m.in. Artbat, Benny Banassi czy Steve Angelo z ekipy Swedish House Mafia. W środę drugi dzień Warsaw Music Festivalu, wtedy gwiazdą wieczoru będzie prawdziwa ikona światowego popu. Zespół Black Eyed Peas. Usłyszymy hity, które łączą pokolenia, na przykład Where is the Love czy I Got a Feeling. No i co na ten temat możemy więcej powiedzieć? Posłuchajcie sami.
15: To hity, przy których my starsi się bawiliśmy, jak byliśmy młodzi, a teraz młodzież odkrywa utwory Black Eyed Peas przez różne platformy typu TikTok. No jest to zdecydowanie zespół, który łączy pokolenia i jest dla każdego. Mamy też mnóstwo innych polskich artystów, m.in. Trips, Kacperczyk czy Alien i Mighties.
14: Mówi Aneta

0: Łyczkowska z ekipy organizującej Warsaw Music Festival. Ciekawie zapowiada się też ostatni dzień, czyli 20 czerwca. Wtedy na żywo zobaczymy legendę muzyki klubowej.
1: Taką naszą ulubioną, wycackaną wisienką na torcie jest to, że mamy Armina van Burena, 25-lecie Estate of Trance. Jako jedyny kraj w Europie Wschodniej robimy to 25-lecie i na face to face z Arminem van Burenem ściągnęliśmy Johna Samita, który będzie pierwszy raz w Polsce.
0: Na Warsaw Music Festival zaprasza Radio SK. Ja już widziałam na instagramowym profilu, że zajrzał tam Mati Fuczyło. Zobaczcie koniecznie naszą relację Instagram Radia SK, bo my będziemy bawić się tam razem z wami. A teraz bawimy się na Dniach Czeladzi. Trwa kolejny przystanek naszej letniej trasy koncertowej SK Music Tour. Dziś i jutro sporo koncertów polskich wykonawców. Na scenie pojawi się m.in. Beata Kazidrak z zespołem Baim. Wstęp darmowy, a imprezę prowadzi Kasia Węsierska. Za tydzień SK Music Tour będzie w Zduńskiej Woli i Buczku. W Zduńskiej Woli zagra m.in. Maciej Skiba i Wiktor Dyduła, a w Buczku scenę przejmie Kuba i Kuba, Kleo czy Julia Żugaj. Wstęp jest darmowy.

A imprezę prowadzi Kasia Węsierska. Za tydzień SK Music Tour będzie w Zduńskiej Woli i Buczku. W Zduńskiej Woli zagra m.in. Maciej Skiba i Wiktor Dyduła, a w Buczku scenę przejmie Kuba i Kuba, Kleo czy Julia Żugaj. Wstęp jest darmowy.

artysta, którego znacie z hitu Wracam, nie jest już kawalerem. Jeremy Sikorski wczoraj wziął ślub, jego wybranką jest modelka Ada Posiadała. Zdjęcia z imprezy mamy dla Was na sk.pl. Imprezka. Jeremy i Ada świętowali wczoraj swoje wesele. Dzisiaj możliwe, że poprawiny, a u nas imprezka w Radiu SK. Niezmiennie 4 minuty po godzinie 21. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Już za chwilę bardzo przez Was lubiany Teddy Swims.

0: Margaret, tak wam gramy w Radiu SK. 13 minut po godzinie 21, a teraz przyszedł czas na nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No właśnie, jako że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to wracamy do Crystal. Crystal i The One. Ten. No właśnie, czy ten numer wam się spodoba? To się okaże, bo już za chwilę, już za moment gramy wam go w Radiu SK. A Crystal, jakby ktoś nie kojarzył, to brytyjska piosenkarka. Jest też autorką tekstów i producentką muzyczną. Ma już wiele znanych hitów na swoim koncie, ale przyszedł czas na nowość. Nowość, która mam nadzieję, że wam się spodoba, bo ja nie mogę przestać jej słuchać. No to co, gramy Crystal i The One. Już teraz w Radiu SK.

0: Beyoncé. Hello. Słuchajcie, swoją drogą chciałabym powiedzieć, że odezwał się do nas Adam. I Adam chyba chce powiedzieć: halo, halo, sąsiedzie. To jest specjalna wiadomość do sąsiada. No ewidentnie chłopy ze Śląska. Posłuchajcie.
1: Takie szybkie przesłanie do sąsiada. Sąsiad, jeszcze 45 minut mamy, co by imprezować z Radiem SK. A ty nie krzycz tam, ścisz, tato. Jeno, bierz szkło i dowej do nas. Pozdrawiamy.
0: Nic dodać, nic ująć. Ja tylko wspomnę, że hity na czasie grają dalej. I gramy tak, że będzie można nóżką potuptoć. Więc już teraz Sombera, a później Ariana Grande i Z.

0: A ten numer dedykujemy wszystkim Swifties. Taylor Swift, Elizabeth Taylor, tak wam gramy w Radiu SK. 33,5 minuty po godzinie 21. Spokojnie, hity na czasie grają dalej, już za chwilę wracam do was, a razem ze mną miejsce trzecie ostatniego notowania gorącej dwudziestki Radia SK, czyli Męskie Granie Orkiestra 2026, Igor Herwood, Zalia i Vito Bambino z numerem Nareszcie. Tak, nareszcie będziemy to mogli usłyszeć już za chwilę. Radio
1: SK. Reklama. Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, Golden Swing Band, The Harpa Guns, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Baj. Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
2: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
3: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
4: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
3: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
4: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Tychach przy ulicy Metalowej 4 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
3: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca dzień nowej energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!

Shawn Mendes. Tak wam gramy w Radiu SK, 12 minut przed godziną 22. To jest imprezka. Swoją drogą, uwaga, uwaga, wzrosty hormonu szczęścia, pobudzenie, redukcja stresu i dobra energia. To wszystko wywołuje taniec i śpiewanie, więc moi drodzy, jeśli jeszcze się zastanawiacie, czy warto zrobić głośniej Radio SK, czy warto posłuchać, czy warto potańczyć, to ja odpowiadam, warto. Już teraz Sanach i etc. na disco.

Martin Garrix, Ed Sheeran. Tak wam gramy, chwilę przed godziną 22. Ja dziękuję za dzisiaj, Kinga Baryga, do usłyszenia. Przypominam, że hity na czasie grają aż do białego rana.

0: Reklama.
1: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Ercado.
2: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
1: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
2: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Tychach przy ulicy Metalowej 4 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
1: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
3: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Bytom S1 Center, ulica Chorzowska 86. Katowice, Home Concept, ulica Rozdzieńskiego 191.
4: To będzie ostatnia reklama.
3: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Jaworzno, Piekarska 6. Dąbrowa Górnicza, S1 Dąbrowia. Ulica Porozumienia Dąbrowskiego 1980.
5: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, The Model, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca Radio SK.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4.
0: I po reklamie.

pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko, moja

0: to promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj

0: tylko promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.

0: Świętuj urodziny Dr Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr Materac. Jaworzna Piekarska 6. Dąbrowa Górnicza S1 Dąbrowia. Ulica Porozumienia Dąbrowskiego 1980.
1: I po reklamie.

malować obrazy, nie na mnie obrazić się pośle ją na wybiegi, lens jak i też żadne zakazy, wy te gramy. Aż wyjdą nam gały, co na to poradzi. Leżymy nad morzem i nadajemy na tych samych falach. Nie walczymy na galach. Wolę polegać na moich ziomalach i fanach, niż na nich zarabiać. Jak jesteś ziomalem, zrobisz coś bezinteresownie dla brata. Pamiętaj, dobro zawsze wraca. Nie pytaj o procent i weź jej nie macaj, ona się nie zgadza. Lepiej uważaj, gdzie chodzisz i za którą latasz. Podetnie się skrzydła i papa i gleba. Taki już los, poszła baba się. Wszystkie pięć dziewczyn weź Boże do nieba. Nie chcę, żeby piekła mi chleba. Nie chcę więcej upojenia, bo chcę was pamiętać, mieć piękne wspomnienia.

Nigdy im nie pozwoliłem na pusztane imię. Nawet jak dostaję, to walczę, aż nie mam siły. Jeśli mnie pobiją, wstanę i wrócę silniejszy. A jak znowu mnie pobiją, no to wrócę z karabinem. Za to wszystko, co zrobiłem, to biorę na siebie winę. Kochę lub nienawidź, jestem weteran i chcą mnie zabić.